0: Czekasz już w domu, ale wiesz, że ja wrócę tam rano. Nazajutrz wracam, nie chcesz gadać, chcesz muzykę samą. Biodra kręcą się jak czarne woski, przejmują salon.
1: Wosk, wosk, wosk, wosk.
0: Biodra kręcą się jak wosk.
1: Wosk, wosk, wosk, wosk.

0: Słuchasz Czwórki.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Teraz gramy.
3: O nie, nie na telefon pan dzwoni.
4: A na co?
3: To jest, proszę pana, przekaz.
4: Przekaz, tak?
3: Przekaz, tak.
4: Aha, a na jakiej zasadzie jest taki przekaz, jeśli można wiedzieć?
3: Myśli.
5: Ej, mam déjà vu.
3: Pan sobie myśli, że pan dzwoni,
5: jo,
3: a ja myślę, że odbieram.

0: Słuchasz Czwórki.
1: Gramy.
2: Gramy.
3: Gramy w Czwórce. You're not miserable, you're nice. What?

jeszcze nie otwieram oczu. Boję się, co zastanę. Południe, wieczór, ranek. Może być wszystko porozrzucane. Wszystko mi jedno, zabierz mnie stąd i amen. Pustka, próżnia, pozamiatane. Nie, chcę być tu jeszcze, bo bije gdzieś jego serce małe. Lewa powieka, w górę, talerze srebra, słomki, butle. Czuję

cierpią, więc znowu w to samo, szambo się skitram. Faza chroniczna, luks, bluźnie pod nosem, gdzie ten mój Bóg, dziś wiem, to od niego test, a i nie przewałuję go jak cinkcia. W portfelu kwit mam resztki, niech przyjdzie ten dzień i wszystko się zmieni, żeby nie skrewić, nie przegrać, więcej odmienić przez przypadki szczęście, oddać wam życia resztę, ale na razie ja cierpię, ty cierpisz, on, ona, ono też cierpi, a. Na drugie mam grzesznik domofon, to handlarz śmierci na śmieci stercie, gdzie dusza więdnie, przyrysowana przez życia krawędzie. Tak, tak, to krąg jest ciężkich uzależnień. Chwila, dolniesz? No pewnie, Po krząskim gruncie dekady biegłem, dziś stoję na suchym lądzie, wreszcie.

przez krzywdę, ból, cierpienie, strach, ranienie, kłamstwa i debet kart, przez zapaść, odwyk i czysty czas, mam w końcu dziś największy skarb. Zapaść się pod ziemię jak Snowden, będę prosta. Dawno doliło, co nazywają komfortem. Ja goniłem tą utopię, jakbym psiknął na szyję szarą Lacoste i myślał, czemu ten zapach już nie jest jasny, a kiedyś był nim. Kiedyś inne miałem zmysły niby. Dobra, kit z tym, od miesięcy czysty. Prysły zejścia i pomysły, by wyświetlili już mi końcowe napisy. Wizje pełne lipy. I tak nie było odwagi we mnie, tylko lęki w ciszy. Bo nie prosiliby mnie tu o pizzy. Dziś przejrzysty mam obraz, jak na kliszy. Prawdziwe uczucia i jasne myśli. Chłopaki z bloków i artyści. Kupię mnie wszystko, tam jestem gdzie bliscy. Rodzina jest wszystkim. Poparte w czynach, skutek przyczyna. Uraza zabija mnie, kłód znów mnie chce. Bo to sam nie jestem w grze.

0: Słuchasz Czwórki.
1: Megi. Pamiętam bardzo dobrze. Yeah.

0: Pierwszy raz.
1: Tu Czwórka Polskie Radio, słuchasz Czwórki. Tu Czwórka Polskie Radio.
2: Gramy.
3: Gramy.
2: Gramy w Czwórce.

0: Gramy. Gramy. Teraz gramy.
1: It don't make sense if I stay here, but everywhere I move just doesn't feel like home. I know I never call and you've been on your own, sitting wasting time, been awake since five. W nocy tylko myślę, ale nie śpię. Wiem, że jestem tak daleko, tego nie chcę. Weź ten jeden wielki oddech, łap powietrze. And we can make this right, been awake since five.

sense if I stay here, but everywhere I move just doesn't feel like home. I know I never call and you've been on your own, sitting wasting time, been awake since five. W nocy tylko myślę, ale nie śpię. Wiem, że jestem tak daleko, tego nie chcę. Weź ten jeden wielki oddech, łap powietrze, and we can make this right. Been awake since five.

0: Tu czwórka, Polskie Radio.
1: Najlepsze z najlepszych.
2: Najlepsze z najlepszych.
3: Słuchacie audycji Najlepsze z najlepszych, w której przypominamy najciekawsze rozmowy z naszej anteny. Dominika Płonka, dzień dobry.
1: Najlepsze z najlepszych. Tego nie możesz przegapić.
2: Nie możesz przegapić.
4: Lecisz po to i wracasz do mnie złota.
5: Mam kciuki i jestem z tobą.
6: Będzie po mojemu albo będzie po mnie. Coraz mniej ludzi już stoi obok mnie. Ale zaufane grono wierzy mocniej niż ja. Sam w siebie czasem muszę wziąć rozbieg albo wziąć wolne, gdy zbliżają się.

0: Przestań szufladkować.
1: Wiesz, o co grasz w ogóle? Jaki to jest cash? Jak na ciebie to wpływa? Czujesz stres? Na co liczysz po tym wszystkim? Na fame?
0: Wszyscy tu jesteśmy niemale wróg, którzy dostali za mało uwagi. Pomo.

0: Najlepsze z najlepszych. Najlepsze z najlepszych.
1: Czas na czwórkową podróż w czasie.
0: Neo. Na audycję Dzieci Neo. Zaprasza Jacek Paśnik.
2: Dzisiaj damy sobie chyba sporego nura w przeszłość, dlatego że będę opowiadał o różnych nietypowych hobby i zainteresowaniach, no ale też cofniemy się daleko, daleko w czasie i opowiem wam o tym między innymi jak wyglądało to jeszcze w Polsce przedwojennej. Będzie też oczywiście PRL, później lata 90. No i tak dojdziemy sobie do różnych ciekawych hobby we współczesności, a tymczasem trochę wątków archeologicznych, dlatego że cofniemy się o całe 100 lat i poopowiadam wam o tym, czym interesowano się w II Rzeczpospolitej. Na przykład, kiedy to na początku XX wieku rodziła się fotografia, na przełomie XIX i XX wieku pojawił się taki ruch w sztuce, fotografia artystyczna, czy szerzej piktorializm. To były takie fotografie, które w pewnym sensie zniekształcano w ramach ich obróbki, no bo zastanawiano się nad tym, że skoro teraz możemy sobie wszystko fotografować i nie trzeba malować, no to trzeba by było jakoś te fotografie artystycznie urozmaicić. I po 1918 roku, kiedy Polska odrodziła się jako państwo, również taki trend w sztuce pojawił się w Polsce i było trochę osób, które hobbystycznie również owym piktorializmem się zajmowało. Dzięki aparatowi marki Leica chociażby, które pojawiły się właśnie w II Rzeczpospolitej, między innymi. Jeżeli ktoś miał odpowiednią ilość pieniędzy, to było hobby raczej dla bogatych osób. Tym właśnie się zajmowano. A jeszcze jeżeli chodzi o właśnie zainteresowania dla tych bardziej zamożnych, mniej więcej przed 100 laty w Polsce, no to chociażby zajmowano się radiofonią, taką oczywiście w odmianie DIY. Było to w czasie, kiedy jeszcze tak bardzo nie rozpowszechniły się takie kupne odbiorniki radiowe, więc mieliśmy całą pulę tak zwanych radioamatorów, którzy konstruowali chałupnicze odbiorniki radiowe, no i licytowali się, kto złapie czystszy i lepszy odbiór, a ułatwiało to chociażby pismo, które ukazywało się w Polsce od 1924 roku pod tytułem właśnie Radioamator. Teraz jesteśmy w okresie mniej więcej sprzed około 100 lat, czyli II Rzeczpospolitej, Polsce przedwojennej, no i wtedy na przykład

0: kolekcjonowano tak zwane ex librisy, czyli takie ozdobne, graficzne wkładki do książek, które oznaczały właścicieli bądź właścicielki konkretnych tytułów. Bardzo ciekawe i często artystycznie dopracowane elementy, które wklejano do książek, no i później były one też częścią takiej zawziętej wymiany, trochę tak jak w przypadku zbierania znaczków pocztowych. No i te ex librisy po latach odnajdują się i można natrafić na niektóre bardzo ciekawe tropy, bo tradycja ex librisów oczywiście również w Polsce powojennej była kontynuowana. Z takich pozycji sprzed wojny, no to ja na przykład natknąłem się na ex libris Edwarda Raczyńskiego z lat 30.
1: Na audycję Dzieci Neo zaprasza Jacek Paśnik.
0: A dzisiaj w audycji opowiadam wam trochę archeologicznie o zainteresowaniach Polek i Polaków sprzed mniej więcej 100 lat i przenosimy się do czasów PRL-u, w których te zainteresowania są zdecydowanie bliższe współczesności, ale jednocześnie bardzo osobne ze względu na realia, dlatego że w czasach po 45 roku, czasach Polski Ludowej, mieliśmy dekady niedoborów różnego rodzaju, no i oczywiście świat pędził do przodu, rozwijał się, a w Polsce, żeby mieć różne zainteresowania, czasami trzeba było kombinować. Jeżeli chodzi o różnego rodzaju hobby czy sposoby spędzania wolnego czasu, było bardzo podobnie. Zbierać można było praktycznie wszystko. Nie trzeba było być właśnie domorosłym wynalazcą, jak to osoby zaintrygowane programami Adama Słodowego, albo właśnie chałupnicze fotografki czy fotografowie. Można było kolekcjonować, co popadło, no bo chociażby puszki po zagranicznych napojach, które trudno było przecież dostać w Polsce na takim rodzimym rynku, stanowiły w sumie element wystroju różnego rodzaju mieszkań, salonów czy pokojów młodzieżowych w kolejnych dekadach PRL-u. Zbierano też etykiety zapałczane i butelkowe. To są też takie rodzaje hobby, które do dzisiaj mają w sumie dość bogatą tradycje i również są bardzo dobrze udokumentowane w internecie, czy chociażby etykiety po papierosach, szczególnie tych zachodnich, no bo znów, to były takie towary deficytowe, które można było dostać w dekadach PRL-u właściwie tylko w peweksach. Konkretne marki papierosów, no to były dosyć trudno dostępne elementy takie codzienności, więc zbierano wszystko, co właściwie przypłynęło, czy gdzieś wpadło do Polski.
1: Dzieci Neo.
0: A dzisiaj w mojej audycji opowiadam wam o różnych nietypowych hobby na przestrzeni lat. To będzie być może nieco bardziej oczywiste. W pierwszej godzinie mojej audycji wspominałem o tym, jak to w PRL-u zbierano właściwie wszystko, co popadnie. Kolekcjonowano między innymi puszki napojów, które można było nabyć wyłącznie w peweksach, czy różnych tych towarów, które trafiały do Polski z zachodu. No i tradycja kolekcjonowania różnych przedmiotów była żywa i obecna, jest również dziś, ale szczególnie obecna była w latach 90. I tak na przykład chyba najbardziej popularnym elementem, który zbierano w tamtym czasie, były karty telefoniczne. O ile w PRL-u jeszcze telefony publiczne obsługiwane były przez żetony, o tyle w roku 1991 cztery zagraniczne firmy wzięły udział w przetargu na nowe automaty telefoniczne i tak oto włoska firma Urmet przywiozła do Polski automaty telefoniczne na karty. No i te karty magnetyczne najpierw miały takie dość proste wzory, ale już w kilka lat rozwinęła się historia różnych wzorów na kartach telefonicznych i tak oto na przykład w roku 96, jak wskazują nam archiwa Polskiego Radia, wypowiadał się o kartach telefonicznych jeden z ich kolekcjonerów.
2: Albo czyham, albo kupuję swoje kieszonkowe, różnie. Wymieniam się co się da.
3: I chodzisz, sprawdzasz, czy w budkach ludzie wydzwonili karty i namawiasz, żeby ci oddali te zużyte?
2: No, naturalnie. Bo też wydzwonił kartę i jak zobaczył, że szukam po tych budkach, to mi dał. Mój rejon to jest tu,

0: do Sobieskiego.
1: Ile masz tych kart?
0: Muszę zerknąć. Nie pamiętam. 459.
1: Którą lubisz najbardziej?
0: A, jest taka jedna. Góraczka 98. To jest międzynarodowy piknik lotniczy.
2: To hobby nazywa się fachowo fonotelistyką, natomiast jest jeszcze inna nazwa, fonokartystyka, i wśród kolekcjonerów panuje teraz spór o nazwę prawdziwą. W tej chwili szacuje się, że takich profesjonalnie zbierających karty telefoniczne osób jest około 30 tysięcy. Grafiki, które pojawiają się z drugiej strony karty telefonicznej, mogą przedstawiać miasta, zwierzęta, mogą przedstawiać sportowców, papieża, i to właśnie w tych kartach jest dla kolekcjonerów najważniejsze.
3: Opowieść o fonotelistach, czyli zbieraczach kart telefonicznych, wybraliśmy dla Was z archiwów Polskiego Radia. Wzorów tych kart telefonicznych było w Polsce naprawdę mnóstwo na przestrzeni lat. Początki były skromne. Kiedy w 1991 roku karty telefoniczne pojawiły się w Polsce, to na przykład mieliśmy wzory z Janem Pawłem II z okazji Światowych Dni Młodzieży, które odbywały się w Częstochowie w roku 1991. Później te wzory na kartach zaczęły się rozwijać i było ich naprawdę, naprawdę dużo. Były serie, w których były poszczególne karty. Zwykle było w ramach jednej serii takich kart 7, ale na przykład mamy serię Cytaty z literatury polskiej, no i tam było już tych różnych kart w okolicach 20. No i tak na przykład ja tutaj patrzę na kartę telefoniczną z cytatem z Bolesława Leśmiana. Ta karta jest przyozdobiona trochę w taki sposób, że przypomina na jakiś dawny, antyczny papier, więc karta telefoniczna, pomimo tego, że obsługiwała jak na tamte czasy technologię dość nową, była ubrana w takie klimatyczne, charakterystyczne szaty. No i cóż, gratką musiało to być dla ówczesnych fonotelistów, jak mówił jeden z panów w reportażu Polskiego Radia z roku 1996. A dzisiaj w audycji Dzieci Neo przypominam Wam właśnie różnego rodzaju kultowe kolekcje czy hobby sprzed lat, jakie uprawiano w Polsce na przestrzeni kolejnych dekad.
4: Nie zdążyłeś posłuchać? Zajrzyj na Czwórka Online. Czwórka Online. Najlepsze z najlepszych.
5: Najlepsze z najlepszych.
6: Dzwonię do menadżera, mówi mi spoko, Janek, przyjdzie pora i nie teraz. Wybieram ten mikrofon, a nie posty, obejść temat. Mogę

0: przypominamy najlepsze rozmowy.
1: Najlepsze rozmowy w czwórce. W czwórce.
0: Najlepsze z najlepszych.
1: Najlepsze z najlepszych.
2: Co działo się w naszym letnim plenerowym studiu? Posłuchajcie.
0: Czwórka z pokoju na lato.
1: Pokoju na lato.
0: Zaprasza Julia Święch.
1: Julia Święch.
3: W pokoju na lato dziś ze mną Grzegorz Mika, architekt i badacz architektury. Cześć.
4: Dzień dobry, witam wszystkich, kłaniam się słuchaczom.
3: Grzegorzu, organizujesz spacery architektoniczne razem z pokojem na lato. Powiedz mi proszę, na czym polega taki spacer architektoniczny?
4: Spacerowanie i zwiedzanie Warszawy w różnych dużych grupach przeżywa ostatnio dosyć duży renesans popularności. Generalnie z racji faktu, że jestem architektem z wykształcenia i z zamiłowania warszawianistą, to generalnie spacery, które prowadzę, mają na celu, a prowadzone są w różnych dzielnicach, w różnych miejscach, ale mają na celu, aby generalnie warszawiaków lub też osoby przyjezdne zapoznawać z naszym dziedzictwem materialnym, poszerzać wiedzę zarówno o budynkach, o budowniczych, o ludziach, którzy budowali te domy.

0: też o historii różnych dzielnic, w których one się znajdują, więc to jest taki, można powiedzieć, no, konglomerat trochę poświęcony życiu gospodarczemu, trochę życiu materialnemu, trochę rozwojowi sztuki i plastyki w minionych epokach.
1: Jaki ostatni spacer architektoniczny organizowałeś i gdzie on się odbył?
0: No teraz w ostatnich tygodniach prowadziliśmy dwa spacery pod auspicjami Muzeum i Pokoju na Lato i one były prowadzone dwoma takimi, można powiedzieć, bardzo atrakcyjnymi trasami. Jedna prowadziła przez Starą Ochotę, Filtry, Kolonię Staszica, czyli powiedzmy no właśnie tą wschodnią Starą Ochotę. Drugi spacer, który mieliśmy, prowadził przez Stary Żoliborz, przez różne, że tak powiem, spółdzielnie i osiedla międzywojenne. Trzeci spacer, który będzie w najbliższą środę, prowadzić będzie przez ulicę w sercu Mokotowa w okolicach Puławskiej, Narbutta, Wiśniowej, tam gdzie znajdują się takie najbardziej reprezentacyjne i okazałe domy z lat 30. akurat.
1: To opowiedz proszę, dlaczego warto się wybrać na ten spacer 26 sierpnia, bo właśnie Mokotów, zbiórka przy ulicy Puławskiej 28 o godzinie 18, tak?
0: Tak, spotykamy się pod pomnikowym, można powiedzieć, obiektem, czyli pod domem Wedla na rogu Puławskiej i Badalińskiego i generalnie idea jest taka, że w ramach tej trasy zwiedzać będziemy takie najbardziej reprezentacyjne domy, jak właśnie chociażby ten dom Wedla, tak aby warszawiacy, zarówno mieszkańcy Mokotowa, miłośnicy architektury, fani modernizmu, no żeby mogli poznać z bliska, nie tylko, że tak powiem, zza okien auta czy tramwaju, no właśnie te najpiękniejsze przykłady naszego dziedzictwa. No i zazwyczaj jest tak, że po prostu w ramach takiej trasy, która powiedzmy trwa około 2-2,5 godziny, no odwiedzamy kilkanaście takich najbardziej zabytkowych, najbardziej okazałych obiektów. Ja oczywiście pokazuję różne historyczne ilustracje, plany, rysunki. No wszystko jest opatrzone też takim komentarzem dla laików, żeby osoby nie będące architektami jakby też zrozumiały, czym jest wartość dziedzictwa materialnego, czy też dlaczego w opiniach wielu międzywojenna architektura jest bardziej kunsztowna od tej współczesnej na przykład.
1: Czyli spacer architektoniczny może być absolutnie dla każdego, nie trzeba przychodzić na niego już z jakąś podstawową wiedzą dotyczącą architektury.
0: Można przyjść w sumie nawet z zerową wiedzą, jakby całkowicie tabula rasa, no ja na każde pytanie odpowiadam, prawdę powiedziawszy, w mojej rodzinie też nie ma architektów, więc jakby przemawia się normalnym, że tak powiem, językiem polskim. Zawsze jak pojawiały się jakieś pytania dotyczące bardziej, że tak powiem, jakichś technicznych tych aspektów, to ja zawsze, tak powiem, śpieszę z wyjaśnieniami, no też, żeby właśnie tym szerszym, że tak powiem, gremiom niż tylko architektom zaszczepić to zainteresowanie albo jakieś zamiłowanie dla naszego dziedzictwa. No i Mokotów z racji tego, że jest to dzielnica relatywnie dobrze, że tak powiem, zachowana, jest do tego doskonałym miejscem, no bo znowuż reprezentacyjne, wielkie, nowoczesne domy, które i dzisiaj są warte miliony i, że tak powiem, nadal działają na wyobraźnię zarówno architektów, jak i właśnie po prostu osób, które mieszkają obok i które potem przychodzą, żeby coś się dowiedzieć o tym, kto był właścicielem ich domu, kto to wzniósł, albo czy jakaś dramatyczna historia może się wiąże z danym adresem.
1: Bo... albo właśnie kto go zaprojektował. Myślę, że spacer architektoniczny to niesamowita właśnie opcja i forma spędzenia czasu, żeby poznać często tę nieznaną nam historię budynków, które na przykład nas otaczają, albo dzielnic, które jakoś nas ciekawią.
2: Lato w mieście. Mieście.
1: Grzegorzu, powiedz mi, czy są na przykład takie dzielnice w Warszawie, które szczególnie polecasz na spacery architektoniczne?
0: Prawdę powiedziawszy, prawie każda dzielnica, zwłaszcza wśród tych, które powiedzmy przed wojną znajdowały się w granicach naszego miasta, oferuje jakiś, że tak powiem, procent dziedzictwa, który się zachował, no, na Żoliborzu, na Mokotowie, na Ochocie jest to bardzo duży procent i pewnie to są takie dzielnice, które w pierwszej kolejności można zaproponować, ale między Bogiem a prawdą, jak życie pokazało, zarówno na Bielanach, nawet na Włochach, czy w Rembertowie znajdują się całe takie enklawy, gdzie zachowała się przedwojenna zabudowa, natomiast taki entry level,

0: żeby poznawać te, że tak powiem, wielorakie przykłady polskiej architektury, no to na pewno jest stary Żoliborz, może być Saska Kępa, no Śródmieście Południowe, północny Mokotów, no właśnie Stara Ochota, to jest taki, powiedziałbym, trzon, ale równie dobrze, no żeby poznać tą historię, też warto pojechać na wyścigi konne, czy warto pojechać zwiedzić AWF na Bielanach, który jest jakby samym w sobie takim małym miasteczkiem i też jest wartościowym przykładem. Natomiast sądzę, że to też zawsze zależy od tego, kto, jaki fragment architektury chce poznawać, bo Saska Kępa to są wille, Ochota to są właśnie duże spółdzielcze kamienice, na przykład właśnie Żoliborz to jest bardzo dużo i domów willowych, i bloków spółdzielczych, i różnego rodzaju modernistycznych kamieniczek. Natomiast no mówię, no Mokotów, Żoliborz, południowe Śródmieście, Stara Ochota, fragmenty Powiśla, to jest taki kor, bym powiedział, dostępny metrem, zbiorkomem, że można w parę godzin każdą z tych dzielnic zwiedzić nawet po łebkach i już mieć dosyć spore, że tak powiem, wyobrażenie.
1: Opowiedziałeś o konkretnych dzielnicach, miejscach w Warszawie. Jestem ciekawa, czy można samodzielnie wybrać się na taki architektoniczny spacer i jeśli tak, to właśnie jak najlepiej się przygotować? Czy są jakieś książki, mapy? Z czego najlepiej korzystać, żeby faktycznie poznać bliżej architektonicznie dzielnicę?
0: Od tego kwiatu to pół światu generalnie, bo przewodników architektonicznych, serii dzielnicowych, tak jak Centrum Architektury wydaje, czy takich książek poświęconych tematom wśród architektury, czy to budownictwo sportowe, czy mieszkaniowe, no jest bardzo duże. Mówię, Centrum Architektury wydało 11 części dzielnicowych takich przewodników, gdzie ja byłem autorem dwóch tomów o Mokotowie. Jest cały szereg książek, które na przykład wydaje i Politechnika Warszawska, i Narodowy Instytut Architektury.
1: Drodzy słuchacze, zapisujcie.
0: Które są, że tak powiem, książkami tematycznymi, na przykład książki o kamienicach tuż sprzed I wojny światowej, czy o nowoczesnych gmachach sprzed I wojny światowej. Prawdę powiedziawszy, jeżeli chodzi o przygotowanie takiego spaceru sobie w Warszawie, to nawet zasób internetowy, social mediowy, no począwszy od strony Warszawski Modernizm 1905-1939, jest tego po prostu naprawdę bardzo dużo i w zasadzie nawet mając tylko tak mapę, że tak powiem, Warszawy i garść książek plus jakieś zasoby, że tak powiem, cyfrowe, można sobie coś przygotować, bo po prostu ten zasób bibliograficzny w ostatnim dwudziestoleciu po prostu gigantycznie wypoczkował. Nie jest to już taka wiedza tajemna, nie jest to wiedza ukryta tylko w archiwach, tylko już mówię, w normalnych księgarniach, bibliotekach, na Facebooku można tą wiedzę powoli gromadzić. Natomiast no, jeżeli ktoś też, że tak powiem, potrzebuje jakiejś, tak powiem, przewodniej ręki, no to wtedy zawsze może przyjść też na taki spacer.
1: Grzegorz Mika, architekt i badacz architektury z nami dziś w Pokoju na Lato. Spacer architektoniczny z Grzegorzem od będzie się w najbliższą środę, 26 sierpnia, zbiórka przy ulicy Puławskiej 28, to jest dom Wedla. Tak,
0: pod domem Wedla jest to jeden z symboli Mokotowa, jakby miejsce, które też prawdopodobnie zwiedzimy w pierwszej kolejności, plus cały kwartał obok i ulica Narbutta oferują właśnie bardzo, bardzo duży, szeroki wachlarz przykładów właśnie nowoczesnej architektury najwyższej próby właśnie przede wszystkim z drugiej połowy lat 30.
1: Dziękuję Ci bardzo, Grzegorzu, za rozmowę i zapraszamy na spacer po Mokotowie. Myślę, że z Grzegorzem można doświadczyć wielu architektonicznych ciekawostek, bo Mokotów bardzo ciekawy. Podsumowując, warto chodzić na architektoniczne spacery.
0: Z całą pewnością.
2: Ale temat. Ale temat. Zostań z czwórką. Najlepsze z najlepszych.
3: Najlepsze z najlepszych.

0: serce.
1: Najlepsze z najlepszych.
2: Najlepsze z najlepszych.
3: Dobra podróż zaczyna się nie tylko od miejsca, ale od pomysłu na to, jak ją przeżyć. Pomożemy Wam ją zaplanować.
1: Na audycję City Break Wakacje zaprasza Marta Zinkiewicz.
4: W Polsce jest pochmurnie, pada deszcz, więc ja mam wspaniałą radę dla nas wszystkich. Zamykamy oczy, no i słuchamy rozmowy o plażach, o słońcu, o tym piasku, co się denerwujemy, że on nam wpadł do butów, a tak naprawdę później tęsknimy tylko do tego uczucia. Ze mną w studiu czwórki jest już Anna Konecka, podróżniczka, autorka książek podróżniczych, między innymi Europa City Break i Beach Break, Słońce i Morze przez cały rok, oraz twórczyni internetowa Konecka Travel. Cześć.
5: Cześć, witam Was wszystkich. Mam nadzieję, że troszeczkę ten deszczowy dzień rozgonię i wprowadzę troszeczkę słoneczka do Was.
4: No, przyda nam się trochę zmiany, jeśli chodzi o aurę za oknem. Ja też wcześniej wspomniałam o tym, że z jednej strony mam wrażenie, że kiedy słyszymy o wodzie, o plażach, to jest jedna grupa osób, które mówią, ach, wreszcie się poopalam, poprzewracam z boku na bok i poczytam książkę. Ale są też ci, którzy mówią, świetnie, kitesurfing, surfing, to wszystko przede mną, ja będę pływać, ja będę się męczyć i spędzać aktywnie cały dzień. Do której grupy ty należysz?
5: Ja myślę, że jestem troszeczkę tak pomiędzy, ale gdybym miała tak wybrać, to bardziej ta osoba, która jednak bierze te sporty, kitesurfing, troszeczkę aktywnie bardziej spędza ten wypoczynek, ale no nie powiem, poleżeć na słoneczku też bardzo lubię. Myślę, że taki kompromis, żeby troszeczkę opalania, troszeczkę sportów, to jest taki złoty środek na dobry odpoczynek.
4: No to słuchaj, ty wybrałaś jednak mimo wszystko drugą grupę, ja należę do pierwszej, także będziemy dzisiaj mieć ciekawą rozmowę. Idealna plaża, czyli jaka?
5: Ja myślę, że nie ma takiej definicji idealnej plaży, bo ta idealna plaża dla każdego znaczy coś innego. No tak jak tutaj mówiliśmy, dla jednych to będzie piasek, słońce, po prostu plażowanie i leżenie tym brzuchem do góry dosłownie. Dla innych to będą te sporty wodne, jedni wolą plażę, gdzie jest po prostu duża infrastruktura, beach bary, parasole, leżaki, inni wolą po prostu cichy zakątek, gdzie nie ma natłoku ludzi i po prostu mogą chwilę odpocząć, więc no nie ma idealnej definicji takiej plaży i myślę, że każdy ma swoją. No dla mnie taka idealna plaża to jednak gdzieś tak jednak kawałek dalej od tego turystycznego centrum, gdzie odpoczniemy, złapiemy chwilę spokoju i lubię, jeżeli jest taki troszeczkę lokalny klimat, może jakiś jeden beach bar, ale bez tego natłoku ludzi.
4: To mam wrażenie, że to jest już jakiś wyższy stopień wtajemniczenia, jeśli chodzi o szukanie właśnie takich plaż, które, no skoro nie są tak turystyczne, czyli nie wyskakują nam jako pierwsze w proponowanych w wyszukiwarce, jak szukać takich lokalnych, może trochę nieodkrytych, nieturystycznych plaż?
5: No, to jest troszeczkę taka metoda prób i błędów, można powiedzieć, bo tutaj chyba głównie szukamy tego na Google Maps i no czasami są jakieś opinie, czasami nie, czasami warto po prostu zjechać z tej głównej drogi i zobaczyć taką tą ukrytą plażę, co ona skrywa, bo jednak no te miejsca, które nam pierwsze wyskakują na Instagramie, to często możemy się troszeczkę nimi zawieść, bo jednak wygląda to troszeczkę inaczej niż w internecie. Warto właśnie samemu poszukać sobie na mapie, popatrzeć na zdjęcia i w ten sposób wybrać jakąś perełkę.
4: Masz właśnie jakieś takie sprawdzone sposoby, jeśli chodzi o te perełki, bo rozumiem, że raczej media społecznościowe odkładamy na bok, no bo skoro wszyscy zobaczymy to samo, to wszyscy
5: no,
4: się tam
5: trochę
4: zjadą.
5: Trochę tak, trochę nie. No czasami, no ja sama też nagrywam takie rolki o fajnych plażach, więc jak odkryję jakąś taką perełkę, to
4: musisz
5: dzielę się nią z ludźmi, bo to po prostu aż szkoda trzymać dla siebie. Więc no nie musimy całkowicie pomijać tego źródła Instagram, TikTok, aczkolwiek no jednak trochę sobie podzielić, jeżeli jest dużo rolek z danego miejsca, to no niekoniecznie będzie tak wyglądać jak w rzeczywistości. Fajne są na przykład blogi. No dużo osób tego nie docenia i nie szuka na blogach podróżniczych, a tam również możemy znaleźć naprawdę fajne miejsca, które są bardziej takie lokalne niż turystyczne.
4: Twój ostatni, największy

0: Największy plażowy zachwyt, odkrycie.
1: Oj, no, tych zachwytów jest naprawdę sporo i trudno wybrać taki jeden jedyny, ale gdybym miała wybrać, no to myślę, że to jest plaża Balos na Krecie. I ona jest na tyle nietypowa, że to nie jest tak, że podjeżdżamy pod samą plażę i zostawiamy samochód i już ją widzimy. Tutaj zostawiamy samochód na parkingu i musimy się przejść tak 20-30 minut pieszo.
0: Bo z torbami, z tym kocem spakowanym i wszystkimi kremami z filtrem w torbie.
1: Nie mało. I to przez taki dość surowy górski krajobraz, ale po chwili wyłania nam się naprawdę przepiękna laguna. Różne odcienie turkusu i ta plaża wcale nie przypomina taką europejską plażę, wręcz bym ją porównała do Malediwów czy no takich bardziej egzotycznych plaż, więc naprawdę ta plaża robi dość duże wrażenie. No i dostaniemy się tylko tam właśnie pieszo lub łodzią z pobliskiej jakiejś właśnie tutaj wioski, miasteczka. I ta plaża nie jest przez to taka zatłoczona, nie ma tyle ludzi i klimat jest naprawdę niepowtarzalny.
0: A masz wrażenie, że niektóre plaże są po prostu przereklamowane?
1: Oj, no myślę, że tak. I w sumie tutaj tak od razu porównam. Ta sama wyspa, czyli Kreta, na drugim końcu jest plaża Wai. I ona słynie w ogóle z największego naturalnego takiego gaju palmowego w Europie. I ja byłam na tej plaży 10 lat temu z moimi rodzicami. I no naprawdę była przepiękna. Złocisty piasek, czysta woda, jeden jakiś beach bar, praktycznie zero leżaków. Ta plaża w ogóle, na niej był kręcony spod batonika Banty i miał przypominać Karaiby po prostu. I naprawdę myślę, że ten spod naprawdę dobrze oddał klimat Karaibów. I byliśmy na tej plaży w zeszłym roku i przeżyłam taki lekki szok, można powiedzieć, bo wyglądało to całkiem inaczej. Wtedy można było sobie spacerować między tymi palmami swobodnie. W tym momencie jest po prostu taki płotek ogradzający te palmy. One są już takie troszeczkę wyschnięte. Widać, że ludzie tam po nich po prostu wchodzili. No i jeden na drugim. Ta plaża po prostu stała się bardzo popularna, bardzo turystyczna. No przez to troszeczkę straciła ten klimat. Już jest po prostu leżak na leżaku i no wygląda to troszeczkę inaczej niż te 10 lat temu.
0: Ja mam wrażenie, że plaże europejskie, które nie przypominają europejskich, tylko na przykład południowo-środkowoamerykańskie czy też azjatyckie, to jest w ogóle odrębna kategoria. Nie wiem, czy kojarzysz plaże na Formenterze. Mhm. Mówi się, że to są takie Malediwy nasze europejskie, ale mam wrażenie, że ona też może być z jednej strony rozczarowująca.
1: Tak, bo często też no, w internecie mamy najczęściej filmiki takie, gdzie nie ma ludzi.
0: Właśnie jak się robi te filmiki?
1: Ale to jest na to patent. No, albo trzeba wstać dość wcześnie rano, albo no, to jest po prostu umiejętność też takiego kadrowania przy nagrywaniu, bo czasem da się wyłapać taki kadr, że ludzie są wokół, ale złapiemy taki kawałek miejsca, gdzie nie ma ludzi w tle i da się zrobić takie ujęcie, no, gdzie jednak wygląda jakby to była pusta plaża. City Break. Wakacje.
0: No my od tej dzisiejszej polskiej pogody uciekamy na plażę z Anią Konecką, podróżniczką, autorką książek podróżniczych i twórczynią internetową Konecka Travel. No i to pytanie, które chciałam zadać ci na koniec. Czy taki beach break tytułowy z twojej książki to jest tylko sposób na wakacje, czy twoim zdaniem coś więcej, coś co możemy nazwać filozofią życia?
1: No myślę, że no dla jednych może być to tylko sposób na wakacje, ale dla wielu osób jest to po prostu filozofia życia i sam taki surferski vibe, style, takie te kolorowe, luźne ubrania, pianki. No, to jest dla niektórych już taki naprawdę styl życia, gdzie jedziesz po prostu na wakacje tylko, żeby pływać na tej desce, żeby poczuć tą falę. No i to jest taki slow life, troszeczkę bym powiedziała. Rano jakaś kawka, potem deska, czy tam snurkowanie, obiad w lokalnej knajpce, później, no, czasem jakieś atrakcje, jeszcze miasteczko, ale potem znowu ta woda i dla wielu, wielu osób, no to jest już po prostu styl życia.
0: A powiedz, co właśnie tobie daje bycie nad wodą, nad morzem, nad oceanem, na plaży i też w zależności, czy jest to polskie morze, czy na przykład ocean i plaża gdzieś daleko w Azji?
1: Oj, ja w ogóle bardzo lubię widok wody, ten szum fal, no to jest coś, co naprawdę mnie uspokaja. Samo to przejście gołą stopą po piasku.

0: No, to są takie odczucia, no, których nie da się też troszeczkę podmienić, bym powiedziała. I to naprawdę uspokaja. To jest taki moment, gdzie odkładasz ten telefon, słuchasz te fale, usiądziesz na chwilę na tym piasku i można poczuć taki totalny reset i spokój, a myślę, że to jest naprawdę bardzo ważne w tym zabieganym życiu, które no, większość osób z nas prowadzi w tym momencie.
1: A czy jeżeli ty wybierasz się do jakiegoś nowego miejsca, to czy to, że znajduje się tam plaża, woda, to jest jakiś taki wskaźnik, który sprawia, że tym bardziej chcesz tam się znaleźć? Czy to jest jakiś taki miły dodatek, czy czasem jest, czasem nie ma, to nie ma większej różnicy?
0: Oj tak, ja to lubię właśnie tak troszeczkę właśnie tego piasku, troszeczkę zwiedzania i właśnie w tej książce Beach Break wybrałam takie miejsca, które łączą to wszystko, gdzie są piękne plaże, gdzie jest pyszne jedzenie, gdzie są fajne atrakcje wodne i nie tylko, no ale oprócz tego są jakieś fajne miejsca, które możemy zwiedzić, zobaczyć, no bo jednak to beach break, to plażowanie to nie jest tylko siedzenie po prostu na tej plaży, warto zrobić coś innego. No i ja jestem tą osobą, która bardziej lubi to ciepło, to słońce. Tak samo w pierwszej książce City Break, to tam raczej wybierałam miejscówki, które są na południu Europy, czyli raczej te bardziej cieplejsze klimaty, no bo one były po prostu bliżej mojemu sercu.
1: Myślę, że taką podpowiedzią, z którą możemy zostawić słuchaczy na koniec, jest to, o czym powiedziałaś na samym początku, czyli czasami warto poszukać samemu tych plaż, chociażby szukając ich na mapach w wyszukiwarce i nie patrzeć na te pierwsze dwie czy trzy najpopularniejsze propozycje, tylko na tą piątą czy szóstą z kolei. Jeśli trzeba tam dojść pół godziny, czasami warto, bo ile osób na to się nie zdecyduje właśnie z tego powodu, że może jest to jakaś długa wyprawa. No i będziemy mieli tą plażę niemal tylko dla siebie. Dziś o tych wszystkich najpiękniejszych, ale też i o najbardziej rozczarowujących plażach rozmawiałyśmy z Anną Konecką, podróżniczką Konecka Travel. Bardzo dziękuję Ci za to spotkanie.
0: Dziękuję również i życzę Wam dużo słońca.
2: To był gość. Najlepsze z najlepszych.
3: Najlepsze z najlepszych.
2: Nie zdążyłeś posłuchać? Zajrzyj na 4 online.

przykładzik, tu bez lukru, weź ugryź. Stoimy raz na słupku, jestem siódmy. Typ w brudnym stroju roboczym chce się przebić. Nikt go nie chce wziąć, a ja go biorę, mam pledzik. Mówię mu przyjacielu, prosto z walki, dam tu kocyk na welur, bowiem if no a samym olednych but. To dla niego żadna potwarz zwykle, wręcz przeciwnie, on doceni.

0: Zapraszam na kolejną audycję Najlepsze z Najlepszych. Dominika Płonka. Miłego dnia.
1: Najlepsze z Najlepszych. Tego nie możesz przegapić. Nie możesz przegapić.
2: Jest też jeden zasadniczy plus.
3: Nie, no tak, jakby wiadomo, jak gdzieś tam...

0: Dzień dobry, na zegarach godzina 7.
1: Pogoda.
0: Poniedziałek zacznie się dość spokojnie, choć lato będzie już wyraźnie w trybie nie przesadzajmy z tym upałem. W Warszawie około 14 stopni rano, w ciągu dnia temperatura podskoczy do około 20. Będzie pochmurno, momentami możliwy słaby deszcz, więc parasol może dostać swoje 5 minut. W Krakowie znacznie przyjemniej, rano około 11-12 stopni, po południu nawet 27. Początek dnia pogodny, później więcej chmur, ale bez większych opadów, czyli lato jeszcze nie powiedziało ostatniego słowa. A w Gdańsku 14-15 stopni o poranku i do 21 w najcieplejszym momencie dnia. Przelotny deszcz może pojawić się przed południem, później powinno się rozpogadzać. Nad morzem jak zwykle no, trochę chmur, trochę wiatru, czyli pełen pakiet nadmorskich atrakcji.
1: Autopromocja.
2: Każdy dzień brzmi inaczej, ale zawsze czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10:00, najlepsza selekcja od ludzi, którzy żyją muzyką. Czwórkowi DJ-e zagrają wam pobudzający akompaniament do nudnych godzin w biurze.
3: DJ-e? Jasne. A DJ-ki? Cześć, tu Cougar. Zagram wszystko, co pozytywnie was doładuje na resztę tygodnia. Dziewczyny górą.
4: Dziewczyny górą.
5: DJ Bert zaprezentuje wszystkie odmiany house'u, od klasyków po współczesne nagrania.
6: A czy są to jacyś fani funku, jungle, drum and bassu czy muzyki UK Garage? Przygrywam dla was ja, Marcin Hubert, Val Harper.
7: Fajnie, fajnie. A co powiecie na podróż do słonecznej Barcelony? Przenoszę się tam na wakacje, gram najgorętsze międzynarodowe brzmienia prosto z serca hiszpańskiej fiesty. Vamos, Naked Relaxi.
2: Muzyczne pobudzenie, audycja czwórka, to słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10 do 13.
1: Autopromocja. Reklama.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś winogrona Jasny Luzem, cena przed obniżką 14,99, a teraz 5,99 za kilogram. A Brzoskwinie Luzem, cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
12: Zdrowit. Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
2: Tak jak my.

0: What's done is done. Jarrah Smith. To już za nami 9 minut po godzinie 7. Zaczynamy nowy dzień.
1: Na poranek czwórki zaprasza Kasia Dydo.
0: Dzień dobry, nowy tydzień. Właśnie

się zaczyna, razem z nim cała lista nowych wyzwań, planów i rzeczy, które oczywiście koniecznie trzeba zrobić. Ale spokojnie, najpierw kawa, wstajemy, przeciągamy się, sprawdzamy, czy mózg już działa i powoli wchodzimy w poniedziałek. Nie musimy od razu zdobywać świata. Na początek wystarczy znaleźć skarpetki do pary i przypomnieć sobie, po co właściwie nastawiliśmy budzik. No a potem już będzie z górki, nowy dzień, nowa energia, nowe historie. No to zaczynamy z uśmiechem.

0: To Heavy Cross, The Gossip, 18 minut po godzinie 7, nie kręćcie gałką, bo będzie teraz fajna historia.
1: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka
0: Czwórki. 24 sierpnia 1975 roku Queen zaczęli nagrywać utwór, który przeszedł do historii. Bohemian Rhapsody. To jest utwór, który trwa prawie 6 minut, nie ma klasycznego refrenu, zaczyna się balladą, potem mamy gitarę, operę i oczywiście rockowy finał. Czyli gdyby ktoś w 1975 roku przyszedł do wytwórni z takim pomysłem, no to prawdopodobnie usłyszałby, no brzmi ciekawie, ale proszę zostawić swój numer telefonu. Ale Freddie Mercury miał większość utworów w głowie i prowadził zespół przez kolejne fragmenty. Operowa część, no właśnie, Freddie, Brian May i Roger Taylor nagrywali swoje głosy wielokrotnie, tworząc efekt ogromnego chóru. Taśma, bo przypomnę, że wtedy nagrywało się na taśmach, po tylu nagraniach była już tak zużyta, że niemal przezroczysta. Wytwórnia obawiała się, że piosenka jest za długa, no i też zbyt dziwna. No ale Queen nie chciał jej ani zmieniać, ani skracać. I dobrze, bo Bohemian Rhapsody udowodniła, że czasem najlepszy pomysł to właśnie ten, który na początku wydaje się kompletnie oderwany od rzeczywistości i szalony. No a Freddie nie napisał piosenki pod radio. 6 minut ta piosenka trwa. Napisał taką piosenkę, że radio musiało się do niej dostosować. I my dzisiaj o poranku się do niej dostosujemy. Zagramy Bohemian Rhapsody właśnie teraz całe 6 minut, bo jak nie zagra się tego w całości, to podobno idzie się do piekła, a my tego nie chcemy.

0: Queen, Bohemian Rhapsody, to za nami. Ja się pytam, co trzeba mieć w głowie, żeby napisać taki utwór? Ale właśnie takiego poniedziałku wam dzisiaj życzymy, jak ta piosenka, jak Bohemian Rhapsody. Niech ten poniedziałek będzie szalony i totalnie oderwany od rzeczywistości.
1: Warszawski deszcz ciągle pada, gadam, tak się składa, nigdy dość uwagi.

0: Na poranek czwórki zaprasza Kasia Dydo.
1: 28 minut pozostało do godziny 8, to jest poranek, a więc szukamy kapci, szukamy kluczy, szukamy kubka do kawy, no i my aktualnie też szukamy walizki.
0: Letnia zabawa. Czwórka na walizkach.
2: Czwórka na walizkach.
1: Ale spokojnie, wszystko under control, mamy tę walizeczkę. Haha, mamy, bo będziemy ją pakować przez cały dzień. W poranku czwórki za moment włożymy do niej pierwszy przedmiot, kolejne pojawią się w następnych audycjach. No a waszym zadaniem będzie uważnie słuchać i zapamiętać całą zawartość. No a wieczorem czas na wielkie rozpakowywanie, otworzymy naszą walizkę i będziemy sprawdzać, kto zapamiętał wszystkie cztery przedmioty. No jeszcze trochę refleksu by się przydało, bo trzeba szybko do nas zadzwonić. No trzeba trochę powalczyć o tę walizkę. Zostańcie z nami, nie kręćcie gałką, zostańcie na fali, bo za moment włożę tam pierwszy przedmiot, więc po prostu nas słuchajcie.
0: Czwórka na walizkach.
2: Czwórka na walizkach.

0: Czas na konkurs.
1: Czas na konkurs.
0: Czwórka na walizkach.
2: Mamy walizkę i mamy przedmioty, które dzisiaj będziemy do niej wkładać. Ja przypomnę, że my przez cały dzień pakujemy wspólnie tę walizkę. W poranku czwórki za moment włożymy pierwszy przedmiot, kolejne pojawiają się w następnych audycjach. No a waszym zadaniem jest uważnie słuchać i zapamiętać całą zawartość. No a wieczorem oczywiście wielkie rozpakowywanie. Otwieramy tę walizkę i sprawdzamy, kto zapamiętał wszystkie cztery przedmioty. No i kto wygra naszą walizkę, ale to dopiero wieczorem. A teraz zaczynamy wielkie pakowanie. No to może włożymy tam jakiś fajny przedmiot.
3: Przedmiot, który wkładam do walizki.
2: No ja od razu mówię, że dzisiaj jest abstrakcyjnie, dlatego że dzisiaj jest poniedziałek i trzeba was zmusić do abstrakcyjnego myślenia. I dlatego dzisiaj pakujemy tak zwaną walizkę na 100. I dlatego pierwszy przedmiot, a właściwie powiedzenie, które tam ląduje, to jest 100%. Ha! Walizka na 100, wobec tego 100% wylądowało w naszej walizce. No a co jest dzisiaj tak naprawdę na 100%? No na 100% dzisiaj jest poniedziałek, na 100% kawa wystygnie, jeżeli wreszcie usiądziecie, a wiadomo, że do kawy, która jest zimna, to my nie mamy szacunku. Po trzecie, na 100% znajdziecie paragon wtedy, kiedy już go nie potrzebujecie i na 100% zacznie padać, kiedy umyjecie samochód. No tak to już jest, zwłaszcza w poniedziałek. Na 100% też ktoś wygra naszą walizkę dzisiaj wieczorem. Wystarczy zostać z nami na fali i słuchać nas uważnie.
0: Daj się
1: spakować. Czwórka na walizkach.
0: Trip naughty.

0: 12 minut pozostało do godziny 8, dzisiaj poniedziałek, więc czas na nowości.
1: Poranek czwórki.
0: No bo poniedziałek to jest taki dzień, nowe pomysły, nowe wyzwania, ale też i nowe utwory na antenie czwórki. Dzisiaj tym utworem jest My People, to jest nowy singiel irlandzkiej wokalistki, która nazywa się Jazzy, znanej z klubowego hitu Giving Me. Utwór My People jest hołdem dla Dublina, ale też i ludzi, którzy ukształtowali tę artystkę, więc posłuchajmy dzisiaj o poranku tego osobistego utworu.
2: To jest nowość czwórki.

0: Autopromocja.
1: Pakujesz się na wakacje i myślisz,
2: w co ja to wszystko zmieszczę?
1: A może tak walizeczkę od czwóreczki?
3: Walizeczkę od czwóreczki.
1: Tego lata codziennie od poniedziałku do czwartku do wygrania żółte i czarne walizki. Nowe, eleganckie, pakowne. Słuchaj czwórki od rana do wieczora. W każdej audycji w Popołudniowie również ogłosimy jeden przedmiot, który włożymy do walizki. Zbierz cztery przedmioty i przed 19 podaj je wszystkie na antenie. A walizka być może będzie właśnie twoja.
3: Twoja.
1: Regulamin znajdziesz na naszej stronie. Czwórka na walizkach to konkurs dla bystrych, szybkich i słuchających nas bardzo uważnie.
4: Czyli dla ciebie.
3: Czyli dla ciebie.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
6: No.
5: A tamta to jest mega.
6: Mega, mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
8: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
9: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
8: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
10: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.

0: Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
1: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
2: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
3: Świętujemy Dzień Polskiej Żywności w Lino. Skompletuj wszystko na grilla. Świeże mięso, pieczywo, akcesoria grill and chill i dodatki. Teraz ketchup Kotlin 450 gramów, 1 plus 1 gratis. Lino. Najbliżej Ciebie.
4: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
5: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
4: Litorsal Senior?
5: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
6: Zdrowit.
5: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
7: Po reklamie.
8: A ja lubię cię, Beto, ach to ty. Lubię, kiedy głupio pytasz, czy...
9: O nie, my tak nie gramy.
10: Czwórka, to słychać.

0: Się naprawdę przyjemnie, około 24 stopni, sporo chmur. Za to szanse na deszcz są niewielkie, można więc śmiało planować dzień poza domem. A w Katowicach 11-12 stopni po południu, nawet do 24, początkowo pogodnie, później więcej chmur, ale większego deszczu raczej nie należy się obawiać, czyli poniedziałek bez pogodowych dramatów i bardzo dobrze.
1: Autopromocja.
2: Każdy dzień brzmi inaczej, ale zawsze czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10:00, najlepsza selekcja od ludzi, którzy żyją muzyką. Czwórkowi DJ-e zagrają wam pobudzający akompaniament do nudnych godzin w biurze.
3: DJ-e? Jasne. A DJ-ki? Cześć, tu Cougar. Zagram wszystko, co pozytywnie was doładuje na resztę tygodnia. Dziewczyny górą.
4: Dziewczyny górą.
5: DJ Bert zaprezentuje wszystkie odmiany house'u, od klasyków po współczesne nagrania.
6: A czy są to jacyś fani funk'u, jungle, drum and bass'u czy muzyki UK Garage? Przygrywam dla was ja, Marcin Hubert, Val Harper.
7: Fajnie, fajnie. A co powiecie na podróż do słonecznej Barcelony? Przenoszę się tam na wakacje, gram najgorętsze międzynarodowe brzmienia prosto z serca hiszpańskiej fiesty. Vamos! Naked Relaxi.
2: Muzyczne pobudzenie. Audycja czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10 do 13.
1: Autopromocja. Reklama.
8: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
11: Zdrowid.
1: Po reklamie.

0: 9 minut po godzinie 8. Witaj, nowy dniu.
1: Na poranek czwórki zaprasza Kasia Dydo.
0: Dzień dobry, poniedziałek, melduje się na stanowisku, więc chyba najwyższa pora zrobić dokładnie to samo. Kawa już powinna być w drodze, oczy powoli otwieramy, a wszystkie poniedziałkowe dramaty zostawiamy na później. Przed nami nowy dzień, a to oznacza nowe wyzwania, nowe pomysły, no i też całkiem nową szansę na to, żeby zrobić coś naprawdę fajnego. Nie wiemy, co dziś przyniesie życie, ale możemy zacząć od dobrej muzyki, porządnego łyka kawy, no i myśli, dobra, damy radę. No bo damy radę, tylko najpierw kawa.

0: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka Czwórki.
1: Dzisiaj o poranku w czwórce porozmawiamy o tym, jak hałas wpływa na nasz mózg, ciało, ale też i samopoczucie, dlaczego niektóre osoby znoszą go znacznie gorzej niż inne oraz czym właściwie różni się zwykłe zirytowanie dźwiękiem od nadwrażliwości słuchowej. Zajrzymy do świata mizofonii i fonofobii, bo okazuje się, że czasem problemem nie jest sam dźwięk, ale to, w jaki sposób nasz mózg go interpretuje. I dzisiaj dlatego naszym gościem jest dr Marta Siepsiak, psycholog, psychoterapeutka, ale także muzykoterapeutka. Dzień dobry, witaj o poranku.
2: Dzień dobry.
1: Chciałam zapytać, czy już dzisiaj słuchałaś jakiejś pięknej muzyki, jak jechałaś do nas? Jakie dźwięki w ogóle cię dzisiaj spotkały o poranku?
2: Nie, właśnie nie słuchałam. Bez muzyki dzisiaj przyjechałam.
1: Ale dajesz po prostu odpocząć swojemu mózgowi, czy po prostu z natury albo z założenia o poranku nie słuchasz muzyki, żeby no tak właśnie łagodnie i w takiej ciszy rozpocząć dzień?
2: Nie, właśnie ja bardzo często słucham muzyki, za często. Ja ciągle chodzę ze słuchawkami na uszach, a to nie jest dobre, bo dobrze czasem zdjąć te słuchawki, żeby pobyć ze sobą i ze swoimi myślami. A dzisiaj to tak szybko rano się wszystko wydarzyło, że nawet nie miałam czasu.
1: Zacznijmy w ogóle od bardzo prostego pytania. Dlaczego jedne dźwięki nas uspokajają, a inne potrafią doprowadzić nas do szału?
2: No to bardzo skomplikowane pytanie, ale ja bym chciała zacząć od tego, że to nie do końca miało być o hałasie dzisiaj, tylko o mizofonii. Bo mizofonia to nie do końca jest o hałasie właśnie, bo mizofonia wręcz jest o bardzo cichych dźwiękach. Fonofobia to już bardziej może o hałasie, bo to są bardzo różne tematy tak naprawdę. To zanieczyszczenie hałasem, mizofonia, fonofobia, jest jeszcze hiperakuzja.
1: Dużo trudnych słów dzisiaj o poranku. Tak. Dobra, czym właściwie jest mizofonia? Kiedy możemy powiedzieć, że nie chodzi właśnie o coś takiego, że o ten dźwięk nas denerwuje?
2: Mizofonia to jest bardzo specyficzna nadwrażliwość na dźwięki, raczej właśnie ciche, powtarzalne, takie dnia codziennego, na które większość osób zupełnie nie zwraca uwagi. Czyli to będzie postukiwanie, chrząkanie, mlaskanie, oddychanie nawet, czyli zwykłe, codzienne dźwięki. Dlatego mówię, że to nie o hałasie zupełnie, bo hałas faktycznie jest ważnym problemem. Wiele osób reaguje na hałas, właśnie zanieczyszczenie hałasem, ciągle jesteśmy w hałasie, a to jest zupełnie co innego. To jest też temat przemocowania. A mizofonia to jest dziwne takie zaburzenie, ale wcale nie rzadkie.
1: A skąd właściwie to się bierze i dlaczego osoby z mizofonią mają tak ciężko, jeżeli chodzi o właśnie te banalne odgłosy, czyli przeżuwanie, mlaskanie, chrząkanie, stukanie długopisem? Właściwie z czego to się bierze i co mówi na ten temat nauka?
2: Tak naprawdę nie wiemy, z czego to się bierze, no ale to tak jak w większości innych zaburzeń, nie do końca zawsze w 100% wiemy i może się nie dowiemy. Wygląda na to, że mózg osób z mizofonią inaczej filtruje dźwięki. Zamiast zignorować to, co jest niepotrzebne, czyli coś się powtarza i normalny mózg to ignoruje. W przypadku osób z mizofonią zamiast przyzwyczaić się do tego, to każdy kolejny dźwięk jest jeszcze intensywniej przetwarzany. Dlatego takie po prostu eksponowanie na te dźwięki, a weź posłuchaj, przyzwyczaj się, to nie działa, to jeszcze gorzej robi. Nie, czasami rodzice wpadają na taki pomysł, niestety terapeuci też czasami wpadają na taki pomysł, żeby odwrażliwić kogoś, żeby zastosować takie terapie jak w przypadku fobii, czy innych zaburzeń lękowych, a w mizofonii to nie działa, bo ten każdy kolejny dźwięk będzie trudniejszy, czyli nie ma takiego przyzwyczajania się.
1: Jak reaguje organizm, który no, cierpi właśnie na tę mizofonię, na te dźwięki? Co się tak naprawdę w tym organizmie dzieje?
2: To jest, najczęściej to jest bardzo szybkie zauważenie tych dźwięków. Cała uwaga tam jest i nie za bardzo pomaga mówienie odwróć uwagę, nie słuchaj, nie patrz. Pojawiają się bardzo silne emocje, pobudzenie psychofizjologiczne, które jest dobrze udokumentowane w badaniach. Już my wiemy, że faktycznie

0: to pobudzenie jest, może szybciej zacząć bić serce, chociaż nie zawsze tak osoba to będzie odczuwać. No pojawia się złość najczęściej bardzo silna, ale też rozpacz, taka bezradność, cała mieszanka najróżniejszych emocji. U wielu osób też poczucie winy, dlaczego ja tak mam, dlaczego ja tak czuję. Później, po tym dźwięku, jeszcze to poczucie winy może się utrzymywać, więc takie przedstawianie mizofonii, że to jest złość, że chce krzesłami rzucać, no nie jest uczciwe i nie jest do końca zgodne z prawdą. Cała mieszanka emocji przykrych.
1: Czy osoba, która ma mizofonię, wie, że jej reakcja może wydawać się innym przesadzona?
0: No tak, dorosła osoba raczej tak, ale nie jest to takie oczywiste, bo jednak odbieramy, każdy z nas odbiera świat przez nasz własny pryzmat. My nie znamy innych światów, znamy świat taki, jak go widzimy, czy mamy mizofonię, czy nie. Patrzymy na świat przez nasze prywatne okulary, więc jeśli osoba z mizofonią dorasta, najczęściej mizofonia pojawia się w dzieciństwie, uczy się świata, że te dźwięki przeszkadzają, to sama też nie chce wydawać tych dźwięków. Ona na początku nie wie, że innym nie przeszkadzają. No zna świat taki, jaki jest, więc uczy się tego. Więc trochę już później dorosła osoba zdaje sobie z tego sprawę, że to nie jest na złość, że to jest jednak wyolbrzymione to, co ona czuje, ale to tak trudno się prześlizgiwać między jednym a drugim. A dzieci, to już w ogóle, dzieci to totalnie nie rozumieją.
1: Dzisiaj rozmawiamy o przypadłości, która nazywa się mizofonia, ale za chwilę też będzie o fonofobii, o tym, jaka jest różnica między jednym a drugim. Dzisiaj razem z nami dr Marta Siepsiak, psycholog, psychoterapeutka i muzykoterapeutka. Za chwilę do rozmowy o dźwiękach powrócimy.

0: Na poranek czwórki zaprasza Kasia Dydo.
1: O dźwiękach dzisiaj rozmawiamy, o tych, które nas irytują, o tych, których nie jesteśmy w stanie znieść. I dzisiaj w związku z tym razem z nami dr Marta Siepsiak, psycholog, psychoterapeutka i muzykoterapeutka. Przed momentem było o mizofonii, a teraz będzie o fonofobii. Właściwie czym różni się mizofonia od fonofobii, bo mam wrażenie, że te pojęcia często wrzucamy do jednego worka.
2: Tak, często wrzucamy do jednego worka. W praktyce klinicznej też nie zawsze łatwo je odróżnić. Generalnie fonofobia to rodzaj fobii specyficznej, czyli strach. Tak jak mamy fobię, boimy się pająków, czy psów, czy wind, no to tu boimy się dźwięków, tylko to wcale nie jest takie proste. U dzieci czasami

0: To jest widoczne, że dziecko się przestraszyło jakiegoś dźwięku, skojarzyło to sobie i później już boi się innych dźwięków. U dorosłych czasami się to zdarza, ale rzadziej i częściej miesza się też u dorosłych z innymi zaburzeniami, więc czasami to trudno bardzo rozróżnić. W migrenach mówi się o tym, że fonofobie i fotofobie, czyli to światło jeszcze występują, ale później znowu, czy to jest fonofobia faktycznie w migrenie, tak jak od lat pisano w literaturze, czy to jest może jakiś inny rodzaj, czy hiperakuzja, bo jeszcze jest ta nazwa, no to już trudno odróżnić. Ale to, co jest ważne, to w mizofonii jest złość, irytacja i są bardzo ciche dźwięki. W fonofobii raczej to są pojedyncze dźwięki albo głośniejsze dźwięki, raczej z czymś się skojarzyło na zasadzie warunkowania, takiego klasycznego skojarzyło nam się. No i strach jest taką główną emocją, przez to zupełnie inaczej podchodzimy w terapii do osób z mizofonią i fonofobią. No bo w fonofobii będziemy stosować takie klasyczne techniki, jak w przypadku innych fobii. A w mizofonii, no to już byśmy komuś krzywdę zrobili.
1: Czy jest jakaś grupa dźwięków, jeżeli chodzi o fonofobię, których ludzie się boją? Czy można to jakoś usystematyzować? Czy tutaj nie ma po prostu żadnej reguły?
0: Nie ma tutaj raczej reguły, ale myślę, że można wymienić takie najczęstsze dźwięki. To by były odgłosy petard, które ktoś się przestraszył, czy szczekanie psa może, albo karetka, dzwonki, raczej takiego...
1: Syreny alarmowe na przykład.
0: O tak, syreny alarmowe, no bo to ma taki potencjał, no tak, straszenia.
1: Gdzie tak naprawdę w tym wszystkim znajduje się taka jakaś zwykła nadwrażliwość słuchowa? Kiedy właściwie możemy stwierdzić, że mamy tę nadwrażliwość, a nie fonofobię czy mizofonię? Jeszcze o trzeciej powiemy za chwilę o hiperakuzji, bo jak już padło to słowo, to spróbujemy je wyjaśnić, ale wiem o poranku, ono jest bardzo trudne. No. Ale najpierw odpowiedzmy na pytanie, no kiedy po prostu mamy zwykłą nadwrażliwość słuchową, albo tak jak powiedziałaś, jesteśmy przebodźcowani, a kiedy już mamy do czynienia z czymś poważniejszym?
0: No, ale to jest właśnie to, hiperakuzja to jest ta taka ogólna nadwrażliwość słuchowa, która bardziej dotyczy właściwości fizycznych dźwięku, czyli tych akustycznych, czyli mówiąc ludzkim językiem głośny, bardziej głośne dźwięki, albo wysokie bardzo, albo niskie, no to wtedy jak już są charakterystyczne, to raczej będziemy mówić o hiperakuzji. I to będą, nie wiem, szumy w centrum handlowym, czy takie szumy uliczne, czy nawet głośniejsze rozmowy, czy głośniejszy telewizor, czy radio, no to jak gra, no to osoby będą na to bardziej reagować. Tu mamy też do czynienia często z bólem w uchu, czy z takim uczuciem napięcia. Też może być strach przy hiperakuzji, ale hiperakuzja to jest ogólna nadwrażliwość. Właśnie o to chodzi.
1: To jest stan przejściowy, który po prostu wynika z tego, że jesteśmy przemęczeni, że właśnie jesteśmy przebodźcowani, że jakoś za dużo wokół nas się ostatnio działo i w związku z tym no, wpadamy w tę hiperakuzję.
0: To jest bardzo ciekawe i ważne pytanie. Właśnie i tak, i nie, bo są badania na szczurach. Biedne szczury straszyli szczury i faktycznie one miały przelotną hiperakuzję, tak to było nazwane. Czyli no, po stresie, po silnym stresie może być nadwrażliwość i u ludzi też to widzimy. Tu ludzi raczej zazwyczaj nikt nie straszy, ale my widzimy korelacje, no widzimy, a nawet w gabinecie to widać. Jak się, no, każdy może też sobie pomyśleć, jak się bardzo przebodźcuje, ma dużo stresu, no to później jest bardziej wrażliwy, ale to przechodzi. No, ale na przykład jak ktoś już ma taką nadwrażliwość z powodu ubytku słuchu, czasami nawet takiego niewidocznego, no to raczej to tak samo nie przejdzie. Albo jak ktoś ma tak bardziej neurobiologicznie, no z jakiegoś powodu, z różnych powodów, no to też już raczej samo nie przejdzie. Ale czym innym jeszcze jest właśnie taka przelotna hiperakuzja od takiej stałej, no jeszcze też pamiętajmy, że każdy z nas ma jakiś temperament, nie? Nie wszystko, o czym mówimy, to ADHD, mamy różne temperamenty, może być tak, że mamy takie no te konstelacje cech temperamentów nie do końca zharmonizowaną i możemy mieć bardzo niską wytrzymałość, ale bardzo wysoką reaktywność emocjonalną i jak jeszcze jesteśmy bardzo aktywni, i bierzemy w udział w różnych rzeczach i ciągle słuchamy muzyki, no to możemy się przebodźcować. I po prostu musimy pamiętać o tym, żeby o siebie zadbać.
1: Dobrze, że dr Marta Siepsiak dzisiaj jest razem z nami, psycholog, psychoterapeutka i muzykoterapeutka, to ja już od razu wiem, że jestem przebodźcowana. Definicja mojego bardzo życia przed momentem padła tutaj na antenie czwórki. Myślę, że sporo osób może się z tym zidentyfikować. Jak sobie można pomóc, czy można wytrenować mózg, żeby mniej gwałtownie reagował na irytujące dźwięki? O tym też za moment jeszcze porozmawiamy.

0: Poranek czwórki.
1: Dzisiaj rozmawiamy o bardzo poważnych sprawach, rozmawiamy o dźwięku, ale o dźwięku, który bardzo często staje się nie do zniesienia, jak w przypadku mizofonii, jak w przypadku fonofobii, kiedy jeszcze ten dźwięk powoduje strach. Rozmawiamy też o trudnym słowie, które brzmi hiperakuzja. To jest słowo dzisiejszego poranka dzięki dr Marcie Siepsiak, która jest psychologiem, psychoterapeutką i muzykoterapeutką. Powiedz, czy można sobie jakoś pomóc? Czy można wytrenować nasz mózg, żeby mniej gwałtownie reagował na te dźwięki, które nas irytują albo które są po prostu dla nas nie do zniesienia?
2: Tak, my próbujemy pomagać osobom, żeby trochę wytrenowywały ten mózg. No trzeba powiedzieć szczerze, że nie zawsze da się wyleczyć. No mizofonii raczej nie wyleczymy. Hiperakuzję zależy, od czego zależy. Możemy w przypadku hiperakuzji czy fonofobii tak jednak dążyć do przyzwyczajania trochę mózgu, właśnie stymulowania, bo często też ta nadwrażliwość jest przez to, że ciągle chodzimy w słuchawkach i mózg nie jest wystarczająco stymulowany, więc sobie nadrabia, dokładnie tak jest w niektórych przypadkach, więc wprowadzamy takie właśnie strategie, żeby jednak trochę unikać tych słuchawek, żeby bardziej się eksponować na dźwięki i w przypadku niektórych zaburzeń takich to pomaga, ale w przypadku mizofonii trochę inaczej będziemy działać, żeby że tak powiem tolerować bardziej swoje cierpienie, no bo raczej nie przyzwyczajimy się do tych dźwięków. Raczej musimy się przyzwyczaić do tego, że tak mamy. Wiem, to strasznie brzmi, w szczególności
1: o poranku. Wytłumacz mi w ogóle, na czym polega taka terapia?
2: No nie wiem, czy mamy na to czas, bo to do każdego to trochę na czym innym polega, no, ale zajmujemy się, boję się o tym mówić, bo wiem, że osoby z mizofonią, jak to słuchają, to natychmiast powiedzą, o nie, nigdy w życiu na pewno tego nie zrobię, ale no, na pewnym etapie terapii, nawet z osobami z mizofonią, my przechodzimy do pewnego rodzaju ekspozycji, ale nie po to, żeby przyzwyczaić osobę do tych dźwięków, nie, to nie jest ekspozycja oparta na habituacji, taka tradycyjna, tylko my próbujemy tak strikować trochę mózg, trochę go poszukiwać, trochę go zaskoczyć i z innymi rzeczami skojarzyć. Bo to nie jest tylko ta nadwrażliwość na konkretne dźwięki, tylko to jest nadwrażliwość z całą historią, ze wspomnieniami, z różnymi traumatycznymi

0: rzeczami wokół. Więc my próbujemy rozbić te łańcuchy skojarzeń, ale to dopiero na pewnym etapie. U dzieci często w ogóle nie dochodzimy do tego etapu, ale też pracujemy trochę nad akceptacją tego, że to mam. To bardzo trudne i ja wiem, że teraz też, jak ktoś to słyszy, to może sobie pomyśleć, a na po co mi taka terapia? Ale no jednak mamy doświadczenie, że to pomaga. Trochę inaczej podejść też tak poznawczo do dźwięku, żeby trochę inaczej o nich pomyśleć. Nie to, że świat jest okropny, albo nienawidzę jej, czemu ona takie jak taka, no. albo czemu ja tak mam, tylko trochę inaczej.
1: Wykreślamy tych ludzi.
0: Myślałam, że wykreślamy, to wytniemy, ale to na żywo. Nie, no bo naprawdę takie myśli przychodzą i oczywiście to się nie bierze z myśli. Mizofonia, czyli hiperakuzja też nie bierze się z myśli, ale myśli dolewają oliwy do ognia, więc jak możemy sobie pomóc myślami, to sobie pomóżmy, nie dolewajmy oliwy do ognia. No a w przypadku takiej fonofobii, no to po prostu robimy drabinę i wspinamy się i kojarzymy sobie to jakoś fajnie.
1: A w przypadku takiego zwykłego przebodźcowania, no mamy takie momenty w życiu, kiedy dzieje się po prostu więcej i gdzieś po prostu więcej tych dźwięków do nas napływa. Czy na przykład, i teraz zapytam cię wprost, bo jesteś też muzykoterapeutką, muzyka i muzykoterapia mogą pomagać osobom, które źle znoszą jakieś określone dźwięki w jakimś tam okresie czasowym?
0: No generalnie wykorzystanie muzyki jak najbardziej. Nie wiem, czy do czego trzeba być muzykoterapeutą. Myślę, że zupełnie nie. Każdy psycholog sobie z tym poradzi bez bycia muzykoterapeutą. A jak sobie z tym radzić przy takim ogólnym przebodźcowaniu, które tak naprawdę dotyczy no, znacznej części z nas. Niewielki odsetek będzie miało mizofonię czy hiperakuzję, a przebodźcowanie to myślę, jak tu połowa słucha, to pewnie od czasu do czasu ma no, zadbać o siebie, pamiętać o tym, że jak ciągle łazimy w tych słuchawkach i mówię to też do siebie, no to no, cały czas się bombardujemy, nie? Spotykamy się z własnymi myślami. Cały czas jesteśmy na pełnych obrotach, więc czasami trzeba się odciąć, czasami trzeba naprawdę pooddychać, jakieś mindfulnessy sobie porobić, pobyć tutaj i teraz, takie proste rzeczy niby.
1: To na koniec jeszcze cię zapytam, czy jest jakiś dźwięk, który działa na nasz mózg jak przycisk reset i nie jest to cisza?
0: Myślę, że nie ma uniwersalnego dźwięku. To właśnie ciekawe jest pytanie, bo są uniwersalne dźwięki, które potrafią doprowadzić do szału, jak na przykład styropian większość z nas. Ale czy są takie uniwersalne dźwięki?
1: Szum drzew.
0: Ale
1: szum fal.
0: Ale to nie będzie też dla wszystkich, więc uniwersalne, czyli no tak... Duży potencjał relaksacyjny, ale u niektórych może wywoływać niepokój. To zależy, w szczególności jak nie jesteśmy przyzwyczajeni do ciszy.
1: Czyli status to skomplikowane,
0: no
1: powiedzmy
0: tak.
1: Sobie to
0: każdy,
1: szczerze.
0: Każdy musi sobie coś dobrać, a to też fajna podróż jest, taka osobista.
1: Namawiamy do podróżowania w tę strefę dźwiękową, albo razem z nami tutaj w radiu, bo puszczamy dużo dobrej muzyki, ale jeżeli potrzebujecie czegoś spokojniejszego, to wydaje mi się, że gdzieś tam dźwięki natury mogą pomóc, jeżeli jesteśmy przebodźcowani. Nie zakładamy słuchawek, to też jest taka dobra rada, choć wiem, że nie każdy ją przyjmuje. Doktor Marta Siepsiak dzisiaj razem z nami, psycholog, psychoterapeutka i muzykoterapeutka. Bardzo dziękuję za tę dźwięczną rozmowę.
0: Dziękuję.

0: Na poranek czwórki zaprasza Kasia Dydo.
1: 15 minut pozostało do godziny 9 o poranku. Rzeczywiście tak jest, że szukamy różnych rzeczy. Kapci, kluczy, kubka do kawy, a my szukamy też walizki.
2: Letnia zabawa. Czwórka na walizkach.
3: Czwórka na walizkach.
1: No ale spokojnie, wszystko under control. Mamy tę walizkę, którą dzisiaj będziecie mogli zgarnąć. Ja przypomnę, na czym polega ta zabawa. Przez cały dzień wspólnie pakujemy walizkę. W

0: ranku czwórki włożyliśmy pierwszy przedmiot, kolejne pojawią się w następnych audycjach, no a waszym zadaniem jest uważnie słuchać i zapamiętać całą zawartość, no a potem wieczorem oczywiście wielkie rozpakowywanie. Otwieramy tę walizkę, sprawdzamy, kto zapamiętał wszystkie cztery przedmioty. Trzeba mieć jeszcze refleks, szybko się do nas dodzwonić. No i tę determinację, że po prostu chce się zgarnąć z czwórki tę walizkę. Okej, walizka już jest trochę zapakowana, bo wylądował tam już pierwszy przedmiot. Dzisiaj trochę abstrakcyjnie lecimy. Dzisiaj jest poniedziałek, więc abstrakcyjne myślenie wam się jak najbardziej przyda, bo dzisiaj pakujemy walizkę na 100 i w związku z tym dzisiaj tam wylądowało 100%. Na 100% dzisiaj jest poniedziałek i na 100% jest 14 minut do godziny 9. A co jeszcze dzisiaj wydarzy się na 100%? No to zobaczymy, bo dzisiaj jest poniedziałek, a to dopiero początek dnia.
1: Czwórka na walizkach.
2: Czwórka na walizkach.

0: Autopromocja.
1: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
2: A przede wszystkim wy.
3: Słuchaczki i słuchacze czwórki.
1: W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
2: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
3: Wyślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
1: Dorzućcie dopisek gramy co chcecie.
2: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
1: Do usłyszenia.
2: Zuza Zielińska,
3: Damian Sikorski
1: i Adam Smolarek.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Marian, o czym myślisz?
5: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
4: O mega okazjach w Media Expert.
5: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Viviane Hagner w studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Zapraszamy na koncert festiwalu Krzyżowa Music. Wybitna niemiecka skrzypaczka wystąpi wraz z altowiolistą Martinem Moriartym, wiolonczelistą Eckarte Brunge i pianistą Janikiem Rafalimanana. Od lirycznych miniatur Chopina i Paderewskiego po pełne ekspresji kompozycje Malera czy Dworzaka. Studio imienia Witolda Lutosławskiego, 31 sierpnia, godzina 19. Bilety na stronie bilety24.pl. Współorganizatorem koncertu jest program Drugi Polskiego Radia.
8: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
9: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
8: Litorsal Senior?
9: Tak, moja szklanka nawodnienia i

0: wzmocnienia.
1: Zdrowit.
0: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
2: Po reklamie.
3: Wręczę ci mandacik.
4: O nie, my tak nie gramy.
5: Ja wiedziałem, że tak będzie. Ja wiedziałem, że tak będzie.
4: Czwórka, to słychać.

0: Dzień dobry, na zegarach godzina 9.
1: Pogoda.
0: Poniedziałek będzie raczej łagodny, momentami pochmurny, ale z temperaturami, które nadal przypominają, że sierpień jeszcze cały czas trwa. W Lublinie dzień zapowiada się umiarkowanie ciepło z temperaturą 20-23 stopni. Chmur będzie sporo, ale możliwe są też przejaśnienia. W Szczecinie 13 stopni rano, w ciągu dnia temperatura wzrośnie do 22 stopni. Przed południem możliwy przelotny deszcz, później więcej pogodnego nieba. Można więc powiedzieć, Szczecin zacznie dzień w wersji mokro, ale spróbujmy skończyć go bardziej wakacyjnie. W Łodzi 12-13 stopni o poranku, w ciągu dnia

0: Nawet do 22 stopni zachmurzenie będzie umiarkowane, miejscami duże, ale większych opadów nie powinno być. Krótko mówiąc, pogoda bez szaleństw, ale za to całkiem dobra na dobry poniedziałek.
1: Autopromocja.
2: A gdyby tak zacząć myśleć o fajrancie jeszcze wcześniej?
3: Można. Jeszcze jak.

0: Reklama.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Ścieżka Smart. Projekty realizowane w konsorcjach. Na wsparcie firm, organizacji badawczych i pozarządowych w tworzeniu innowacyjnych projektów i wykorzystywaniu zaawansowanych technologii przeznaczono aż 350 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Dowiedz się więcej na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
0: Po reklamie.

0: 8 minut po godzinie 9 gramy na dobry początek dnia.
1: Na poranek czwórki zaprasza Kasia Dydo.
0: Dzień dobry, to już jest ten moment, kiedy budzik wygrał, poniedziałek wygrała, teraz czas, żebyśmy my też zaczęli ten dzień no po prostu po swojemu. Wstajemy, bez paniki, kawa do ręki, przyciągamy się, łapiemy pierwszy kontakt z rzeczywistością i sprawdzamy, no co tym razem przygotował dla nas świat. Nowy dzień to przecież całkiem niezły nowy początek. Możemy coś zaplanować, coś zmienić, czegoś spróbować albo po prostu zrobić swoje i mieć z tego naprawdę dużo frajdy. A jeżeli na razie jesteście w jakiejś innej fazie i jedynym wyzwaniem jest wyjście spod kołdry, to też dobrze. Każdy ma dzisiaj po prostu swoje tempo. Jest poniedziałek, więc dzisiaj naprawdę wszystko nam wolno. Zaczynamy poniedziałek, kawa jest, jesteśmy my. No czego chcieć więcej?

No to teraz będziemy mówić o rzeczach, które może były też waszym doświadczeniem. Wyobraźcie sobie taką sytuację, że spokojnie siedzicie sobie w kawiarni albo na przykład jedziecie pociągiem, no i nagle ktoś odpala obok TikToka na pełen regulator. Albo prowadzi rozmowę przez głośnik, dzięki czemu po kilku sekundach znamy już nie tylko imię rozmówcy, ale prawdopodobnie całą jego historię rodzinną. Brytyjska sieć pubów Wetherspoons właśnie powiedziała dość. We wszystkich 792 lokalach wprowadzono zakaz puszczania muzyki, filmów i prowadzenia rozmów przez głośnik telefonu. Klientów poproszono o słuchawki albo wyciszenie urządzenia. Powód? Skargi osób, które twierdziły, że takie dźwięki doprowadzają je do szału. No i właśnie o tym dzisiaj porozmawiamy. Które dźwięki innych ludzi najbardziej działają nam na nerwy? Czy są to głośne rozmowy, powiadomienia, muzyka z telefonu? A może ktoś, kto przez 20 minut mówi do telefonu? Co doprowadza nas do szału, a nie jest naszym autorstwem, a innych ludzi? O tym będziemy mówić za chwilę w czwórce o poranku.

0: Na poranek czwórki zaprasza Kasia Dydo.
1: Dzisiaj będziemy o poranku mówić o tym, co doprowadza nas do szału.
2: A trochę tych rzeczy jest.
1: No mnie na przykład budzi, który mi dzwoni o 4:30. On mnie doprowadza do szału. Naprawdę, ja naprawdę się z nim nie lubię. No, a ja mu tłumaczę, żeby on nie dzwonił, on robi swoje.
2: Mnie chyba najbardziej jakieś takie remonty dookoła. No ale jestem w stanie zrozumieć, że muszę to przejść, żeby było lepiej, żeby wszystko wyglądało lepiej, no to te remonty muszą trwać.
1: Weronika Puszkar dzisiaj jest razem z nami o poranku, która postanowiła wpaść i opowiedzieć, co doprowadza ją do szału.
2: Nawet przypomniałam sobie, no bo mnie rzeczywiście te remonty denerwują, szczególnie jeżeli muszę coś popracować z domu, a remontują na przykład sąsiedni blok. No ale ja wiem, że no tak musi być. Ale zaskoczyłam się, kiedy wyszłam kiedyś i zauważyłam, że jedna z kobiet, które mieszkają już w tym bloku remontowanych, zwróciła uwagę robotnikom, czy mogą przerwać na godzinę, bo ona ma teraz kola. I taka byłam, jejku, jak ona mogła to zrobić? Przecież oni nie mogą przerywać za każdym razem, kiedy ktoś ich o to poprosi.
1: No to prawda. Co nas doprowadza do szału? Wiadomo, że do szału bardzo często doprowadzają nas nasi współpartnerzy, ale dzisiaj nie o tym.
2: Dzisiaj będziemy mówić o dźwiękach, ale też o takich miejscach wspólnych, w których jesteśmy skazani na innych ludzi i na to, jak oni się zachowują. Tak jak wspomniałeś wcześniej, ta sieć kawiarni i pubów w Wielkiej Brytanii zdecydowała się na to, żeby wprowadzić taki odgórny zakaz odtwarzania muzyki i filmów na głośnikach, czy to na telefonie, czy na laptopie. W prawie 800 lokalach ten zakaz się pojawił w Wielkiej Brytanii, w Irlandii między innymi też. No i ja szczerze mówiąc w ogóle byłam zaskoczona, że tam ludzie mają z tym problem. To znaczy, że dochodzi do takich sytuacji, że ktoś sobie odpala na głośniku jakiś film, bo mam wrażenie, że u nas tak jest, że nawet jak jedziesz jakimś tramwajem i słuchasz czegoś na słuchawkach i nagle ci te słuchawki wypadają i nagle wiesz, na cały tramwaj słychać tę twoją muzykę, to wszyscy się nagle na ciebie patrzą i co ty robisz i zwracają ci uwagę i tak się taka czujesz, że nie,
1: że jednak
2: no,
1: jest jakaś kultura i presja społeczna, żeby takich rzeczy nie robić, żeby innym nie przeszkadzać, że jeśli nawet coś oglądamy, no to właśnie na tych słuchawkach i staramy się innym nie przeszkadzać. Tak. No ale widocznie w Wielkiej Brytanii są bardziej wyluzowani i stwierdzają, że skoro mam telefon, czy tam mam tablet, to mogę sobie go na głos odpalić gdziekolwiek jestem.
2: Zdecydowanie. No ja byłam bardzo zaskoczona, ja nawet tutaj rozmawiałam z Jędrzejem w reżyserce o tym, że też tak jest w tych południowych krajach, że ludziom to kompletnie nie przeszkadza, no ale to kwestia może też temperamentu.
1: Ale z kolei jak jedziemy pociągiem, to ja bardzo często słyszę głośne rozmowy, mimo tego, że jednak pociąg jest jakimś rodzajem strefy ciszy, zwłaszcza, że teraz bardzo często jedziemy pociągami bezprzedziałowymi.
2: Ale tam jest taka strefa ciszy, możesz sobie jeszcze zarezerwować miejsce w takiej już, że naprawdę tam
1: ale
2: się nikt nie może odzywać.
1: Non-stop gadają przez telefon i im się wydaje, że innym to nie przeszkadza, a mnie to na przykład bardzo irytuje, bo nie wiem czemu, ale w tej zamkniętej przestrzeni pociągu słychać to dwa razy bardziej.
2: A ja muszę się przyznać, że jakoś się wciągam wtedy w te rozmowy i podsłuchuję.
1: Żyjesz sobie życiem innych osób.
2: Po prostu zaczyna mnie to interesować.
1: Poznajesz historię tej rodziny.
2: Przerażające. No u nas ja pamiętam, że tylko była jakiś czas temu dyskusja na temat tego, że

0: ludzie siadają z laptopami w kawiarni, no i tam już siedzą przy jednej kawie przez pół dnia i pracują. I wokół tego tam dyskutowano. No ostatecznie chyba tam za bardzo jakichś zakazów nie wprowadzają. No niektórzy właściciele...
1: Zakazów nie ma, ale nie ma też kontaktów.
0: No, no tak, jest jakoś nie tak
1: nie podłączysz się. Nigdzie bardzo często już teraz w kawiarniach nie znajdziesz kontaktu, żeby podładować telefon, czy żeby włączyć laptopa właśnie dlatego, żeby nie siedzieć nad jedną kawą przez pół dnia.
0: Może w tych prywatnych kawiarniach, bo w sieciówkach to wydaje mi się, że one są trochę przeznaczone i do tego i trochę jakoś są przygotowane, że tam jest więcej miejsc, że ci ludzie przychodzą, no chociaż wtedy też jakoś tak wypada trochę więcej zamówić, jeżeli siedzi się dłużej. No a tutaj jeżeli chodzi o Wielką Brytanię, no to jest ten zakaz odtwarzania na głośniku filmów i muzyki. No i tutaj, kiedy przeprowadzano różne wywiady w samej Wielkiej Brytanii z ludźmi, no to większość zdecydowanie popiera ten zakaz. Nawet tutaj jakieś takie stowarzyszenie, które zajmuje się tym, jak działają te gastronomie, British Beer and Pub Association, też oficjalnie pochwaliło ten ruch. No i też stwierdziło, że to też sprawia, że łatwiej się pracuje ludziom w kawiarni, że już pomijam gości, no ale też trzeba zwracać uwagę na te osoby, które tam przynoszą nam tę kawę czy jedzenie. I oni to pochwalili. Jedynie grupa nastolatków tutaj była najbardziej zniesmaczona tym zakazem, bo im się wydaje, że jednak tego TikToka czasami sobie można włączyć. No ale też ta sieć restauracji z tych informacji, które udało mi się znaleźć, jest taka bardzo charakterystyczna, bo ta sieciówka powstała w 79 roku i tam jest taki skromny wystrój i raczej słynął z takiej reputacji właśnie, że tam jest tanio, że tam jest skromnie, że tam w ogóle często w ogóle nie ma żadnej muzyki, więc tutaj większość ludzi przyznała rację, że tam ten zakaz powinien obowiązywać.
1: Dzisiaj Weronika Puszkar postanawia przyjrzeć się temu, co doprowadza nas do szału. Jakie dźwięki nie naszego autorstwa, a autorstwa innych osób działają nam na nerwy. I to nie jest koniec tego tematu. Za chwilę będziemy mówić o tym więcej. Zostańcie z nami na fali.

0: Poranek czwórki.
1: Dzisiaj o poranku rozmawiamy o tym, co doprowadza nas do szału, a nie są to rzeczy, które są naszego autorstwa, tylko autorstwa innych ludzi. Jakieś różne dźwięki, które ci ludzie generują i albo generują ich telefony, albo laptopy i jest to w miejscu publicznym. A to w związku z tym, co wydarzyło się w Wielkiej Brytanii, no bo sieć pubów Wetherspoons właśnie powiedziała dość i we wszystkich 792 lokalach wprowadzono zakaz puszczania muzyki, filmów i prowadzenia rozmów przez głośnik telefonu.
2: No to już jest liczba, no bo żeby to była jakaś jedna kawiarnia, pojedynczy pub, no rzeczywiście to już jest kilkaset takich miejsc, gdzie nie można tego robić. No ja w ogóle jestem zaskoczona, że ktoś się na to decydował, ale no może też dzisiaj, kiedy jest mnóstwo osób, które chcą coś nagrywać, które są trochę uzależnione od tego, żeby scrollować tego TikToka, no to rzeczywiście to robią, a wyobrażam sobie, że trochę starsze pokolenie, które tam już zagląda od dziesiątek lat, no w ogóle nie ma takiego nawyku, żeby
1: ale powiedz,
2: to wszystko
1: że nie
2: oglądać
1: wpuszczałaś...
2: i nie pracują też online.
1: Jakiegoś materiału na przykład na swoją relację i musiała się poprawić i cały czas ten sam dźwięk i cały czas ten sam fragment utworu.
2: Ale no to na głośnika. To ja zawsze na słuchawkach, zawsze.
1: O, mi się zdarzyło.
2: Nie, no ale ja też
1: w restauracji
2: może tak
1: wczoraj tak właśnie robiłam. I tak myślę sobie, oh my god, chyba muszę wyciszyć ten dźwięk, bo cały czas jest ten sam, cały czas jest ten sam.
2: Moja siostra miała taką sytuację, że była w jakimś supermarkecie i słuchała Justina Biebera i jej się wypadły słuchawki. To jeszcze były te czasy, że ona miała słuchawki na kablu, które swoją drogą wracają.
1: Ale że co, że wstyd?
2: Wstyd, wypadł jej ten telefon gdzieś za regały i w ogóle wiesz, ta
1: ale
2: muzyka
1: wstyd,
2: zaczęła
1: że wypadł
2: grać.
1: Telefon, czy że Justin Bieber?
2: Że Justin Bieber, jakoś tak jej było. Zręcznie zaczęła szukać tego telefonu, więc masakra.
1: Że nie muzyka poważna, tak? Że,
2: no tak, jakoś tak, jakaś taka piosenka, wiesz, no to już było dawno, więc jeszcze chyba on dopiero wtedy zaczynał być popularny. No ale różne zasady są w związku z tym wprowadzane w niektórych miejscach, no dlatego mamy też restauracje, gdzie nie można wejść z dziećmi albo z psami. Niektórych to oburza. Mnie to właściwie nie oburza, no bo komuś to rzeczywiście może przeszkadzać. Ja sprawdzałam, co naszych słuchaczy też denerwuje w takich miejscach publicznych.
3: Jak sobie jedzie młoda osoba i trzyma plecaczek jako osobę towarzyszącą z boku na fotelu, a inni stoją, no to bardzo niefajnie to wygląda. Albo inna sytuacja, przejście, ludzie wysiadają, ktoś akurat w przejściu sobie stoi, a jest tyle wolnego miejsca, no denerwuje to trochę, prawda?
2: No ta komunikacja miejska i te pociągi, o których wspomniałaś, to jest takie specyficzne miejsce, gdzie jesteśmy skazani na to, na innych ludzi i na to, jak oni się zachowują.
4: Jak za głośno rozmawiają. No najczęściej przez telefon i nie szanują innych. Jak słyszę całą rozmowę. Jeśli ktoś rozmawia na głośniku, naprawdę może to przeszkadzać.
2: I można naprawdę posłuchać historii od początku do końca i jesteś w szoku.
1: Ale ludzie to robią w restauracjach, naprawdę
2: no,
1: rozmawiają.
2: Nie tylko w restauracjach. W restauracjach to jeszcze, no jeszcze jak się z kimś spotykają, no to rozmawiają o różnych problemach i czasami no to tam nie zabronisz.
1: Ale to jest ciekawe, że irytuje nas, jak ktoś rozmawia na głośniku z osobą, a nie przeszkadza nam, jak w ogóle ludzie rozmawiają w restauracjach, prawda?
2: No bo po to się w sumie spotykają,
1: no właśnie.
2: Nie? No tak, no to dziwne. No, komunikacja miejska jest specyficznym miejscem i nawet w Krakowie wprowadzono taki zakaz, że nie można prowadzić rozmów telefonicznych w trybie głośno mówiącym i puszczać muzyki czy filmów bez słuchawek i tam można nawet za złamanie takiego przepisu dostać mandat w wysokości 200 zł, albo nas może ktoś wyprosić z pojazdu. No tylko to kwestia tego, że zaraz pewnie trzeba zwracać uwagę, potem idziesz do kierowcy, albo chyba, że będzie kontrola biletów. No to wtedy...
1: Ale to tylko w Krakowie?
2: No to tylko w Krakowie na razie, tam po prostu to tacy roszczeniowi ludzie. My jakoś to wszystko znosimy. Chociaż pamiętam, że mi kiedyś ktoś zwrócił uwagę, że ja rozmawiam przez telefon. I tak się staram już, jak rozmawiam, tak cicho.
1: No i dobrze, bo to jest tak naprawdę o szacunku dla innych i o też takiej empatii.
2: Ale
1: takim...
2: niektórzy są już tacy pretensjonalni, że naprawdę ktoś cicho rozmawia, ale muszą zwrócić uwagę. Nie mogą po prostu przejść obojętnie. No i oczywiście też jest odwieczny konflikt. Denerwują nas zachowania młodych wobec starszych i też młodych ludzi denerwują zachowania starszych.
5: Starsza osoba stoi, no i nikt po prostu tego miejsca nie ustąpi, żadna młodsza osoba. Tak patrzy w telefony albo coś tam przez okno i generalnie zauważa tych starszych osób.
6: Zdarzają się takie sytuacje, gdzie starsza osoba chce usiąść na moim miejscu, mimo że są wolne obok mnie. Powiem tak, jeśli ta osoba podchodzi do tego spokojnie, nie awanturuje się w żaden sposób, no to ja bez problemu zwalniam to miejsce.
2: No jakoś się trzeba po prostu dogadać, ale myślę sobie, że my mamy w Polsce różne temperamenty, bo jak sobie zajrzałam, jak to wygląda na świecie, no to przecież w Japonii, no w ogóle się nie...

0: rozmawia w tych miejscach wspólnych i jakoś każdy jest do tego przyzwyczajony i nawet gdyby ktoś zaczął, jakiś turysta, rozmawiać, to każdy by się na ciebie patrzył, więc jakoś tak wszyscy mniej więcej...
1: Kulturowo,
0: tak. A u nas to widzisz...
1: No różnie bywa.
0: Jeden gada przez telefon, drugiemu to przeszkadza, trzeci podsłuchuje i tak, wiesz.
1: A czwarty odpala TikToka. I tak właśnie musimy funkcjonować również o poranku, co nie jest łatwe dla wielu osób dzisiaj, o tym, co nas irytuje, co nas doprowadza do szału. Informacje na ten temat zbierała Ewa Puszkar. Wielkie dzięki.
0: Dzięki.

0: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka
1: Czwórki. A w Poranku Czwórki nakręcamy Was na dobry dzień, a przy okazji też pakujemy walizkę.
2: Daj się spakować. Czwórka na walizkach.
3: Czwórka na walizkach.
1: Przez cały dzień wspólnie pakujemy tę walizkę. W Poranku Czwórki włożyliśmy tam pierwszy przedmiot. Kolejne pojawiają się w następnych audycjach. No, a waszym zadaniem jest uważnie słuchać i zapamiętać całą tę zawartość. A wieczorem oczywiście wielkie rozpakowywanie. Otwieramy walizkę, sprawdzamy, kto zapamiętał wszystkie cztery przedmioty. Musicie tylko być czujni i zadzwonić w odpowiednim czasie, mieć refleks, być pierwszym. I w związku z tym być może uda się wam wygrać walizkę, czego oczywiście o poranku wam życzę z całego serca. No, a pierwszym przedmiotem, który dzisiaj wylądował w naszej walizce. No właśnie, tutaj mamy taką abstrakcyjną trochę sytuację, bo dzisiaj jest poniedziałek i postanowiliśmy was zmusić do abstrakcyjnego myślenia i dzisiaj pakujemy walizkę na 100 i dlatego pierwszą rzeczą, która tam wylądowała jest 100%. Bo na 100% dzisiaj jest poniedziałek, na 100% dzisiaj jest początek tygodnia, na 100% lodówka jest pełna, ale na pewno nie będzie w niej nic do zjedzenia, na 100% pies wyczuje, że właśnie otworzyłeś coś do jedzenia i od razu pojawi się przy was, na 100% ubranie, które wybierzesz i będzie to ubranie na biało, czym się dzisiaj ubrodzi. Ha, no po prostu tak już jest. Także 100% to jest pierwsza rzecz, która wylądowała w naszej walizce. Zostańcie razem z nami przez cały dzień, słuchajcie uważnie, a być może uda wam się dzisiaj, w poniedziałek, na początek dobrego tygodnia, wygrać walizkę.
2: Konkurs Czwórka na walizkach.

9 minut pozostało do godziny 10 poranek. Pomału dobiega końca. Kawa do ręki, jeśli jeszcze nie piliście, przeciągnijcie się, łapcie pierwszy kontakt z rzeczywistością i sprawdźcie, co tym razem przygotował dla Was świat. Nowy dzień to przecież całkiem niezły początek. Możecie coś zaplanować, coś zmienić, czegoś spróbować albo po prostu zrobić swoje i mieć z tego naprawdę dużo frajdy. Dobrego poniedziałku Wam życzę. Bardzo dziękuję za ostatnie 3 godziny. Kasia Dydo, do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Nie pytamy, dokąd jedziesz. Interesuje nas jedno. Czy masz się w co spakować? Nieśmigana czwórkowa walizka czeka właśnie na ciebie. Słuchaj nas od rana. Zapisz cztery przedmioty, które usłyszysz na antenie. Zadzwoń przed 19:00 i przekonaj się, czy to właśnie ty zgarniesz nagrodę. Regulamin znajdziesz na stronie Czwórka Online. Czwórka na walizkach.
2: Czwórka na walizkach.
1: Z nami spakujesz się na każdą podróż.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. A teraz tylko 8,99 za opakowanie aż 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Barbara, łatwa kasa?
6: Marian, zawsze.
5: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
6: Sprytnie.
5: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.

0: na zegarach 10.
1: Pogoda.
0: Dziś chłodny poranek i do takich musimy zacząć się powoli przyzwyczajać. Około godziny 10 termometry pokazują 16-18 stopni. Najchłodniej jest na północnym wschodzie, 17 stopni w Lublinie, 18 w Warszawie. W ciągu dnia ociepli się tylko trochę. Maksymalnie zobaczymy od około 18 stopni na Podlasiu do 21 na zachodzie kraju, w Krakowie i Poznaniu, a także na południu. Na południu i zachodzie sporo słońca, na północy i wschodzie znacznie więcej chmur. Miejscami, szczególnie na północnym wschodzie Polski, może przelotnie popadać. Wiatr umiarkowany, około 30 km na godzinę. Na szczęście w dalszej części tygodnia możemy spodziewać się znacznie lepszej pogody.
1: Autopromocja.
2: Wy kończycie robotę, a ja wracam z wami do domu.
3: Cześć Kuba, witam serdecznie.
4: Witam was serdecznie, chłopaki.
2: I dziewczyny też, bo u nas miejsce znajdzie każdy, kto potrzebuje odpoczynku.
5: Mój tata trzymał w najmniejszym pokoju akwaria z rybami. Ryby miał

0: swój pokój i jak chciało się odpocząć, to chodziliśmy do pokoju dla rybek.
1: W tej audycji panuje jedna zasada. Po robocie nie gadamy o robocie.
2: Ja jadę wypocząć, zresetować głowę dla siebie, dla rodziny i tyle.
1: Te trzy godziny należą do nas. Zapraszam od poniedziałku do czwartku między 16 a 19 na Po robocie. Kuba Jamrozek.

0: wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
1: Lidl, to się opłaca.
2: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
3: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
2: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
4: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
2: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
4: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
5: Słuchaj, Marian.
6: No?
5: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
6: Aha.
5: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
6: Ta.
5: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
6: No i co, Barbara, i co?
5: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
6: Ta Mariolka to jest naprawdę...
7: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
8: Po reklamie. Takie.

0: czwórka. To słychać. Zaprasza Kugar.
1: Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w ten piękny poniedziałek. Lulu Zupczyńska, czyli Kugar, z wami do godziny 13. Trudno jest wrócić do rzeczywistości po takim weekendzie, zwłaszcza kiedy się było na festiwalu takim jak Wisłouście chociażby, o czym porozmawiamy dzisiaj na pewno. Ale na szczęście muzyka na pewno może nam też pomóc w tym, że obudzeniu i powróceniu do rzeczywistości. Folamour Zubi zrobił to tym razem, a dzisiaj w planie jeszcze poza festiwalem Wisłouście. No, wrócimy na pewno do rozmowy ze Szczylem, który wrócił na scenę po paru latach nieobecności. No i do tego całe mnóstwo wspaniałej elektroniki, disco i muzyki indie, oczywiście. A zaczniemy zwiewnie i lekko od hiciorka prosto z wytwórni Toytonics, Phenomenal Handclap Band Do What You Like. To w remiksie Davida Beya i można powoli rozpędzać ten tydzień.

Lulu Zupczyńska, czyli Cougar, z wami do godziny 13. Ja mentalnie jeszcze ciągle na festiwalu Wisłouście, który odbył się w ten weekend w Gdańsku. Właściwie to wróciłam dopiero w nocy, zeszłej nocy. Trudno się pozbierać po takim festiwalu, trudno jest wrócić do rzeczywistości. Naprawdę było magicznie, niesamowita atmosfera, niesamowita zabawa w twierdzy Wisłouście i wokół twierdzy Wisłouście w Gdańsku. Oczywiście właśnie festiwal trwał od piątku do niedzieli włącznie, bo zakończył się właśnie w niedzielę w nocy. Cztery fantastyczne, pięknie okraszone scenografią i światłami sceny. Piękny teren wokół zabytkowej twierdzy Wisłouście. Woda dookoła, las, kolorowe dekoracje. Naprawdę było tam wszystko, czego potrzebuje dobry festiwal. No i przede wszystkim muzyka. Ponad 100 artystów z Polski, ale także kilku z zagranicy, m.in. DJ Seinfeld, Rodriguez Junior czy kolektyw Turmstrasse. Niektórzy z tych artystów mają również coś wspólnego z Polską. Mnie udało się spotkać DJ-a Seinfelda na backstage'u i porozmawiać z nim właśnie po polsku. Wymieniliśmy kilka może trochę nieskładnych, niezdarnych zdań, ale było to naprawdę bardzo przyjemne i ciekawe doświadczenie. Pogoda, no cóż, no jak nad polskim morzem, czasem słońce, czasem deszcz, czasem lawina błotna. Tak to właśnie bywa nad naszym pięknym polskim morzem. Ja najbardziej wspominam chyba sobotni set Cats and Dogs na scenie Raj. Morze uśmiechniętych ludzi w rozświetlonym lesie. No i również bardzo dobrze wspominam swój występ z Primadomą na scenie Ford tuż przed DJ-em Seinfeldem właśnie. Bardzo miło jest zagrać w takim właśnie czasie przed dużą ilością ludzi na zupełnie nowej scenie, bo była to scena przeniesiona z terenu właśnie twierdzy na inny teren z uwagi na nietoperze, które w tym właśnie okresie mają swój lęk. Dobrze, moi drodzy, Cats and Dogs niech zagra, przypominając tę atmosferę, z Faustyną Maciejczuk, która również grała na tym festiwalu. I to będzie kawałek You and Me, a ja zagram coś ze swojego seta, czyli Tiga i Bugatti w remiksie Seed, czyli nieśmiertelny, odświeżony klasyk.

0: Tiga Bugatti w remiksie Seed. To już numer wydany jakiś czas temu. A jeżeli szukacie jakichś pięknych nowości do swojej muzycznej biblioteczki, my zawsze mamy dla was w czwórce jakieś dobre propozycje.
1: Nowość w czwórce. To słychać. To słychać.
0: Jazzy My People to nowość na playliście czwórki. Jazzy możecie już kojarzyć nie tylko z moich audycji, ale generalnie z naszej playlisty. Tak naprawdę nazywa się Jasmine Byrne i pochodzi z dublińskiego Crumlin. Jest jedną z najciekawszych postaci na irlandzkiej scenie dance. Zaczynała jako wokalistka, ale została też z czasem DJ-ką i producentką, co jest dosyć popularną drogą. Jej brzmienie to house, dance pop, garage, no i także wpływy muzyki lat 90. W 2022 roku zaśpiewała w numerze Make Me Feel Good duetu Belters Only i to był właśnie jej przełomowy czas. Potem solowe Giving Me dotarło na pierwsze miejsce w Irlandii i

świecie, w Wielkiej Brytanii. No i była pierwszą irlandzką solową artystką, która zdobyła numer jeden na irlandzkim Spotify. Co ciekawe, zanim jej muzyka zaczęła przynosić sukces, pracowała w Tesco. No i oczywiście ja zawsze mówię, że takie właśnie talenty znajdują się i w Biedronkach, i w Żabkach, i na pewno na terenie całej Polski i nie tylko, więc moi drodzy, śpiewać każdy może i śpiewać trzeba, wydawać swoją muzykę trzeba, bo nigdy nie wiadomo, co może się z nią wydarzyć w przyszłości. My People to jest wydanie z sierpnia tego roku, bardzo osobiste, to hołd dla Dublina, rodzinnego Kremlin, no i dla ludzi, którzy wspierali ją w tej pięknej muzycznej drodze. I jest to drugi singiel zapowiadający jej debiutancki album Peace and Patience, którego premiera zaplanowana jest na 23 października. Jazzy, My People, no i tradycyjnie jeszcze nowość ode mnie, czyli Jungle i Sunshine, singiel, który ukazał się zaledwie 1,5 tygodnia temu, razem z albumem o tej samej nazwie.

Jeszcze trochę dobrej energii dla Was na początek tygodnia. Taką zawsze przynosi projekt Shapeshifters, czego najlepszym przykładem unoszące serce hity takie jak Lola Steam czy Life is a Disco. Tym razem to będzie współpraca z Billym Porterem, kawałek Finally Ready. Sam projekt Shapeshifters to brytyjski producent Simon Marlin, kojarzony jest przede wszystkim z disco, house'em i oczywiście z tym właśnie słonecznym brzmieniem Glitterbox. Finally Ready, współpraca z Billym Porterem, aktorem, wokalistą i ikoną sceny queerowej, ukazała się w 2020 roku. Bardzo osobisty numer. Porter śpiewa o tym, że po doświadczeniach związanych z epidemią AIDS w latach 80. wreszcie gotowy jest na miłość i bliskość. Podnoszący na duchu disco, soulful house, czyli właśnie taki dokładnie rodzaj parkietowego numeru, który kojarzy się z Glitterbox. David Penn zrobił z tego utworu bardziej zdecydowany, klubowy, house'owy numer, no ale zachował ten podniosły oryginał i charakter oryginału. Piękne, emocjonalne akordy, fortepian i sprężysty, toczący się bas. Czego chcieć więcej w ten piękny sierpniowy poniedziałek? To tak z dedykacją dla wszystkich, którzy wreszcie gotowi są się zakochać. Idzie koniec lata, moi drodzy, więc moim zdaniem najwyższa pora.

0: A teraz jak zawsze coś dla tych, którzy szykują się właśnie na jakieś dalekie włajaże.
1: To jest czwórka na walizkach.
2: Czwórka na walizkach.
0: I wy oczywiście doskonale znacie zasady tego konkursu. Podajemy wam w ciągu dnia cztery przedmioty, które wkładamy do walizki. Wy możecie wygrać ją pod koniec dnia, dzwoniąc do nas po godzinie 18 albo też przed godziną 19 i podając nam, jakie to przedmioty włożyliśmy do tej walizki. Ona może być wasza, piękna, nowa walizka Ochnik, czarna albo żółta, do wyboru, do koloru. No i dzisiaj mamy walizkę na tak zwane 100. Ja do tej walizki wkładam 100 fajerek. 100 fajerek, moi drodzy. Jakby ktoś nie wiedział, czym są fajerki, to są palniki, więc 100 palników trafia właśnie teraz do walizki, którą możecie wygrać, dzwoniąc do nas po 18 226452100. Zapisujcie, skrupulatnie zapamiętujcie. Ja się w tej godzinie już żegnam, ale oczywiście wracam do was w następnej godzinie i do 13 Lulu Zupczyńska, czyli Cougar, z wami, a dla was podróż muzyczna, czyli Luca Setone i Smile.

0: Autopromocja.
1: A gdyby tak zacząć myśleć o fajrancie jeszcze wcześniej? Można. Jeszcze jak. Popołudniowa się rozciąga, a wena jest King Konga. Wakacje, jeszcze więcej konkursów i jeszcze więcej nagród. Słyszymy się od poniedziałku do czwartku, od 13 do 16. Zapraszam, Kamil Jasiński.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 6 produktów szkolnych, za każdy z 3 najtańszych zapłacisz grosz.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
5: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
4: Litorsal Senior?
5: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
6: Zdrowit.
7: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
8: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, od

0: Minęła 11.
1: Pogoda.
0: Jesień zaczyna majaczyć już powoli na horyzoncie. Do Polski napływa bowiem chłodniejsze powietrze z północnego zachodu i temperatury nie zachwycą dzisiaj szczególnie wielbicieli lata. Najchłodniej na północnym wschodzie, w Białymstoku i Lublinie około 17 stopni, w Olsztynie i w Warszawie 18-19, w Poznaniu i Gdańsku około 20 stopni Celsjusza. Na południu trochę cieplej, we Wrocławiu i Katowicach 20-21, w Krakowie około 21 stopni. Na południu i zachodzie więcej słońca, na północy i północnym wschodzie chmury, a miejscami nawet przelotny deszcz. Lokalnie możliwe są także burze. Ogólnie raczej chłodno, wilgotność na poziomie 70-80%, to może podbijać jeszcze wrażenie chłodu. Ale nie załamujcie się, w tym tygodniu zobaczymy jeszcze na termometrach w niektórych częściach kraju nawet 27 stopni.
1: Autopromocja.
2: Młodość, urok i zajawka.
3: Czasem zagramy w szachy, czasem pożyczymy sobie sól. A codziennie spotkamy się na pogaduchy.
2: Jak sąsiad z sąsiadem.
3: Jak pies z kotem.
2: Jak smolarek z delemem.
3: Najciekawsi goście.
2: To u nas.
3: Od poniedziałku do czwartku.
2: 19:21.
3: Chłopaki z sąsiedztwa.
2: Yeah.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartka z kurczaka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 8,99.

0: na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
1: Świętujemy Dzień Polskiej Żywności w Lino. Skompletuj wszystko na grilla. Świeże mięso, pieczywo, akcesoria grill and chill i dodatki. Teraz ketchup Kotlin 450 gramów, 1 plus 1 gratis. Dino. Najbliżej Ciebie.
2: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
3: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
6: Po reklamie.
7: Tak jak my.

0: czwórka. To słychać. Zaprasza Kugar.
1: Zgadza się, słuchacie czwórki. Wracamy do życia po długim, intensywnym weekendzie. Bardzo jestem ciekawa, jak wasze urlopy. Ja czekam już bardzo, bardzo mocno na swój, no bo przecież nie samą pracą człowiek żyje. Mam nadzieję, że jesteście dzisiaj wypoczęci, albo że właśnie wybieracie się akurat na jakąś egzotyczną, słoneczną wyspę. U nas w Polsce słońca dzisiaj niewiele, ale przyniesie je wam Sunburst Band razem z legendarnym Dave'em Lee. Kawałek Reach for Love, czyli solidna dawka disco dla was na początek tej godziny. Lulu Zupczyńska, czyli Kugar za mikrofonem. No wiadomo, tak właśnie będzie do godziny 13:00.

0: Szczyl, czyli Jakub Szczyl-Szymczak, to raper z Gdyni, działający od wielu lat na naszej rodzimej scenie. W 2021 roku wyróżnił się na niej szczególnie albumem Polska Floryda, nominowanym do Fryderyka, bardzo dobrze przyjętym przez krytykę. Od samego początku jego styl był zupełnie inny niż taki klasyczny rap. Dużo jest w nim melodii, dużo w nim śpiewu, soulu, nawet takiego alternatywnego popu. Jego teksty są oczywiście mocno osobiste, jak to w rapie zazwyczaj bywa. Po prawie 5-letniej przerwie wraca właśnie na scenę z długowymiarowym, pełnowymiarowym albumem Przedwczoraj, Dzisiaj, Pojutrze. A pierwszym singlem z tego albumu jest Dla Ciebie, bardzo niedawno wydany singielek. Bardzo ciekawy też moment w jego karierze. Wraca, próbuje pokazać, jak się zmienił. Ze Szczylem rozmawiał ostatnio w czwórce Bartek Czarkowski.
1: Dla ciebie to jest utwór, który powstał dla konkretnej osoby, czy dla konkretnych osób? Bo jak oglądałem teledysk kilka razy, to mam wątpliwości, czy to jest tylko jeden kierunek emocji w tym utworze.
2: To jest przede wszystkim utwór, wiesz, który napisałem dla siebie. Mhm. I to ja jestem tym swoim odbiorcą.
1: To tego nie, tak nie rozpatrywałem.
2: A widzisz, no.
1: Myślałem, że to bardziej konkretne jest jednak.
2: Nie, jest to piosenka dla mnie o wracaniu do siebie.
1: Dobra, ale te pozostałe rozwinięcia, czyli osoba, nie wiem, partnerska albo ktoś z rodziny, też można tak interpretować? Czy wolałbyś zostawić to jednak tylko przy sobie?
2: Wiesz co, myślę, że każdy i tak będzie interpretował, jak ma ochotę na to. Ja tą piosenkę pisałem z takiej potrzeby po prostu wewnętrznej do siebie jej napisania. Wiadomo, że ja jestem, wiesz, zlepkiem tych wszystkich ludzi dookoła mnie, więc siłą rzeczy piszę też w tej piosence o nich, ale to są jakieś moje obserwacje i coś, co ja potrzebowałem dla siebie.
0: Bardzo ciekawa rozmowa, której możecie posłuchać oczywiście na stronie czwórki w zakładce audycje. Niewątpliwie to bardzo istotne, żeby artysta miał też miłość dla siebie właśnie, no bo przecież to on produkuje dla ludzi tę piękną muzykę. A teraz dla was nowość na playliście czwórki.
3: Nowość w czwórce. To słychać. To słychać.
0: Szczyl, który powrócił po 4 latach, oraz No Lake Beat dla ciebie na playliście czwórki. Słuchamy.
4: Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz.
5: Zmieniam stan skupienia, teraz widzę więcej.

0: 28 minut po godzinie 11. To był Sonan i Linden Orange Wine w remiksie Retro Wives dla Was na dobry początek tygodnia. No a ja chciałam przypomnieć Wam, że jest taki jeden specjalny czas, kiedy gramy dla Was to, o co nas poprosicie.
1: Gramy, co chcecie.
2: Gramy, co chcecie.
0: Piątek o godzinie 18 konkretnie. Gramy co chcecie. Gramy to, o co nas poprosicie. Możecie do nas napisać na 4@polskieradio.pl albo też zadzwonić do nas 226452100 albo też napisać do nas na social mediach, na przykład w komentarzu pod postem. My w piątek o godzinie 18 zagramy numer, który nas poprosiliście. Możemy też zadzwonić do nas, zapytać, dlaczego akurat taki numer. 226452100 4@polskieradio.pl. No i oczywiście social media, tam możecie nas prosić o swoją muzykę. No i ja także zagram teraz to, co chcę Wam zagrać. To będzie Higo i Lil Scott, Living My Life a Golden. Piękny, piękny, słoneczny hiciorek z wytwórni Glitterbox.

0: No i nadeszła pora na trochę podróży palcem, a nawet igłą po mapie.
1: Igłą po mapie. Po mapie.
0: Dzisiaj podróżujemy na południe Europy, będą to Włochy. Dwa przepiękne klasyki z lat 70., a nawet przełomu lat 70. i 80. To będzie Pino Daggio Macquale Idea oraz Ornella Vanoni Ti Voglio. Ten pierwszy numer to jeden z największych włoskich hitów przełomu lat 70. i 80. Pino wydał go w roku 1980 dokładnie. Sprzedał się na świecie w ponad 2 milionach egzemplarzy. Mamy tam funk, disco, no i prawie że proto rap, bo Daggio tutaj nawija tą historię właściwie niż klasycznie śpiewa. Śpiewa w refrenie, ale w zwrotkach mamy takie właśnie trochę rapowanie. Francesco Cofano nagrał house'ową reinterpretację tego właśnie hiciora. Wyszła ona w 2016 roku nakładem Purple Music. Ornella Vanoni to z kolei jedna z największych włoskich div. Ti Voglio pochodzi z roku 77 i znalazło się na jej albumie Io Fuori. Piękny przykład włoskiego

jego songwritingu popu z takim mocnym soulowym feelingiem, piękny, zmysłowy wokal Vanoni, a autorami muzyki byli członkowie zespołu Neutrals, tekst napisali natomiast Gianni Beleno i Giorgia D'Adamo. Ciekawostka, prawie pół wieku później, w 2024 roku, Vanoni nagrała nową wersję Tivoglio z Elodie i Ditonello Paggio. I tej właśnie wersji posłuchamy teraz, moi drodzy, czyli Pino Daggio, Macquale Idea, Ornella Vanoni i Tivoglio w nowej wersji z 2024 roku. Włochy dzisiaj na naszej pięknej czwórkowej mapie.

0: Ornella Vanoni Ti Voglio w nowej wersji. To oczywiście podróże igłą po mapie, tak jak lubimy to robić w czwórce. No a skoro podróże, to trzeba się na nie zapakować.
1: To jest czwórka na walizkach.
2: Czwórka na walizkach.
0: Dzisiaj walizka na tak zwane 100. Walizka na 100, a ja do niej włożyłam 100 fajerek. Czyli na 100 fajerek można na przykład, cóż, zakochać się, można słuchać muzyki, można zrobić imprezę na 100 fajerek.

co kto woli. To właśnie włożyliśmy do walizki dzisiaj. Wy dzwonicie do nas po godzinie 18 i mówicie nam, jakie 4 przedmioty do tej walizki zostały włożone. Możecie wygrać piękną, nową, wspaniałą walizkę firmy Ochnik, żeby zapakować się na takie późne właśnie podróże, bo lato już oczywiście się kończy, ale na podróże zawsze jest dobry czas. Pożegnamy tę godzinę w rytmie indie, David Blazer i Bang Bang, a tam słynna fraza z piosenki Whitney Houston. Kto usłyszy, z jakiej piosenki, ma u mnie naprawdę wirtualne przybicie piątki. Lulu Zupczyńska, czyli Cougar, z wami do godziny 13, a my gramy dalej.

0: Autopromocja.
1: Wykończycie robotę, a ja wracam z wami do domu.
2: Cześć Kuba, witam serdecznie.
3: Witam was serdecznie, chłopaki.
1: I dziewczyny też, bo u nas miejsce znajdzie każdy, kto potrzebuje odpoczynku.
4: Mój tata trzymał w najmniejszym pokoju akwaria z rybami. Ryby miały swój pokój i jak chciało się odpocząć, to chodziliśmy do pokoju dla rybek.
1: W tej audycji panuje jedna zasada. Po robocie nie gadamy o robocie.
2: Ja jadę wypocząć, zresetować głowę dla siebie, dla rodziny i tyle.
1: Te trzy godziny należą do nas. Zapraszam od poniedziałku do czwartku między 16 a 19 na Po robocie. Kuba Jamrozek.
2: Trzymaj się Kuba, wszystkiego zdrowego, cześć.
1: A mój numer chyba znacie. 226452100.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt. Aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Ścieżka Smart. Projekty realizowane w konsorcjach. Na wsparcie firm, organizacji badawczych i pozarządowych w tworzeniu innowacyjnych projektów i wykorzystywaniu zaawansowanych technologii przeznaczono aż 350 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Dowiedz się więcej na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
8: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
9: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
11: Zdrowit. Ty plus słodkie chwile równa się owocowa przekąska w Carrefourze. Winogrona jasne 61% taniej. 4,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Paytek. Oferta ważna do 30 sierpnia. Cena przed obniżką 12,99.
0: Po reklamie.
12: O nie, my tak nie gramy.

0: Na zegarach prawie 12.
1: Pogoda.
0: Jesień tuż, tuż. Już dzisiaj jest z nami chłodniejsze powietrze z północy Europy, a w całym kraju około 19-20 stopni Celsjusza. Najchłodniej będzie na północnym wschodzie, bo w Białymstoku i Lublinie około 17 stopni, w Olsztynie i w Warszawie 18-19, w Poznaniu, Gdańsku i Zielonej Górze 20 stopni Celsjusza. Na południu odrobinę cieplej, we Wrocławiu i Katowicach 20-21, natomiast w Krakowie około 21 stopni. Mieszkańcy południa i zachodu Polski zobaczą jeszcze troszeczkę słońca, ale na północy i północnym wschodzie napotkamy już chmury, a miejscami nawet przelotny deszcz. Mogą pojawić się także burze. Chłodno, wilgotność dosyć wysoka, biometr niezbyt korzystny. Ale w tym tygodniu w niektórych częściach kraju nawet 27-28 stopni. Potem zdecydowanie czeka nas już ochłodzenie.
1: Autopromocja.
2: Pakujesz się na wakacje i myślisz, w co ja to wszystko zmieszczę? A może tak walizeczkę od czwóreczki?
3: Walizeczkę od czwóreczki.
2: Tego lata codziennie od poniedziałku do czwartku do wygrania żółte i czarne walizki. Nowe, eleganckie, pakowne. Słuchaj czwórki od rana do wieczora. W każdej audycji w popołudniowie również ogłosimy jeden przedmiot, który włożymy do walizki. Zbierz 4 przedmioty i przed 19 podaj je wszystkie na antenie. A walizka być może będzie właśnie twoja.
3: Twoja.
2: Regulamin znajdziesz na naszej stronie. Czwórka na walizkach to konkurs dla bystrych, szybkich i słuchających nas bardzo uważnie.
4: Czyli dla ciebie.
3: Czyli dla ciebie.
1: Autopromocja.
5: Tak jak my.

0: czwórka. To słychać. Zaprasza Kugar.
1: Już prawie 7 minut po godzinie 12. Z wami Lulu Zypczyńska, czyli Kugar, do godziny 13. Mam nadzieję, że jesteście już mocno rozbudzeni, rozbujani w ten letnio-jesienny poniedziałek. Jeżeli jednak nie, to mam dla was jeszcze jeden piękny elektroniczny bangerek, który zadziałać może jak mocna kawa. I to będzie Barry Can Swim Dance Dance Dance w remiksie legendy elektroniki, czyli Cassiusa. Świeża rzecz, sam numer wyszedł w lipcu tego roku. Remix francuskiego duetu Cassius ukazał się w sierpniu 2026. Jest pierwszym oficjalnym remiksem Dance Dance Dance. To przesunięcie tego numeru w stronę French House'u, piękne, błyszczące syntezatory, francuskie wokale, no i bardziej taneczny, dyskotekowy charakter. Również spotkanie dwóch pokoleń, bo Barry Can Swim reprezentuje współczesną, melodyjną elektronikę, a Cassius to przecież jedna z legend francuskiej sceny house'u. Ten projekt można było zobaczyć ostatnio chociażby w Poznaniu na festiwalu Bitter Sweet. Barry Can Swim, Dance Dance Dance w remiksie Cassius, a potem Provenanzo i Federico Scavo z numerem Folle Cantros.

Provenzano i Federico Scavo Folegandros teraz zagrało dla was w czwórce, a ja mam dla was jeszcze trochę premier, między innymi dwie moje ulubione ostatnio kobiety elektroniki. To będzie Blondish oraz Carlita z duetem Sophie Tucker. Blondish wydała ostatnio utwór z Curtisem Wellsem, nazywa się Lovers on the Dance Floor. To kanadyjska DJ-ka i producentka, która zaczynała od undergroundowego house'u, a dzisiaj porusza się pomiędzy house'em, afro house'em, disco i współczesną muzyką klubową. Również założycielka projektu Abracadabra, labelu oraz cyklu imprez. Działa też, jest bardzo zaangażowana ekologicznie, prowadzi inicjatywę Bye Bye Plastik, która działa na rzecz ograniczenia jednorazowego plastiku w klubach, no i na festiwalach chociażby. Bardzo, bardzo ważna rzecz. Wydała w 2026 roku, teraz w czerwcu, bardzo, bardzo ciekawy utwór z Curtisem Wellsem, to Lovers on the Dance Floor. Ma w ogóle dosyć ciekawy moment twórczy. Wydaje bardzo dużo muzyki. Dużo groove'u, dużo melodii i też takie deepowe brzmienie. To jest to właśnie, co ją wyróżnia. Carlita natomiast to turecka DJ-ka i producentka, która urodziła się w Stambule, działa teraz międzynarodowo, a jej debiutancki album Sentimental ukazał się 2 lata temu w labelu Ninja Tune i tam również ukazał się jej numer z Sophie Tucker, fantastycznym amerykańskim duetem, który można było zobaczyć ostatnio chociażby na festiwalu Opener. To będzie utwór Manhattan, melodic indie dance i hymn dla właśnie tej wspaniałej dzielnicy miasta Nowy Jork. Blondish, Curtis Wells, Lovers on the Dance Floor, a potem Carlita i Sophie Tucker, Manhattan.

0: Carlita i Sophie Tucker, Manhattan. Słuchacie oczywiście czwórki, a z wami Lulu Zupczyńska, czyli Cougar, do godziny 13. I jak zawsze mam dla was jakieś dobre polecajki imprezowe.
1: Imprezowy latarnik.
0: Ja dopiero co wróciłam z parady w Berlinie, czyli Rave the Planet, a tymczasem w Polsce mamy też taki nasz polski odpowiednik, czyli Paradę Wolności, która odbędzie się 29 sierpnia w Łodzi. Tak jest, dokładnie w okolicach ulicy Piotrkowskiej

0: Polski. Troszeczkę mniej platform niż w Berlinie, bo 14, oczywiście mnóstwo muzyki elektronicznej i imprezy towarzyszące, czyli after party. Zagrają m.in. Mia, Soulstar, Sept, Area Life, FM Psycho czy Future 666. No i oczywiście wątek berliński także się pojawi. Jedną ze scen współtworzy kolektyw BCCO, a pojawi się na niej m.in. artysta znany jako Primate. Polskę natomiast reprezentują m.in. Mislav i Faustyna Maciejczuk. To oni odpowiedzialni są za oficjalny hymn tegorocznej edycji, którego posłuchamy już za chwilę. Bardzo to jest ciekawe, ile osób współpracuje ostatnio z gwiazdami muzyki elektronicznej, ile osób z tego właśnie, z tego obszaru muzyki popowej. Faustyna bardzo intensywnie zaangażowała się w tą scenę elektroniczną. Cats and Dogs, Indecorum, teraz chociażby Mislav. Bardzo, bardzo ciekawa współpraca. Hymn tegorocznej edycji Parady Wolności, która odbędzie się już w najbliższy weekend w Łodzi. Mislav, Faustyna, Maciejczuk, Zabawa, a potem Siente i I Know Better.
1: Rytm muzyki zbliża się do 200 uderzeń na minutę. Serce bije 80 razy na minutę. By dogonić oszałamiającą muzykę, przyspiesza. Lasery, efekty stroboskopowe,

0: Lulu Zupczyńska, czyli Kugar za mikrofonem i jak zawsze o tej porze mam dla was dobrą garść klasyków.
1: Klasycznie o tej porze.
0: Dzisiaj to będzie nowa wersja utworu Inner City Good Life oraz nowa wersja utworu Let's Have a Kiki z Caesar Sisters. Ten pierwszy utwór to klasyk klubowy Detroit House. Za oryginałem stoi Kevin Sanderson, a wokal należy do Paris Gray. W nowej wersji natomiast pojawia się Alisha oraz Dantis. Ta wersja ukazała się w roku 2026, czyli właśnie teraz, nakładem Armada Music. Piękne, współczesne

mocne klubowe brzmienie, nowa stopa, nowy bas, no i właśnie taki aktualnie klubowy feeling. Let's Have a Kiki to utwór z lat 80. Nowa wersja została stworzona przez VNSSA oraz Luxus Massacre. Odzywa się w nim Trixie Mattel, czyli gwiazda programu RuPaul. Za tą nową odsłonę muzyczną odpowiada właśnie producent VNSS. Jest tam dużo mocnych basów. To jeden z najbardziej rozpoznawalnych imprezowych hymnów. Kiki oznacza po prostu luźne spotkanie, plotkowanie, no i wspólną zabawę. Piękny, kampowy, klubowy charakter oryginału zostaje podkreślony przez te syntetyczne basy. Alisha, Inner City, Kevin Sanderson, Good Life oraz VNSSA, Trixie Mattel i Luxus Massacre. Let's Have a Kiki teraz w czwórce.

0: VNS SA, Trixie Mattel, Luxus Massacre. Let's have a Kiki, nowa wersja utworu Scissor Sisters. No bo dlaczego sobie nie urządzić takiego Kiki? Chociażby na początku tygodnia właśnie. A ja chciałam wam jeszcze przypomnieć, co dzisiaj włożyliśmy do walizki.
1: To jest czwórka na walizkach.
2: Czwórka na walizkach.
0: Tak jest, czwórka na walizkach i można tę walizkę wygrać, dzwoniąc do nas po godzinie 18:22 645 2100. Zapisujcie, zapamiętujcie wszystkie przedmioty, które wkładamy do walizki. Możecie ją zdobyć każdego dnia u nas na antenie, zapamiętując te przedmioty, zapisując je, no i właśnie dzwoniąc do nas po godzinie 18. Dzisiaj walizka na 100. A ja do tej walizki włożyłam 100 fajerek i mam nadzieję, że wasz dzień także już rozkręcił się na te właśnie 100 fajerek. Ja się powoli z wami żegnam. Od godziny 10 była z wami Lulu Zupczyńska. Czy

Likugar. No i oczywiście zostawiam Wam jeszcze troszeczkę dobrej muzyki na koniec tych pięknych trzech godzin. Super Taste, Take You Higher w Edicie Disco oraz Shabby Golden High, czyli dobra dawka muzyki house na przebudzenie o tej godzinie 13, jeżeli kawa nie pomaga. Do usłyszenia w następny poniedziałek. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia. Cześć!

0: Autopromocja.
1: Od klasyków po najświeższe premiery. Od legend po nowych graczy. Numer raz na fali. Dwie godziny najlepszego rapu i spotkań z wyjątkowymi gośćmi. W każdy poniedziałek od 21 do 23. Zaprasza Numer raz.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci...

0: Dokuczać skurcze.
1: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
2: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
1: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
2: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
3: Barbara. Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
4: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
3: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
5: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
6: Po reklamie.
7: O nie, my tak nie gramy.

0: Minęła godzina 13.
1: Pogoda.
0: Dzisiaj na południu i południowym zachodzie możliwe opady deszczu i sporo chmur. Na pozostałym obszarze kraju tylko powinno wystąpić zachmurzenie. Jeśli chodzi o temperaturę, od 18 stopni na północnym wschodzie do 22-23 stopni na południu i zachodzie. Do tego słaby, delikatny wiaterek.
1: Autopromocja.
2: Młodość, urok i zajawka.
3: Czasem zagramy w szachy, czasem pożyczymy sobie sól. A codziennie spotkamy się na pogaduchy.
2: Jak sąsiad z sąsiadem.
3: Jak pies z kotem.
2: Jak smolarek z delemem.
3: Najciekawsi goście.
2: To u nas.
3: Od poniedziałku do czwartku.
2: 19:21.
3: Chłopaki z sąsiedztwa.
2: Yeah.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś winogrona Jasny Luzem, cena przed obniżką 14,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie Luzem, cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Świętujemy Dzień Polskiej Żywności w Dino. Skompletuj wszystko na grilla. Świeże mięso, pieczywo, akcesoria grill and chill i dodatki. Teraz ketchup Kotlin 450 gramów, 1 plus 1 gratis. Dino. Najbliżej Ciebie.
1: Po reklamie.

0: Popołudniowa z Kamilem Jasieńskim.
1: Na chwilę 8 minut po godzinie 13. Dzień dobry, poniedziałkowy dzień dobry. Popołudniowa przed nami, przez najbliższe 3 godziny jesteśmy razem. No i tak, ostatni tydzień wakacji, ale spokojnie, jeszcze wakacyjne konkursy w czwórce jak najbardziej hulają i walizki można zgarnąć, i czwórkowe klapki, Kubota i inne gadżety, więc mam nadzieję, że pozostaniecie razem z nami. Już za moment do walizki włożymy trzeci przedmiot, czwarty pojawi się u Kuby Jamrozka, ale oczywiście do tego wszystkiego dojdziemy. Kłaniam się i zapraszam do 16 jesteśmy razem.

0: Od 93 tak sobie odpoczywają i chillują. 16 minut po godzinie 13, no wypadałoby spakować naszą walizkę.
1: To jest konkurs Czwórka na walizkach.
2: Czwórka na walizkach.
0: I już teraz do naszej walizki ląduje. Chciałbym powiedzieć, że trzeci przedmiot, ale chyba trzecie określenie, ponieważ dzisiaj mamy walizkę na 100 i wiem, że pewne rzeczy z setką mogą wam się kojarzyć, ale absolutnie nie. Nic takiego nie znajdzie się w tej walizce, ale inne związki frazeologiczne, inne określenia właśnie związane z setką tam się znajdą i czas na... No chyba powiem, że to jest trzeci przedmiot. Trzecie hasło ląduje w naszej walizce.
1: Do
2: walizki czas włożyć.
0: Na 102. Na 102 to jest trzecia rzecz, którą wkładamy do naszej walizki. Odliczanie trochę by trwało, ale możecie sobie zapisać wszystko z tym, co jest związane na 100. Co może być jeszcze na 100? Wylądowało dzisiaj w naszej walizce. Pierwszy przedmiot o poranku. Jeszcze Kuba włoży czwartą rzecz związaną też z setką, no i później dzwonicie do naszego studia, podajecie, powtarzacie wszystkie cztery hasła i zgarniacie walizkę. Natomiast trzecie hasło, trzeci przedmiot na 102. Warto sobie zapisać, zanotować, żeby później u Kuby Jamrozka przypomnieć.
2: To jest
1: czwórka na walizkach.
2: Czwórka na walizkach.
3: To jest nowość.
4: To jest nowość czwórki.

24 minuty po godzinie 13 to jest ten moment, kiedy w końcu można przestać siedzieć na bosaka, tylko można zgarnąć czwórkowe klapki Kubota. Absolutnie niepowtarzalne, nie do kupienia.

żadnym sklepie, tylko i wyłącznie do wygrania w czwórce. Ale żeby zgarnąć czwórkowe klapki Kubota, najpierw trzeba odgadnąć, jaki utwór. No, trochę tutaj został zmieniony. Szukamy jakiegoś kawałka, musicie odgadnąć, co to jest.

No trochę został przyspieszony. Co to jest za numer? 226452100. Na pewno bardzo dobrze wszystkim znana piosenka. Czekam na wasze telefony. Na was czekają czwórkowe klapki Kubota. 226452100.

0: Happy House, ten numer za nami, a przed nami Michał. Dzień dobry, Michale.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Jak samo poczucie poniedziałkowe u kolegi?
1: Elegancko.
0: Tak? Porządziłeś coś w weekend? Zregenerowałeś się? Lub wręcz przeciwnie?
1: Tylko niedziela była wolna, ale też okej. Okay.
0: No ale niedziela, dzień relaksu, prawda? Więc tak udało jest. Się, udało się. To najważniejsze. Michale, no to startujemy z tym tygodniem. Słuchamy twojej propozycji, z twojego pomysłu. Co to za numer przyspieszony?
1: Dobra, tak mi się skojarzyło. Uważaj. Szacunek ludzi ulicy.
0: A jak dalej leci ten wers?
1: Tam jest dużo wersów.
0: No dobra, ale nie, to nie jest to. Sprawdzałem. Sprawdzałem, czy jesteś prawilniak. Cóż, nie zdałeś egzaminu, może i dobrze, ale nie, to nie jest ten kawałek. Pozdrawiamy serdecznie. SLU, na razie, hej, hej. No i teraz mamy Kamila na linii. Dzień dobry, Kamilu.
2: Dzień dobry, Kamilu.
0: Jak siły i energia po weekendzie?
2: No, co do poniedziałku, to aż dziwne, bo jest energia, jest fajnie.
0: No to
2: słońce świeci.
0: Gratuluję.
2: Jedzie, to dopiero pracę zacząłem i mam energię, także to jest jakaś pomyłka.
0: Jeszcze
2: ale
0: trzyma po weekendzie ta energia.
2: Tak.
0: No dobrze, Kamilu, słuchamy twojego pomysłu, co to za numer.

0: totalny strzał, bo jak to strzałem, to mi się skojarzyło tylko z jednym, ale nie umiem sobie tego zwolnić w głowie, więc Metallica, Master of Puppets.
1: Nie, to nie jest to. Nie, nie, nie, nie, nie. Nie, nie aż tak ostro, nie aż tak ostro. Trzymaj okay. się, pozdrawiam, na
0: dzięki,
1: razie. Hej, hej, 226452100 to jest numer do naszego studia i dodzwoniła się do nas jeszcze Beata. Dzień dobry, Beato. Nie ma Beaty. Beata zwątpiła, pewnie też chciała strzelić Master of Puppets. No dobrze, no to w takim razie było przyspieszone, no to teraz zwalniamy. Ten sam utwór, tylko inaczej został zmodyfikowany.

Teraz bym powiedział, że to Oasis, ale mogę wam tyle zdradzić, że to na pewno nie jest Oasis, chociaż brzmiało trochę. 226452100, numer do naszego studia. Czekam na wasze telefony, jeżeli macie pomysł, co to za kawałek. Najpierw został przyspieszony, teraz zwolniony. Dzwońcie do naszego studia, czwórkowe klapki Kubota do zgarnięcia.

0: is water like the ocean.
1: Osiem minut. Pozostało już tylko do godziny 14. Damian jest razem z nami. Dzień dobry.
2: Witam, witam.
1: Siemany. Witam, Kamilu. Siemanko, jak u ciebie dzisiaj?
2: Jakoś leci.
1: No dobrze, może być tylko lepiej. W takim razie, Damianie, słuchamy twojego pomysłu. Co to za numer?
2: Moim zdaniem The Chemical Brothers, Hey Boy, Hey Girl.
1: Nie. Nie, ale wiem, dlaczego akurat to mogło ci się skojarzyć, ale na razie nic nie mówię, bo to będzie zbyt duża podpowiedź. Pozdrawiam cię, czule. Dobra. Trzymaj się na razie. Hej, hej.
2: Pozdrawiam.
1: No i mamy Andrzeja na linii. Dzień dobry, Andrzeju.
3: No cześć, cześć.
1: Siemano, słuchamy twojego pomysłu.
3: Moim zdaniem są to gołębiorze.
1: Nikt już nim tu nie pomoże, ale niestety nie i tym razem to nie są gołębiorze. Nie można ich wszędzie grać. Trzymaj się na razie, pozdrawiam, hej, hej. No i mamy Maćka. Dzień dobry, Maćku.
4: Cześć, Kamil, cześć.
1: Siemano, słuchamy.
4: Moim zdaniem jest to piosenka kultowa ze Shreka, Smash Mouth All Stars.
1: Tak, to jest to, to jest to. Brawo, brawo. No jednak... Maciek, złote ucho, można powiedzieć. Gratuluję.
4: Za pierwszym razem już. W powolnieniu bym nie poznał, nie?
1: Tak?
4: W powolnieniu bym nie
1: poznał. Ale widzisz, Damian tutaj mówił, że hey boy, hey, hey girl, a tam jest hey now, więc też jest hey.
4: No, tak.
1: Tak, to
4: no,
1: jest to. Gratuluję ci, Maćku, klapki są już twoje. Jesteś już po urlopie, przed urlopem?
4: W trakcie,
1: okej. Okay. No to tutaj sobie klapek Kubota nie pokorzystasz, ale może

0: Później po sezonie na basen, jak najbardziej.
1: Jak najbardziej.
0: Albo tak, jako pantofel domowy po prostu. Korzystaj, korzystaj, wszystkiego dobrego, odpoczywaj. No i All Star sobie teraz chyba posłuchamy, prawda?
1: Pewnie, pewnie.
0: Trzymaj się, wszystkiego dobrego, udanego urlopu. Na razie, hej, hej.

0: 20 minut pozostało już tylko do godziny 14. Teraz czas na naprawdę bycze wiadomości. Otóż byk, który uciekł z gospodarstwa w Nietuszewie w powiecie aleksandrowskim, to jest województwo kujawsko-pomorskie, cały czas pozostaje na wolności. W piątek komunikat o jego ucieczce pojawił się na stronie urzędu gminy Raciążek. Jednak jak ustalił reporter polskiego radia PIK, zwierzę cały czas jest na wolności.
1: Byk uciekł z kojca, rozwalił drzwiczki, no, zerwał pas z głowy. Ten sam dzień było zgłoszone na policję. No, byk miał 300 kilo. Z gminy podali, że całkiem innego koloru. Był bez rogów nasz, tamten z rogami. Później straż była, drony i sąsiedzi tu pomagali. No, i do tej pory żadnego rezultatu.
0: Mówiła Grażyna Cygan. Współwłaścicielka gospodarstwa, z relacji sąsiadów wynika, że byk przemieszcza się głównie po zmroku na pograniczu Nietuszewa i sąsiedniego Podzamcza. Podczas minionej nocy Sławomir Kościuk widział go dwukrotnie. Podjął próbę schwytania byka, jednak zwierzę za każdym razem uciekało.
2: Rano się pokazał znowu przy budynkach, jak oprzątaliśmy. Otworzyłem mu drzwi i praktycznie no, chciał jakby wejść. Zaszłem go też od tyłu. Mówię, może jakoś tam go uda mi się zwabić i zagnać, ale no niestety wycofał się, już jest taki trochę odziczały i uciekł w kukurydze przy moich budynkach. No i prawdopodobnie w tej chwili tam przebywa.
0: I w obecnej sytuacji rozważane jest już zaangażowanie grupy ratownictwa specjalistycznego, więc nie pozostaje nic innego. Oj, nie, byczku. Minus jeden.

dywanie. Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę uciekać.

12 minut pozostało już tylko do godziny 14. Co prawda, sezon festiwalowy, można powiedzieć, jeszcze trwa w najlepsze, już powoli dobiega końca, ale pojawiają się informacje dotyczące tego, co będzie działo się w przyszłym roku i Open Air ogłosił już pierwszego headlinera. Tame Impala powraca do naszego kraju. W tym roku odbyły się dwa koncerty tego projektu w Gliwicach, no ale w 2027 roku, pierwszego dnia na Open Airze, czy jeszcze 30 czerwca,

Tame Impala ponownie wystąpi w naszym kraju. To jest pierwsze ogłoszenie. No na pewno wszyscy fani Kevina Parkera są bardzo zadowoleni. No długo na jego nowy, kolejny koncert nie będzie trzeba czekać, a już teraz w oczekiwaniu na ten występ Dracula. No i pamiętajmy o tym, że Stewie tam śpiewa.

0: Autopromocja.
1: Wykończycie robotę, a ja wracam z wami do domu.
2: Cześć Kuba, witam serdecznie.
3: Witam was serdecznie, chłopaki.
1: I dziewczyny też, bo u nas miejsce znajdzie każdy, kto potrzebuje odpoczynku.
4: Mój tata trzymał w najmniejszym pokoju akwaria z rybami. Ryby miały swój pokój i jak chciało się odpocząć, to chodziliśmy do pokoju dla rybek.
1: W tej audycji panuje jedna zasada. Po robocie nie gadamy o robocie.
2: Ja jadę wypocząć, zresetować głowę dla siebie, dla rodziny i tyle.
1: Te 3 godziny należą do nas. Zapraszam od poniedziałku do czwartku między 16 a 19 na Po robocie. Kuba Jamrozek.
2: Trzymaj się Kuba, wszystkiego zdrowego, cześć.
1: A mój numer chyba znać. 226452100.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. A teraz tylko 8,99 za opakowanie aż 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
8: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
7: Litorsal Senior?
8: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
9: Zdrowit.
8: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
10: Marian, a gdzie mogę kupić
11: na mediaexpert.pl?
10: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
11: Na mediaexpert.pl.
10: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
11: Barbara, na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.
12: Jej piękne czarne oczy, śnią się czarne oczy.
13: O nie, my tak nie gramy.

0: Minęła godzina 14.
1: Pogoda.
0: Dzisiaj w nocy, na północy, w centrum i na południowym wschodzie kraju termometry wskażą jedynie 6 stopni. Na północy wystąpią też silne mgły, w związku z którymi IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia. Jeśli chodzi o temperaturę, od 8 do 9 stopni, natomiast nad samym morzem trochę cieplej, 12. Na północy, w centrum i na południowym wschodzie może nawet spaść do 6 stopni. Możliwe są silne zamglenia i mgły ograniczające widzialność do 200 metrów.
1: Autopromocja.
2: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
3: A przede wszystkim wy.
4: Słuchaczki i słuchacze czwórki.
2: W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
3: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
4: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
2: Dorzućcie do pisek gramy co chcecie.
3: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
2: Do usłyszenia.
3: Zuza Zielińska,
4: Damian Sikorski
2: i Adam Smolarek.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
6: No.
5: A tamta to jest mega.
6: Mega, mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Świętujemy Dzień Polskiej Żywności w Dino. Skompletuj wszystko na grilla. Świeże mięso, pieczywo, akcesoria grill and chill i dodatki. Teraz ketchup Kotlin 450 gramów, 1 plus 1 gratis. Dino. Najbliżej Ciebie.
9: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
11: Zdrowit. Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Teraz wszystkie kawy rozpuszczalne marki Nescafe w promocji druga 70% taniej. Oferta ważna do 30 sierpnia.
12: Carrefour w sumie najlepszy jest.
1: Po reklamie.

0: Minut po godzinie 14, druga godzina naszego spotkania przed nami. Wiem, że poniedziałki bywają trudne, a jeśli chodzi o jakiś wysiłek intelektualny, to już w ogóle. Mózg często wyrwany oczywiście od tego nadmiernego relaksu przez dwa dni. No, ale jednak warto się stymulować i już za moment zgadywanki 226452100 to jest numer do naszego studia, także po weekendzie warto się nawadniać, więc trytanowa butelka do wygrania od firmy Alpinus 226452100. Numer na pewno się przyda, już za moment wyjaśnię zasady i oczywiście podam kategorię. Zostańcie z czwórką.
1: Odbijam się o kanty, mam dziś czas na styk. Ruchy funky, bo bardzo lubię tańczyć. Bardziej lubię, gdy się patrzysz.

0: tylko o jednym myśli.
1: I już mamy 17 minut po godzinie 14, więc czas na nasze zgadywanki. 226-452100 to jest numer do naszego studia. Zasady są bardzo proste. To wy zadajecie pytania, ale to ja znam hasło. Pytania, które zadajecie, na te pytania mogę odpowiadać tylko tak lub nie. I pierwsza dzwoniąca osoba ma najtrudniejsze zadanie, więc może zadać dwa pytania. Później oddaję jeden strzał. Trytanowa butelka od Alpinusa jest dzisiaj do zgarnięcia. Idealna do leśnych wypraw, ale także w samochodzie można z niej korzystać. Albo nawet w pracy bez wychodzenia z domu. Można sobie coś przed radioodbiornikiem popijać. 226-452100. Numer do naszego studia, a dzisiejsza kategoria to, uwaga, niebezpieczeństwo. Wiem, że niektórzy z was lubią żyć niebezpiecznie, no więc w tych tutaj obszarach będziemy dzisiaj się rozglądać za naszym hasłem. 226-452100, numer do naszego studia. Czekam na wasze telefony. Co to może być? Kategoria niebezpieczeństwo.

0: tylko o jednym myśli.
1: O niebezpieczeństwie. 21 minut po godzinie 14 to dzisiejsza kategoria i proszę bardzo, Wojtek jest razem z nami. Dzień dobry, Wojtku.
2: Alarma, niebezpieczeństwo.
1: Alarma. Jak tam po weekendzie, mój drogi?
2: Po urlopie.
1: Po urlopie, wow. No ale powiem ci, brzmisz na takiego, powiedziałbym, zaspanego.
2: No kurczę, no jak się wraca z urlopu? To już poniedziałek na pełnych obrotach? Niewykonalne.
1: Bateryjki podładowane. Hej, szefie.
2: Tak średnio jakiś, bym powiedział.
1: Tak średnio. A może właśnie za długo?
2: No. No i to jest to niebezpieczeństwo. No to co, lecimy.
1: No jak, dawaj.
2: No i to pierwsze pytanko to będzie, czy to jest ostre niebezpieczeństwo?
1: Ostre w takim poważne, to masz na myśli mówiąc ostre językiem młodzieżowym?
2: Czy można przeciąć powłokę skórną tym niebezpieczeństwem?
1: Tak.
2: Okej. Okay. I czy to jest metalowe niebezpieczeństwo?
1: Może tak być, tak.
2: A czyli nie tak niejednoznacznie. Dobra, to
1: dzisiaj,
2: mówię.
1: Dzisiaj tylko dwuznaczności.
2: Już mówię.
1: Dobra.
2: Rozbity termometr rtęciowy, uwaga.
1: Ajajaj, ale nie, to nie jest to. Niestety no. Nie. A może i stety. Rozbił ci się kiedyś termometr?
2: No pewno, wielkie niebezpieczeństwo.
1: Ostrożnie.
2: To jest jedno z tych niebezpieczeństw polskich takich, które wynieśliśmy z domu. Żeby wiadomo, że to bardzo grozi.
1: Dlatego no, lepiej nie mierzyć temperatury.
2: Lepiej nie, no dzisiaj nie jest za dobra, ale... Aha.
1: Ale o pogodzie zawsze dobrze pogadać. Wojtku, miłego powrotu do rzeczywistości pourlopowej.
2: No,
1: trzymaj się.
2: Cześć,
1: trzymajcie się po tym urlopie. Naura, na razie, hej, hej. Przypominam, że można dzwonić do oporu 226452100, numer do naszego studia. I razem z nami jest Maciek. Dzień dobry, Maćku.
3: Elo, elo.
1: Elo, elo 320. Jak tam u ciebie?
3: To klasyka. Elegancko. O, fajnie, tak.
1: Elegancko, chłopaki do wzięcia. Chyba się oglądało w weekend. Dobra, tak. Słuchamy.
3: Lecimy z tym koksem. Czy ten zakładając przedmiot, z którym związane jest to niebezpieczeństwo, jest przedmiotem codziennego użytku?
1: Nie.
3: Niech to będzie patrol szkieł.
1: Wio, bagiety jadą, nie to. Szkieły.
3: Okay.
1: Trzymaj się, wszystkiego dobrego, pozdrówki na razie. George Automatowicz, 226452100, numer do naszego studia. Dzwonicie, zadajecie pytanie i ja odpowiadam tak lub nie, chociaż patrol to jest bezpieczeństwo i odpowiedzialność, ale tutaj zwiódł mnie Maciek, skokietował. 226452100, numer do naszego studia, czekam na wasze telefony. Butelka trytanowa jest do zgarnięcia, tylko trzeba odgadnąć nasze hasło, kategoria niebezpieczeństwo.

0: tylko o jednym myśli.
1: 27 minut po godzinie 14. Dzisiejsza kategoria to niebezpieczeństwo. Jeżeli ktoś bezpiecznie spędził weekend, a mam nadzieję, że tak właśnie było, no to miła odmiana. Kategoria niebezpieczeństwo 226452100. To jest numer do naszego studia. Dzwonicie, zadajecie pytanie, ja odpowiadam tak lub nie, a później strzelacie. No i tutaj Maciek już poszedł w stronę przedmiotów, więc mogę dla ułatwienia powiedzieć, że nie chodzi o przedmiot. Nie, to nie jest jakaś rzecz. 226452100, numer do naszego studia. Skoro nie jest to przedmiot, to co to może być? Kategoria niebezpieczeństwo. 226452100.

0: tylko o jednym myśli.
1: 226-452100, numer do naszego studia. Wojtek jest na linii. Halo Wojtku, wypoczęty po urlopie, to główka pracuje. Halo.
2: No tak, ale wcześniej powiedziałeś, że brzmię na zaspanego, więc... Chociaż jak się budzę, to często najlepsze pomysły do głowy.
1: Trzeba zapisywać, bo o poranku te pomysły bardzo szybko później uciekają.
2: Też tak masz, że takie świetne pomysły, jak się budzisz, przychodzą do
1: Tak, albo czasami jak zasypiam, ale jak zasypiam, to już nie ma takiej... Nie zapisuję, nie ma takiej opcji.
2: To notesik pewno tam naszykowany, nie?
1: No ewentualnie w telefonie, ale wtedy cię ekran może rozbudzić, więc nie ma dobrego wyjścia. Nie ma co chodzić spać po prostu.
2: Nie ma bezpieczeństwa dookoła nas.
1: Dokładnie.
2: W każdym razie, temacie. Pytanie, czy to jest w takim razie może jakaś czynność?
1: Czy to jest czynność? Nie bezpośrednio. No nie, to nie jest czynność.
2: No dobra, ale to już powiem, bo to takie mam bardzo zgrabne, uważam, niebezpieczeństwo tutaj mogę zaproponować. Pijcie z butelki z BPA, z takimi materiałami, z bisfenolem A.
1: Nie, to nie jest to. Wojtku, pozdrawiam, trzymaj się na razie. No i Janusza mamy na linii. Dzień dobry.
3: No cześć, dawno się nie słyszeliśmy.
1: Janusz jak zawsze bezpieczny, słuchamy pytania.
3: No może bezpieczny, niebezpieczny. Lubię niebezpieczeństwo to.
1: Proszę bardzo, czego się dowiadujemy.
3: A kierowca jest bezpieczny?
1: No, ograniczone zaufanie, to jest przede wszystkim najważniejsze.
3: No właśnie o to chodzi. Ale licho przepisy. Uważać na innych.
1: Tak, trzeba uważać. Może nie pal licho przepisy, ale jednak tak, trzeba uważać na innych. Januszu, słuchamy pytania.
3: Dobra, chłodno cię zrobiło, wesoło cię zrobiło. Nie, będę strzelał.
1: Dawaj.
3: Czy to jest ostra jazda?
1: Nie, to nie jest ostra jazda. To nie jest ostra jazda. Niestety nie.
3: Dobra, na razie.
1: Na razie, trzymaj się. Pozdrawiam, ale i nic więcej nie mówię, tylko mówię ale. 226 452100, kategoria niebezpieczeństwo, czekam na wasze telefony.

0: tylko o jednym myśli.
1: 25 minut pozostało już tylko do godziny 15. Krzysztof jest razem z nami. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
1: Cześć Krzyśku, jak tam samopoczucie?
2: No wracam właśnie z wakacji, wypoczęty, siłami do pracy.
1: Okej. Okay. To jest dobry myk, żeby jeszcze poniedziałek sobie wolny zrobić.
2: No tak, tak.
1: Po urlopie.
2: Samochodów na drogę.
1: Chociaż mój ulubiony trik to wrócić do pracy po długim urlopie w piątek. I od razu zaraz weekend. To jest miękkie lądowanie. Polecam wszystkim. Ale no poniedziałek wolny też bardzo dobrze. Krzyśku, słuchamy pytania.
2: Pytania nie mam, ale mam odpowiedź.
1: Dobra.
2: Alarm. Czy to jest alarm?
1: Alarm. Alarma. Nie, to nie jest to. To nie jest to, niestety nie. Alarm to bezpieczeństwo, a nie niebezpieczeństwo. Chociaż włącza się,
2: alarm
1: kiedy jest jakieś...
2: niebezpieczeństwo.
1: O niebezpieczeństwo. Tak. Nie, to nie jest to. Pozdrawiam cię serdecznie. Na razie. Hej, hej. 226452100 i mamy Michała. Dzień dobry, Michale.
3: Dzień dobry.
1: Siemanko, hej. Słuchamy.
3: Dobra, mam pewien typ. Czy to będzie jazda bez trzymanki?
1: Nie. Nie, nie, nie. Jazda. To nie jest to. Trzymaj się. Pozdrówki na razie. 226452100. No i Aneta jest razem z nami. Dzień dobry, Aneto.
4: Cześć.
1: Cześć, słuchamy.
4: Moje pytanie, czy to ma związek z pogodą?
1: Nie.
4: Okej. Kurczę, to nie wiem. A wypadek samochodowy?
1: Jesteśmy bardzo blisko. Tak, chodzi o coś takiego, ale to nie jest odpowiedź. To nie jest odpowiedź. Nie.
4: Dobra, dzięki.
1: Trzymaj się na razie. 226452100. Ja tutaj już milczę, zagramy i czekam na wasze telefony, bo Aneta dużo powiedziała. 226452100.

0: tylko o jednym myśli.
1: 20 minut pozostało już tylko do godziny 15. Wojtek jest na linii. Halo, Wojtku.
2: Przepraszam, że tak dzisiaj...
1: No dobrze. No podładowane bateryjki, to dzwonisz i dzwonisz. Słuchamy.
2: Właśnie. Ale pewno nie trafię. No to takie z cyklu literka. Czy to jest na literę S jak SOS?
1: Nie.
2: Kolizja, powiem.
1: Nie, to nie jest kolizja, ale jesteśmy blisko. Trzymaj się, pozdrawiam. Hej, hej. No i mamy Wieśka też na literę W. A propos literka.
3: Tak, się upewniam. To ja zastanawiam się, czy ja jestem...
1: Czy to ty? Czy ty to ty? Tak.
3: Tak. Cześć Kamilu, jak tam po weekendzie?
1: Bardzo dobrze, ale u ciebie słyszę, że też równie dobrze.
3: No tak, teraz żyję od czwartku do czwartku.
1: Dlaczego tak żyjesz? Z czego to wynika?
3: No wiesz, eliminacje Ligi Europy.
1: A dobrze, Wojwieśku, że dzwonisz, zawsze można czegoś dowiedzieć się o sporcie. No tak, tak, tak, po prostu przegapiłem, ale prawda. No radio pełni też funkcję edukacyjną i to działa w dwie strony, prawda? Ja się czegoś dowiaduję, wy się czegoś dowiadujecie. Słucham pytania, Wieśku.
3: Czy hasło jest dwuwyrazowe?
1: Nie.
3: Więc... mam dwie odpowiedzi. To jest albo dachowanie, albo karambol, więc wybieram dachowanie.
1: Nie, to nie jest to. Pozdrawiam cię. Wszystkiego dobrego. Na razie. Hej, hej. No i jeszcze mamy Janusza na linii. Halo.
4: No, pozdrawiam mojego przedmówcę.
1: No właśnie, niezły crossover. Proszę bardzo, jeden po drugim. Januszu, słuchamy.
4: No, my się zgrywamy tam poza.
1: Wy się zgrywacie? Tak, tak, tak, jak najbardziej, pasujecie do siebie. Chociaż tutaj w tym konkursie jest drobna rywalizacja, a proszę bardzo, bardzo...
4: My się dogadujemy.
1: Wspaniałą postawę prezentujecie. Słuchamy, Januszu.
4: Czy tam jest kilka samochodów w tym haśle?
1: Tak.
4: Karambol.
1: Tak, to jest karambol. No i proszę bardzo, proszę bardzo. Wiesiek było włos.
4: Moje tak samo jak Wieśka, bo moje pierwsze było karambol, a później myślałem o dachowaniu, że oberek, kurde. A Wieśek powiedział dachowanie, no to ja karambol.
1: No i proszę bardzo, i mamy dobrą odpowiedź. Januszu, gratuluję ci bardzo serdecznie, pozdrawiamy oczywiście Wieśka. Butla jest twoja, wszystkiego dobrego.
4: I ja tam wszystkich słuchaczy pozdrawiam.
1: Dzięki, na razie, miłego popołudnia, hej, hej.
5: Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel marki Alpinus, producent butów trekkingowych, odzieży turystycznej i sprzętu kempingowego.

10 minut pozostało już tylko do godziny 15 i bardzo dobra informacja dla wszystkich fanów serialu Synowie Anarchii. Otóż ta produkcja ma powrócić.

ale w bardzo nieoczywistej formie powstaje zaskakujący spin-off. Spin-off z twistem, bo jeśli chodzi o spin-offy, to z reguły jest to jakaś produkcja, jakiś film, jakiś serial opowiadający zupełnie poboczną historię. Natomiast stacja FX, czyli producent Synów Anarchii, zamówił nowy serial Legends, który ma być spin-offem, ale właściwie nie do końca, ponieważ członkowie oryginalnej obsady spotkają się na ekranie, ale jako fikcyjne wersje samych siebie. Brzmi to bardzo intrygująco. Otóż akcja tego nowego serialu, spin-offu, rozpocznie się podczas zjazdu fanów Synów Anarchii, na którym po 10 latach spotkają się członkowie obsady i w pewnym momencie granica między serialem a rzeczywistością zacznie się zacierać. Jaki będzie tego finał? No, trzeba poczekać na serial Legends. No, jak się okazuje, Synowie Anarchii byli jednym z największych hitów stacji FX, więc no, czekamy na kolejny spin-off. Czy zostanie dowiezione, czy to będzie sitcom, czy będzie zabawne, czy jednak będzie science fiction. Musimy jeszcze trochę się uzbroić w cierpliwość. Data premiery nie jest jeszcze znana.

0: Czwórka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Od klasyków po najświeższe premiery. Od legend po nowych graczy. Numer raz na fali. Dwie godziny najlepszego rapu i spotkań z wyjątkowymi gośćmi. W każdy poniedziałek od 21 do 23. Zaprasza Numer Raz.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 6 produktów szkolnych, za każdy z 3 najtańszych zapłacisz grosz.
3: Lidl, to się opłaca.
4: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
7: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
8: W Media Ekspert wyprzedaż.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
2: Wręczę ci mandaci.
3: O nie, my tak nie gramy.
4: Ja wiedziałem, że tak będzie. Ja wiedziałem, że tak będzie.
5: Czwórka, to słychać.

0: Minęła godzina 15.
1: Pogoda.
0: W wielu krajach Europy w tym roku padły rekordy temperatur. We Włoszech odnotowano nawet 48,4 stopnia. Wiele krajów europejskich, w tym Polska, pobiło latem tego roku swoje rekordy temperatur. Najwyższą temperaturę odnotowano na włoskiej Sardynii, gdzie termometry pokazały 48,4 stopnia. Tak wynika z najnowszych analiz. Rekordy temperatur padły przede wszystkim w Europie Środkowej, Wschodniej i Północnej. W Danii odnotowano 37 stopni, na Słowacji 42,2. Temperatury sięgające od 40 do 42 stopni zarejestrowano także w Polsce, Niemczech, Austrii i Czechach.
1: Autopromocja.
2: Wy kończycie robotę, a ja wracam z wami do domu.
3: Cześć Kuba, witam serdecznie.
4: Witam was serdecznie, chłopaki.
2: I dziewczyny też, bo u nas miejsce znajdzie każdy, kto potrzebuje odpoczynku.
5: Mój tata trzymał w najmniejszym pokoju akwaria z rybami. Ryby miały swój pokój i jak chciało się odpocząć, to chodziliśmy do pokoju dla rybek.
2: W tej audycji panuje jedna zasada. Po robocie nie gadamy o robocie.
3: Ja jadę wypocząć, zresetować głowę dla siebie, dla rodziny i tyle.
2: Te trzy godziny należą do nas. Zapraszam od poniedziałku do czwartku między 16 a 19 na Po robocie. Kuba Jamrozek.
3: Trzymaj się Kuba, wszystkiego zdrowego, cześć.
2: A mój numer chyba znać. 226452100.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
7: No.
6: A tamta to jest mega.
7: Mega, mega.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
9: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
10: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
9: Litorsal Senior?
10: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
11: Zdrowit.
10: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
12: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
1: Po reklamie.

0: popołudniowa z Kamilem Jasińskim.
1: Już mamy 10 minut po godzinie 15 w studiu czwórki najprawdziwsza diwa Laguna Aquapussy. Dzień dobry, cześć!
2: Hello divas! Oh my god, jestem mega podjarana tym, że po prostu jestem w radiu. Za chwilę ty zapowiadałeś pogodę, a to było zawsze moje marzenie, żeby zostać pogodynką.
1: No to mogliśmy się dogadać i byś przeczytała
2: next
1: pogodę.
2: Time.
1: Ale jakby
2: time.
1: Co, jak chcesz, możemy zrobić breaking news i specjalną pogodę.
2: O Jezu, błagam! Dobra. Bardzo chętnie. Przygotujcie mi to, ja to zrobię.
1: Dobra, ogarniemy to. Razem z nami jest Laguna Aquapussy. Porozmawiamy sobie o dragu, także w 2023 roku tytuł najlepszego influencera roku powędrował w twoim...
2: Yes!
1: Tak, więc trochę tam jest tych osiągnięć, o tym na pewno sobie porozmawiamy, więc koniecznie zostańcie z nami.
3: Thank you.

0: Popołudniowa w czwórce.
1: 14 minut po godzinie 15. Laguna Aquapus jest cały czas razem z nami. Wydaje mi się, że powinniśmy zacząć rozmowę od tego, co dzisiaj masz na sobie i cały ten makijaż. Czy to jest taki everyday oko podkreślone, czy to jest specjalny makijaż do radia?
2: Dzisiaj ja zawsze mówię, że to jest maskara i błyszczyk, a tak naprawdę to szykowałam od 11, żeby tutaj wyglądać jakkolwiek dobrze, bo pod tym wszystkim wyglądam jak kierowca tira, więc żeby nikogo nie przestraszyć, chciałam wyglądać, jak ja to mówię, pys.
1: No dobrze. Często taki makijaż stosujesz? Czy to jest na specjalną okazję, to jest tylko na występy?
2: Na co dzień funkcjonuję jako Kacper. Mhm. Bez dragu moje zajęki to on jego. Natomiast kiedy pracuję, bo ja to już nazywam pracą, przepraszam, to no to zawsze jest full mak, full face, ona jej, kobieta marzeń każdego. Także...
1: A możesz nam dokładnie wyjaśnić, na czym polega drag?
2: Bo
1: jest całkiem sporo stereotypów, jest dużo różnych skojarzeń, czy to jest występ, to jest teatr, to jest muzyka. O co w tym chodzi?
2: Jasne. Ja na początku powiem, czym jest dla mnie drag. Mój drag to jest przede wszystkim list miłosny do kobiet, które mnie inspirują, które były wokół mojego życia. Również te najbliższe, mówię tutaj o rodzinie, mówię też o kobietach, które mnie inspirują do tworzenia tego. Często są też to

0: trans kobiety, które moim zdaniem, gdyby nie one, to queerowa społeczność nie żyłaby sobie teraz tak, jak sobie żyje. Ale stereotypowo drag to jest... strasznie nie chcę użyć tego słowa, ale ja, może być, że ja mogę, chłop przebrany za babę, ale to nie jest to. W dzisiejszych czasach to nie jest to. Drag ma wiele spektrum. Mamy drag kingów, czyli osoby, które charakteryzują się na wzór i pokazywanie tych męskich cech. Mamy drag queen, takie jak ja, które eksponują te swoje kobiece cechy charakteru, ale są też drag queery, drag monstrum, które kreują jakąś swoją postać, którą prezentują później na scenie. Jest multum niesamowitych osób artystycznych, które dzięki swojej sztuce prezentują rodzaj rozrywki, rodzaj eksplorują swoje emocje. Ten stereotyp chłopa przebranego za babę, po prostu I hate myself, że to mówię, ale po prostu nic innego mi teraz nie przychodzi na myśl, jest już staroświecki.
1: No dobrze, ale to w takim razie na czym opiera się ten występ? Co się dzieje na scenie? Bo pierwsze moje skojarzenie to jest muzyka, ale nie zawsze przecież drag queen śpiewają, to jest czasami lip sync.
0: Na szczęście, znaczy nie na szczęście, błagam w większości przypadków, żeby nie śpiewały, proszę, bo jakby aparaty na słuch są dosyć drogie. Ja w swoim przypadku mogę powiedzieć, jak ja to robię, ja zazwyczaj lip syncuję. Moje performance to są miksy na przykład danej artystki, dwóch piosenek, 5-6-minutowe, wymyślam sobie czasem historię do tego występu, czasem jestem... No dobra, zazwyczaj jestem fajna dziewczyna z miasta, żeby się chłopakom podobała, po prostu sexy, szpilka, kombinezon, tańczę dużo, ruszam włosami, ale czasem są też to występy z większym przesłaniem, jakaś historia zagłębiona w nas w środku i którą prezentujemy na scenie. Często przygotowujemy do tego różnego rodzaju rekwizyty, mamy ze sobą na przykład, nie wiem, tancerzy, to jest... Najlepsze, co można zrobić, to uważam, że wziąć się w siebie, w garść, wziąć jakąś ekipę znajomych, albo nawet nie znajomych, rodzinę, mamę, tatę, wujka, psa może nie, no bo do klubu to raczej nie, i przyjść i to zobaczyć, i przyjść i to przeżyć, bo, no, może powiem to dlatego, ponieważ sama się tym zajmuję, ale uważam, że nie ma lepszej sztuki performatywnej niż drag. Okay. This is just my opinion.
1: Dobrze, to może za chwilę porozmawiamy o tym, jaka publiczność przychodzi. I w ogóle jak wygląda środowisko dragowe, jak rozwinięta jest scena. O tym już za moment. Zostańcie z nami. Miu.

0: Laguna Aquapus jest cały czas razem z nami. Porozmawialiśmy już trochę o występach. Mhm. Powiedziałaś też, ile czasu zajęło ci dzisiaj. Domyślałem się, że przed występem jeszcze
1: 10-15 dłużej. 10-15 minut.
0: Tak, szybciutko, pyk, pyk, pyk. Tak, na spokojnie, delikatne oko tylko.
1: Popisów nie robić.
0: jak wyglądają takie występy? Jaka publiczność przychodzi? Domyślam się, znaczy raz miałem kiedyś taką okazję zobaczyć taki występ, chociaż on był trochę bardziej chyba karaoke, ale drag queens występowały na scenie. No to przede wszystkim mam takie wspomnienia, że to jest bardzo takie pozytywne, zakręcone miejsce, wszyscy się cieszą, dużo radości. Trudno mi jest sobie wyobrazić jakiś taki smutny występ. Dramatyczny.
1: Wiesz co, to bardzo zależy. Ja jestem taką typową klubową drag queen. Ja występuję głównie w klubach. Miejscem, którym głównie występuję, jest klub Metropolis Warszawa. Tam możecie mnie spotkać 2 razy w miesiącu. I hope, że za niedługo się to zmieni. Chciałabym tam wprowadzić drag, żeby był co tydzień, ale baby steps, bo to jest typowy gejowski klub. Tam jest większość facetów homosexual, looking for mask itd. itd. I tamten drag jakby można powiedzieć, nie że wprowadzam, ale i bardziej do niego przyzwyczajam i w ogóle, bo zwyczaj tam były imprezy z tancerzami go-go. Nadal są, nadal moi koledzy z pracy, że tak powiem, ale oni są w sobotę, ja jestem w piątki.
0: Czy tancerze go-go, czyli po prostu mężczyźni, tak?
1: Yes.
0: Okej.
1: Okay. Yes. I ja co piątki, no nie co tam drugi piątek organizuję swoje eventy dragowe, gdzie zapraszam inne drag queen, dzięki czemu daję im też pracę. Wymyślam jakiś temat imprezy, na przykład najbliższa jest w ten piątek, 28 sierpnia, end of the summer, więc impreza wakacyjna.
0: Czyż tak nostalgicznie trochę?
1: Nostalgicznie, no kończymy wakacje. Taka pogoda nie jest dobra dla dragusek, ani dla osób przy mojej skromnej wadze 65 kg. Ale wiesz, na przykład w następnym miesiącu będę organizowała Xtina Night, imprezę taką Christina Aguilera z inną draguską, będziemy robiły utwory do Christiny, będziemy robiły wspólny występ. I tak staram się wymyślać tematyki imprez, żeby przyciągać ludzi do klubów. Wiadomo, publika to nie jest 100% osób, gay people. To nie są tylko homoseksualni mężczyźni, bo nie ukrywajmy, kobiety często, czy nie tylko kobiety, ale osoby transpłciowe, niebinarne, czują się najbardziej swobodnie w tego typu klubach. Klubach gejowskich, klubach queerowych. I ta publiczność jest coraz bardziej różnorodna. Ja też miałam okazję taką, żeby i występować w miejscach typowo heteroseksualnych. W Gdańsku występowałam na przykład, gdzie wydaje mi się, że 90% publiki to byli osoby hetero. Najlepsza publiczność. Nieważne, co ja powiem, oni się cieszą. Tipy, oh my god. Tak, machali, a ja tylko po prostu w zębach brałam. I publiczność jest coraz bardziej różnorodna. Mi najbardziej na tym zależy, żeby przede wszystkim osoby queerowe supportowały lokalny swój drag, a nie jak przyjeżdża gwiazda z amerykańskiego Drag Race, to nagle jest pełna sala i nie da się przejść, ale żeby na nasze występy też tak to wyglądało. A tą drugą część, taką bardziej heteroseksualną, mówię w takim nawiasie,

0: żeby się otwarli na tą sztukę, bo wydaje mi się, że każda osoba odnalazłaby jakąś drag personę, w której by się zakochała i by chętnie przychodziła na jej występ i oglądała ten rodzaj sztuki.
1: A jak dużo osób tworzy scenę obecnie? Czy to jest duże zjawisko? Bo już wspomniałaś o tych wielkich gwiazdach. Domyślam się, że ten program Drag Race zrobił swoje, trochę to wprowadził do mainstreamu.
0: Tak.
1: Chociaż w Wielkiej Brytanii wydaje mi się, że to jest już taki mainstream popkulturowy.
0: No wiesz, oni tam mają chyba z 10 sezonów też. Amerykańskie ma z 20, oni z 10.
1: A jak w Polsce to wygląda?
0: Ja uważam, że polska scena dragowa to jest jedna z lepszych scen dragowych na świecie, ponieważ mamy naprawdę taki przekrój niesamowitych osób. Mamy rodzaj dragu taki, jak ja robię. Femme fatale, pussycat i w ogóle. Mamy, no tak jak mówiłam wcześniej, takie bardziej drag monstrum, drag stwory. Nie wiem, jak dokładnie to nazwać. Mam nadzieję, że osoby koleżeńskie ze sceny mnie teraz nie skancelują. They can try. A drag brytyjski mi się wydaje, że bardziej się opiera na tym takim właśnie dziewczyna tylko i w ogóle zrobienie szpagatu na scenie, that's all. To jest każda typowa dziewczyna. Nie umiem ci powiedzieć liczby dragowych performerów, które są teraz, bo nie wiem, nie prowadzę takiego kalendarzyka, ale jest tych osób coraz więcej i ten poziom dragu jest coraz wyższy. Moim ogromnym marzeniem jest to, żeby drag osoby, żebyśmy miały na tyle możliwość dużej ilości pracy w naszym kraju, żeby na przykład nie musiała słyszeć: o, kocham drag, ale nie mam trochę czasu na niego, bo
1: mam, to jest dodatek tylko.
0: Bo to jest tylko dodatek. Ja sobie zrobiłam to, że jest to teraz obecnie moja praca i pasja, ale bardzo bym chciała, żeby takich osób jak było dużo, dużo więcej. Bo my to po prostu mamy.
1: Ale też masz ogromne zasięgi i to też prowadzi do tego, że ludzie w różnych zakątkach internetu trafiają na twoją twórczość. Yeah. Jak sobie z tym radzisz? O tym porozmawiamy za chwilę.
0: Of course.

0: popołudniowa w czwórce.
1: 15.30, Laguna Aquapus jest cały czas razem z nami i serdecznie pozdrawiamy Wojtka, który zadzwonił z pozdrowieniami.
2: Tak, Wojciechu, pozdrawiam. Mama cię bardzo serdecznie pozdrawia. Tęsknię, misiu.
1: Laguna, przejdźmy może trochę do twojej działalności internetowej, bo scena to jest jedno. Tam, żeby dostać, przyjść na takie wydarzenie, no to też trzeba trochę tym się interesować. Natomiast algorytmy działają jak działają. No i w ostatnim czasie masz taką serię, w której rozprawiasz się trochę ze swoimi hejterami, fanami, jak sama to określasz. To znaczy odtwarzasz makijaże kobiet, które no, niepochlebnie się, mówiąc delikatnie, niepochlebnie się wypowiadają na twój temat. Jak sobie w ogóle radzisz z tym hejtem? Co było wcześniej, zanim ta seria się rozpoczęła?
2: Ja do tego wszystkiego musiałam dojrzeć, bo nie zawsze byłam tak odporna na to wszystko. Ja też jestem człowiekiem i ja mam dzień, w którym ja jestem jak, dobra, może sobie napisać co chcę mi pod filmem, mnie to w ogóle nie swędzi, nie drapie. Ale mam też dni, w których jak zobaczę taki komentarz, to jestem jak, ale co ja ci zrobiłam? Jakby ja tylko zajmuję się swoimi pasjami, pokazuję w internecie tą, czym się zajmuję i nikomu nie robię krzywdy, naprawdę. Ja wtedy mam też myśli typu, moi znajomi to widzą, moi najbliżsi, którzy mnie kochają, czytają te komentarze, moja mama widzi i pyta się, dlaczego ta kobieta takie rzeczy o tobie pisze. Ja też musiałam ją tego nauczyć, żeby zrozumiała, że to są po prostu jacyś okropni, paskudni ludzie, którzy nie mają swojego życia i muszą się skupić na moim. Jakby rozumiem, jestem niesamowita, ale bez przesady. No i ta seria w ogóle powstała tak, że ja jestem strasznie zawzięta i uparta i to był dzień, w którym ja po prostu wstałam lewą nogą. Wszystko, byłam wściekła jak osa. I sobie przeglądam właśnie komentarze i widzę komentarz tej jednej pani, a wcześniej zobaczyłam TikToka, żeby nie było, bo już były takie spekulacje. Nie wymyśliłam tego trendu. Pierwszego go zrobiłam w Polsce, ale mignął mi jakiś filmik jakiejś blondynki, która to robiła. I ja chciałam zrobić to po swojemu, po prostu chciałam dopiec tej kobiecie, zrobić jej po prostu na złość. No i jak ludzie to pokochali, mówię, no kochani, to specjalnie dla was.
1: Super się to przyjęło, ale czy zauważyłaś jakąś zmianę, że ktoś może odpisał, albo usunął nawet swój komentarz, albo przeprosił?
2: Jedna dziewczyna mi groziła już pozwem, good luck. Druga, dosłownie chwilę przed wyjazdem, dzisiaj dodałam filmik i mi pisała, że mogłabym się je w łeb, a ja, mua, sissy, love you girl. Zmieniło się o tyle, że starsze osoby, które korzystają z różnych platform, zaczynają być jak, oh my god, I love you. Po prostu jesteś super, ale super sobie z tym radzisz. Szkoda tylko, że zauważyli to dopiero, jak ja musiałam pokazać kawę na ławę, co ci ludzie mi piszą. Bo ja jestem odporna i ja sobie z tym poradziłam, ale nie wiem, czy inny Kacper, czy inna osoba, czytając te obrzydliwe rzeczy, bo ja i tak nie każdy komentarz stawiam, bo niektóre graniczyły już naprawdę z czymś ohydnym. Nie wiem, jakby sobie poradziła, bo mogłoby się to skończyć bardzo źle. Tylko ja znam swoją wartość, wiem, jaką niesamowitą osobą jestem i jakby mogą całować mój wypchany tyłek gąbką.
1: Zastanawiam się też nad jedną rzeczą. Czy zauważasz jakąś taki schemat, jakie osoby komentują? Bo mam wrażenie, że starsze osoby, szczególnie na Facebooku, trochę zachowują się jak gimnazjaliści 20 lat temu. To znaczy, możesz napisać wszystko w internecie, bo to jest internet, to nie jest prawdziwe życie. I ja pamiętam, jaka kiedyś była rzeźnia na przykład w komentarzach na YouTubie. Teraz wcale nie. Oczywiście różne rzeczy tam się zdarzają.
2: Oczywiście, że tak.
1: Ale trochę się to zmieniło. I na Facebooku jest największy hardcore, mam wrażenie.
2: No tak, no bo oni dopiero zaczynają odkrywać ten internet, starsze osoby. Ja mam ogromny szacunek do starszych ludzi, mam słabość do starszych ludzi i jakby wiesz, no po prostu, kropka, to opowiem. Ale rzeczywiście starsze panie, panowie, tacy ultra hetero, macho piszą mi, żebym sobie zrobiła krzywdę albo, że to nie jest męskie, żebym poszła do wojska. Ja nie ma problemu za mundurem, panny sznurem, ja tego sznureczka się przyłączam, mam słabość do panów w mundurach. Faktycznie ja można powiedzieć, że się uwzięłam na kobiety, to nie jest tak, kocham kobiety,

0: całym sercem, inspirują mnie do tego, co robię, ale ja na tyle nie cierpię mężczyzn, że po prostu nie wyobrażam sobie przebrać się za jednego z nich.
1: Ale trudniej chyba byłoby odtworzyć jakiś makijaż, tam jest mniejsze pole manewru.
0: Tak, właśnie nie mogę się popisać. No co, przykleję sobie brodę i zrobię sobie zmarszczki, nuda. A jak taka niektóra pani nałoży sobie czarną kredkę dookoła oka i wyglądam jak panda, super to jest.
1: Właśnie, o tych kredkach chcę jeszcze porozmawiać, to mnie bardzo ciekawi. I te brwi, które są kreseczkami, o co w tym chodzi? Mam nadzieję, że to wyjaśnisz za chwilę, zostańcie z nami.
0: All right.

0: Popołudniowa w czwórce.
1: Laguna Aquapus jest cały czas razem z nami. Laguna, czy zauważasz jakieś zmiany w naszym społeczeństwie na przestrzeni ostatnich lat?
2: To są takie baby steps. Baby steps, które mnie osobiście cieszą. Ja kocham Polskę, kocham kraj, w którym żyję. Nie chciałabym się z niego nigdy przeprowadzać, ani nic. Wierzę w to, że się zmieni na tyle dobrze, że ja będę mogła mieć być w małżeństwie, trójka dzieci, dom, pies, bo to też jest moje ogromne marzenie, rodzina. Coraz więcej ludzi się przekonuje do takich osób. Coraz więcej ludzi daje nam taki, nie wiem jak to powiedzieć, można kredyt zaufania, dają nam szansę, żeby zaprezentować się i pokazać, co potrafimy robić jako artyści, jako nie tylko drag queen, ale jako makijażyści, styliści, fryzjerzy, etc. I wydaje mi się, że głównie w takich większych miastach, no to teraz no siara być homofobem, transfobem, ksenofobem, rasistą, etc. Wiadomo, no nadal się zdarzają jakieś takie, zwłaszcza w tych mniejszych miastach, wsiach i grupy ludzi, którzy po prostu są jak iu, nie podchodź, bo jeszcze złapiemy coś od ciebie, a ja niesamowitość albo brokat z moich ust, nie ma problemu, podzielę się. Ale jest coraz lepiej. Ja osobiście widzę poprawę.
1: Ale myślisz, że tak jakaś niepewność albo nienawiść, czy można to rozróżnić ze względu na wiek, że młode pokolenie już ma luz, już się w takim tolerancyjnym społeczeństwie wychowywało?
2: Dwie rzeczy. Pierwsza tak, że młodzi ludzie już po prostu dla nich to nie jest nic dziwnego. To jest po prostu... Każdy sobie robi w łóżku co chce, każdy utożsamia się jak chce, go for it. Natomiast jest też druga

0: strona medalu, którą ja zauważyłam, bo jednocześnie jak powiem, że jest coraz lepiej, to zauważam, jak świat zaczyna skręcać na tą prawą stronę. I mamy dużo młodych ludzi, zaskakująco dużo młodych ludzi, którzy też niepochlebnie się wypowiadają czy na temat osób queerowych, osób trans, people of color itp. itd., co jest dla mnie straszne, bo to jest mentalność osoby, która po prostu nigdy w życiu nie wzięła do ręki telefonu, nie przeglądała internetu, mediów społecznościowych, czy nie wiem, telewizji nawet. Teraz w ogólnych mediach to jest jakby norma. Nie ma, wiesz, ja pamiętam programy telewizyjne sprzed 10 lat, gdzie na przykład był uczestnik jakiegoś programu i jak on robił coming out, to zrobili mu 30 albo 20-minutowy po prostu segment o tym, jakim on jest po prostu kolorowym człowiekiem. Teraz po prostu I'm homo, I'm trans, I'm coś tam. I ja się cieszę, że to jest jakby taka norma. No ale wiadomo, no nie wiem, czego to zależy, że to tak wszystko idzie w prawą stronę. Słuchaj, zawsze jak coś za bardzo skręci, to musi się odbić i wrócić w drugą.
1: Ale powiedziałaś baby steps. Mam nadzieję, że nasza dzisiejsza audycja też jest takim jednym małym kroczkiem.
0: No na pewno. Ja mam nadzieję, że słuchacze, którzy słuchają ci tutaj regularnie, pomyślą sobie, no fajna dziewczyna, taka i do pogadania, do posłuchania, może przyjdę, odwiedzę występ, może dam napiwek, może będę jak, hey kitty girl, a ja będę jak, hey, how are ya?
1: Oby tak się stało. Laguna, jeszcze na koniec, o co chodzi z tymi brwiami? Dlaczego ludzie mają brwi, golą sobie i później robią kreski? Czy jesteś w stanie to racjonalnie wyjaśnić, to zjawisko?
0: To jest dla mnie zagadka, którą myślę, że sam Da Vinci by nie rozwiązał. Myślę, że to jest tak tajemnicze, jak wszystkie te grobowce faraonów. I ja się boję, że jeśli za bardzo głęboko wejdę w ten temat, to padnie na mnie jakaś taka klątwa. Jak na tych wszystkich naukowców.
1: I już zawsze będziesz miała takie brwi.
0: Tak, chociaż bardzo wróciły do mody teraz takie cieniutkie brwi lata 90. 2000 Christina Britney vibe, ale na co dzień siebie w takich nie wyobrażam, bo wow.
1: Jeszcze na koniec mam takie jedno pytanie dotyczące makijażu. Mhm. Czy jest coś takiego jak taki bardziej stonowany drag? Bo drag zawsze kojarzy się z takim ostrym, mocnym makijażem, podkręconym do ekstremy. Taki makijaż na sterydach. Czy jest coś takiego jak stonowany, czy to się wyklucza, zaprzecza?
0: Wiesz co, to jest fajne pytanie i tu mogę podzielić ten drag taki typowo ze sceny na przykład klubowej, gdzie no ja do klubu robię sobie większe oko, mocniejszy kontur, mocniejszy...
1: Tu dzisiaj jest taki delikatny.
0: Jestem bardziej soft, dzisiaj jestem, I know, gag, ale na przykład to jest temat, który myślę, że fajnie by było, jakby też ktoś tutaj przed opowiedział o tym, o tej scenie bardziej ballroomowej, gdzie ten drag to jest taki bardziej właśnie, ma być drag realness, to ma początki swoje w latach 70. No mogłabym o tym opowiadać, ale tam właśnie ten drag to ma być taka jak najbardziej iluzja kobiety. Super przykładem może być drag queen Savannah Crystal, nasza polska drag realness. Ja jestem ogromnym jej fanem, więc ja po prostu jak o niej mówię, to jestem jak aha! I ona właśnie, no myślę, że jakbyś ją zobaczył, nie kloknąłbyś. Powiedziałbyś, fajna dupa! Super jest! Ale to jest ta scena bardziej ballroomowa, myślę, że powinien tutaj ktoś bardziej ekspert opowiedzieć o tym wszystkim, bo też jest super do nawiązaniu do naszej, tej dzisiejszej rozmowy.
1: To
0: że...
1: takie podstawy dzisiaj były, prawda?
0: Tak, ja dzisiaj po prostu pani profesor Laguna powiedziała najważniejsze, powiedziała o sobie, że jest super dziewczyną i może jechać do domu.
1: Tak, to jest może pomysł na cykl, takie dragowe poniedziałki.
0: Lowki? Ja mogłabym to zrobić. Pani Elżbieta Jaworowicz 2.0. Kto to z państwa, proszę bardzo?
1: Musisz nad sposobem siedzenia popracować. Wiesz.
0: Tak. Dobra. I musiałabym.
1: Ale tutaj w studiu inaczej kamerki są ustawione. Laguna, bardzo serdecznie dziękuję,
0: thank
1: że wpadłaś do naszego
0: much.
1: Studia. Laguna Aquapussy była razem z nami. Wszystkiego dobrego, wielkie dzięki.
0: Wszystkiego dobrego, kisses! Television rules.

0: 9 minut pozostało do godziny 16. Kuba Mrozek w studiu Czwórki.
1: Dzień dobry, cześć
0: Kuba. No i co u ciebie dzisiaj w programie?
1: No dzisiaj będzie sporo się działo, dlatego że oprócz tego, że tradycyjnie będziemy wkładać do naszej walizki czwarty przedmiot, mowa o konkursie Czwórka na walizkach, to będziemy też rozmawiać o tym, czy lepiej żyć w małżeństwie, czy na kocią łapę, to w drugiej godzinie spotkania, a w trzeciej będziemy uczyć się tej części warsztatowej rzucania toporkami do celu. Toporkami, nożami i tego typu gadżetami.
0: Czy rzucanie ostrymi przedmiotami ma jakikolwiek związek z tym poprzednim tematem, czyli małżeństwo? Czy tak się złożyło?
1: Tak się złożyło, ale myślę, że to jest dobra okazja, żebym w ostatnim wejściu antenowym zapowiedział ten temat także w drugiej godzinie.
0: No dobrze. Kuba z wami zostaje. Zapraszamy was bardzo serdecznie do dyskusji. Dzisiaj taka walizka na 100. Nie wiem, czy widziałeś.
1: Wiem, nawet znam czwarty przedmiot.
0: Dobrze,
1: ale jeszcze nie.
0: Tak. Ja już się z wami żegnam. Do usłyszenia, do jutra oczywiście po godzinie 13. Kamil Jasiński, wielkie dzięki, dobrego poniedziałku, dobrego tygodnia. Na razie.

0: Czwórka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Każdy piątek brzmi inaczej, bo to wy decydujecie, jaka muzyka wybrzmi na antenie Czwórki. Wgramy co chcecie, nie ma gotowej playlisty. Tworzymy ją wspólnie. Swoje muzyczne propozycje zostawiacie pod postem na naszym Facebooku lub Instagramie albo wysyłajcie na adres czwórka@polskieradio.pl. To od was zależy, co usłyszymy na antenie. Gramy co chcecie, w każdy piątek od 18 do 20. Zaprasza Zuza Zielińska.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Świętujemy Dzień Polskiej Żywności w Dino. Skompletuj wszystko na grilla. Świeże mięso, pieczywo, akcesoria grill and chill i dodatki. Teraz ketchup Kotlin 450 gramów, 1 plus 1 gratis. Dino. Najbliżej Ciebie.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
0: Zdrowit.
3: Po reklamie.
4: A ja lubię cię za to, a kto ty? Lubię, kiedy kupiony deszczy.
5: O nie, my tak nie gramy.
0: Czwórka, to słychać.

0: smuteczek, opalanka jutro nie będzie, no chyba, że samoopalaczem. Minęła godzina 16.
1: Pogoda.
0: We wtorek zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, tylko na północnym wschodzie oraz krańcach południowych i południowo-zachodnich okresami duże i tam też możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu.

0: a na północnym wschodzie możliwe także burze. Więc jeśli będziecie wychodzić, weźcie to pod uwagę. No i to, co najważniejsze, temperatura. Ta maksymalna wyniesie od 19 stopni na północnym wschodzie do 24 na zachodzie i południu, a jeśli chodzi o obszary podgórskie, tam tylko 18.
1: Autopromocja.
2: Od klasyków po najświeższe premiery. Od legend po nowych graczy. Numer raz na fali. Dwie godziny najlepszego rapu i spotkań z wyjątkowymi gośćmi. W każdy poniedziałek od 21 do 23. Zaprasza Numer raz.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Barbara. Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecach miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
4: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
3: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
5: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
6: Viviane Hagner w studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Zapraszamy na koncert festiwalu Krzyżowa Music. Wybitna niemiecka skrzypaczka wystąpi wraz z altowiolistą Martinem Moriartym, wiolonczelistą Eckartem Runge i pianistą Janikiem Rafalimanana. Od lirycznych miniatur Chopina i Paderewskiego po pełne ekspresji kompozycje Malera czy Dworzaka. Studio imienia Witolda Lutosławskiego, 31 sierpnia, godzina 19. Bilety na stronie bilety24.pl. Współorganizatorem koncertu jest program Drugi Polskiego Radia.
7: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
8: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
7: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
9: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
7: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
9: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
1: Po reklamie.
5: Tak jak my,

0: To Trueno w czwórce, kawałek, który na stałe zagościł na naszej playliście. Tydzień pracy u nas trwa tylko 4 dni, to jest dobra wiadomość. Weekend rozpoczynamy w piątek, no i chyba nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zacząć wypatrywać go już dziś. Więc z dumą ogłaszam, że do piątku zostały 3 dni, 7 godzin, 55 minut i 16 sekund.
1: Po robocie zaprasza Kuba Jamrozek.
0: O robocie nie gadamy, o robocie, ale o innych rzeczach to i owszem. Dziś będziemy rozmawiać o tym, czy lepiej żyć w małżeństwie, czy na kocią łapę. Dziś będziemy też uczyć się w części warsztatowej naszego spotkania rzucania toporkami do celu, ale zacznijmy od tego, co najważniejsze. Jaka była najbardziej szalona fryzura, jaką kiedykolwiek mieliście? To nie jest takie pytanie, które przyszło mi do głowy dziś rano i stwierdziłem, że wam je zadam. Zadaję je dlatego, że chyba jeden z najbardziej znanych piłkarzy świata, Erling Haaland, zaskoczył fanów i postanowił zmienić fryzurę, z której zna go cały świat. Pozbył się tych swoich długich, błyszczących blond włosów. Był wiking i nie ma wikinga.
2: You ready?
3: I'm ready, yeah.
4: I think I will cry.
3: Thank you.
4: Oh my god.
5: Look at that. Feels so weird.
6: There's not tingling in my face.
3: I look like Kevin from Home Alone with this haircut.
0: Powiem wam, że jak ja idę do fryzjera, to nikt tak nie przeżywa. No ale co zrobić? Jeśli chodzi o Haalanda, to opublikował też vloga, w którym zadzwonił chociażby do Zlatana Ibrahimowicza i do Pepa Guardioli, żeby zaprezentować swój nowy look. Ale dobra wiadomość jest taka, że wy nie musicie tracić czasu, żeby do nich dzwonić, bo możecie zadzwonić do nas. 226452100. Jaka była najbardziej szalona fryzura, jaką kiedykolwiek mieliście? W wasze ręce oddam dzisiaj butelkę od czwórki, idealna na biwak, do szkoły. Można też polewać z niej głowę wodą, jak się wcześniej ją namydli przy myciu. 226452100. Czekam na telefony.
1: I co ty na to? 226452100.
0: To jaka była najbardziej szalona fryzura, jaką kiedykolwiek mieliście? Czekamy na telefony. Ala Mucha, Kasia Dubrawska, Kuba Jamrozek. Jesteśmy z wami dziś do godziny 19.
7: This is for all the people that come down tonight. We're gonna do this for you.

0: The Allergies w czwórce. Widzieliście fryzurę Halanda? On zaskoczył swoich fanów. Postanowił zmienić fryzurę, ściął włosy, te blond włosy, które poznał cały świat chociażby w trakcie mundialu. I właśnie dlatego dziś pytam was o najbardziej oryginalną fryzurę, jaką kiedykolwiek mieliście. Czekam na telefony 226452100. Ja pamiętam, że zawsze śmiałem się z takich fryzur na czeskiego hokeisty i zastanawiałem się, dlaczego rodzice robili to swoim dzieciom. Mniej więcej 3 lata temu otworzyłem album rodzinny ze zdjęciami z mojego dzieciństwa, na którym mam krótkie włosy i taką okropną, wredną kitę. I od tamtego momentu już żadnej fryzury nie hejtuję. Halo, halo, cześć Mateuszu.
1: Cześć, witam was.
0: A jeśli chodzi o twoją najbardziej oryginalną fryzurę, to jak ona wyglądała? Opowiadaj.
1: Jasne. No to w moim przypadku tu się cofamy 26 lat wstecz, czyli jesteśmy na przełomie lat 90. 2000. Zafascynowany zespołem Rage Against the Machine postanowiłem sobie zrobić dready na krótkich włosach. Chciałem mieć te dready też takie króciutkie, jak miał Zak. Okazało się, że włosy były troszeczkę jednak za krótkie i te dready stały po prostu w każdą możliwą stronę. No i to było takie, kurczę, szalone w moim przypadku.
0: No ale to wiesz, sam sobie to zrobiłeś i wziąłeś odpowiedzialność. Podobało ci się to, czy nie? Czy w ogóle?
1: Tak, podobało mi się. Ja pamiętam, że przez wtedy ten kolega, który mi robił te dready, powiedział mi, że teraz nie mogę mieć włosów i będzie musiał je dokręcać. Przez 2 tygodnie nie miałem głowy, aż w końcu po prostu, no już nie dało się wytrzymać i ściąłem i wróciłem do fryzury, że tak powiem, przed dreadami, czyli do krótkiego jeżyka.
0: Do jeżyka. Wiesz co, ja w ogóle mam taką myśl, że to całkiem dobry wybór był z jednego prostego powodu. Jak ktoś ma długie włosy i ma dready, to zawsze zastanawiam się, jak on to wszystko domywa i co ile on te włosy myje. A tutaj mimo wszystko chyba jednak dało radę to zrobić. Patyczkiem do uszu chociażby. Pomiędzy dreadami małymi.
1: Tak, to prawda.
0: Mateuszu, butelka od czwórki jest twoja.
1: Super, bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego dla was.
0: A powiedz jeszcze, czym się zajmujesz na co dzień i czy jesteś fryzjerem?
1: Nie jestem fryzjerem, ale chodzę często do fryzjera, bo do niedawna moją rutyną było odwiedzanie fryzjera raz w tygodniu. Teraz to uległo zmianie, jestem raz na 2 tygodnie. No i tak to wygląda.
0: Ale powiedz, dlaczego chodzisz raz w tygodniu, tak z ciekawości.
1: Bo ogólnie lubię mieć krótkie włosy, w sensie spalone tutaj na boczkach tak króciutko. Jak troszeczkę mocniej odstają, już mnie nie kują w dłoń, to znaczy, że to jest już ten moment, kiedy się muszę się pojawić u fryzjera. Więc to jest takie w moim przypadku tak troszeczkę ponad tydzień.
0: To nasz słuchacz Mateusz, który jest bardzo bogatym człowiekiem, bo co tydzień jest u fryzjera, żeby mieć nową fryzurę na swojej głowie. Trzymaj się, wszystkiego dobrego.
1: No, wszystkiego dobrego, hej.
0: Ale na butelki nie musi wydawać, bo butelkę dostał już od czwórki. Wy też możecie. 226452100. Jaką najbardziej oryginalną fryzurę mieliście kiedykolwiek na głowie?
2: Po robocie nie gadamy o robocie.
0: Halo, halo, cześć Łukaszu.
3: Cześć, witaj.
0: Też poszedłeś w dready, czy kompletnie nie?
3: Nie, ja właśnie na odwrót. Obecnie w wieku jestem kalibra, czyli prawie 4 powyżej. Natomiast ja zawsze od dzieciaka słuchałem czarnej muzyki, rapu, hip-hopu, ale jak pojawił się zespół Tony Limited, jeszcze miałem wtedy kręcone czarne włosy, krótko czarne, z loczkami. Spodobała mi się ta fryzura, ale wcześniej jeszcze moja babcia świętej pamięci były takie modne kolczyki z takimi srebrnymi wstawkami w lewe ucho. Dołożyłem sobie najpierw tego kolczyka, którego miał ten główny wokalista z Tone Limited z utworu No Limit. Natomiast żeby się do niego trochę upodobnić, to ja sobie wygoliłem prawie całą głowę na zero, zostawiając w przodu tylko taki prostokąt bardzo długimi włosami z przodu, taką grzywką z przodu czarną. I zakręciłem sobie na tej grzywce wiszącej 4 warkoczyki. I to wyglądało tak, że prawie cała głowa była łysa, a z przodu były takie 4 wystające, 2 po lewej, 2 po prawej warkoczyki, do tego szerokie spodnie, buty,

0: z łyżwą, koszulka koszykarska, do tego ramionka też fajnej znanej drużyny. I tak się próbowałem upodobnić do tego wokalisty.
1: Słuchaj, to ja podejrzewam, bo przyznałem się kilka minut temu, że miałem kiedyś fryzurę na czeskiego hokeistę. Myślę, że gdybyśmy założyli swój boys band, to byłby to pierwszy boys band, którego nikt by nie słuchał. Albo może słuchał, ale nie oglądał, o tak.
0: Ale ważne by było, żeby na nas patrzyli.
1: Było. A słuchaj, jak zrobiłeś sobie taką stylówę, to babcia dawała pieniądze na święta, czy nie? Czy raczej do kościoła prowadziła?
0: Dawała pieniądze, ale też u babci zawsze na święta, jak wpadałem, to zawsze było też lodówka. Albo pierniczek. Raz z rynkami, raz z rynek, bo to i tak ja robię każdy serniczek i z rynkami, z rynek.
1: Słuchaj, coś cię gorzej słyszę, ale usłyszałem to, co najważniejsze. Jak szedłeś do babci, to był serniczek. I tego się trzymamy.
0: Tak, tak.
2: I co ty na to? 226452100.
1: Łukaszu, dobra wiadomość dla ciebie. Butelka od czwórki jest twoja. 226452100. Najbardziej oryginalna fryzura, jaką kiedykolwiek mieliście?

0: To Bilon HG i życzenia zdrówka 20 minut po godzinie 16.
1: Po robocie nie gadamy o robocie.
0: Ale o fryzurach jak najbardziej. 226452100. Norweski piłkarz Erling Haaland. Człowiek, który zyskał ogromną popularność w czasie tegorocznej

0: różnych mistrzostw świata zmienił wygląd. I od razu pisze o tym cały świat. Sportowiec zdecydował się na radykalne cięcie i po jego charakterystycznych długich blond włosach na wikinga nie ma już śladu. Najbardziej oryginalna fryzura, jaką mieliście wy? To pytanie do was. 226452100. Spróbuję wierszem. On wie, że do barbera zapisać się uda. Dzwoni pasjonat oryginalnych fryzur Kuba. Halo, halo, cześć Kubo.
1: Halo, halo, cześć.
0: No to jaka była ta najbardziej oryginalna fryzura, jaką miałeś? Czy to były dredy, czy to był Jerzyk, czy czeski hokeista?
1: W okolicach 2000 roku postanowiłem utlenić takie moje bardzo krótkie włosy, co dało efekt takiego żółtego jajka na głowie, krótko obciętej. I miałem dziewczynę, która mieszkała w takim osiedlu, bardzo słabej reputacji było to osiedle, i chłopaki z tego osiedla natychmiast ochrzcili mi, że jestem Eminemem. I do dzisiaj nie wiem, czy to był jakiś oznak szacunku z ich strony, czy powinienem wtedy po prostu chodzić bokiem przez to osiedle.
0: No ale powiem ci, że twoja nawika jest bliska Eminemowi. Konkret, szybko.
1: Na długo sobie przylgnęło. Taksówka Eminem.
0: A łatwo było wydostać się z tej fryzury utlenionej, czy nie? Czy to jakiś proces?
1: Szczęście odrosły, a później, tak jak ukończyłem 20 któryś rok życia, to wyłysiałem kompletnie i do dzisiaj nie mam żadnych włosów.
0: No i nie masz żadnego problemu przy okazji.
1: Najmniejszego.
0: I może od tego powinieneś zacząć, że to jest najbardziej oryginalna fryzura. Po prostu za kola, daleko posunięte. Też ładne. Można doceniać.
1: Tak. Jestem zmuszony wręcz golić się całkowicie na łyso i bardzo mi to pasuje, jestem zadowolony z tego.
0: Kubo, to ty dzięki naszej butelce możesz korzystać z niej na wiele sposobów. Może to być również masaż dla głowy, kiedy polewa się wodą z dużej wysokości. Więc możesz używać jak chcesz.
1: Dziękuję.
0: Jest twoja. Wszystkiego dobrego.
1: Dzięki, dobrego.
0: A razem z nami Maciej. Halo, halo, cześć Maćku.
2: Cześć Kuba, Maciek z tej strony. Ja 25 lat temu postanowiłem zrobić taką fryzurę jak Iversonki. Nie wiem, czy będziesz kojarzył. Warkoczyki.
0: Kojarzę.
2: Właśnie, to jest to naprawdę klasyk. Robiło robotę, pięknie to wyglądało. Tylko jako ciekawostkę powiem, to było latem, głowa się opaliła, dość charakterystyczne paski. I jak ogoliłem głowę na łyso, to miałem takie paski brązowe, cała pozostała część głowy była biała. Naprawdę komicznie to wyglądało.
0: I rozumiem, wtedy wchodziła do gry czapeczka.
2: Oj tak, zdecydowanie. Więc jak już się skończyło lato, to trzeba było tutaj się ratować. I czekać, żeby włosy odrosły.
0: Ale powiedziałeś też o tym NBA. Pamiętam, że kiedyś w NBA grał taki zawodnik jak Scottie Pippen. I on mi się kojarzył z różnymi fryzurami odjechanymi.
2: Chicago Bulls, oczywiście.
0: Czyli macie coś wspólnego.
2: Rodman jeszcze też lubił sobie kolorować włosy, więc to też robiło robotę.
0: No właśnie, szukałem nazwiska drugiego zawodnika, który też szedł w ten. To i faktycznie to Dennis Rodman, zdecydowanie. Czyli jesteś w tym trio. Rodman, Scottie Pippen i słuchacz czwórki Maciej.
2: MJ. Ja mogę być ten czwarty, chociaż naprawdę mocno czwarty albo daleko za. Więc MJ, Scottie i Dennis to rzeczywiście to było trio.
0: Tak właśnie brzmi następca Michaela Jordana, nasz słuchacz Maciej, który być może wystąpi w kolejnej serii filmów z Królikiem Bucksem, kosmiczny mecz, Space Jam. Wszystkiego dobrego, Maćku, szerokości, bo chyba z tego, co wiem, w trasie. Trzymaj się.
2: Wszystkiego dobrego, dzięki, hej.
0: 226452100.
3: I co ty na to? 226452100.
0: Haaland zmienił fryzurę, Maciej zmienił fryzurę, Łukasz zmienił fryzurę, Kuba zmienił fryzurę, a wy jaką fryzurę mieliście? Taką najbardziej oryginalną w waszym życiu. Być może to czasy szkolne, może trochę późniejsze. Czekam na telefony. 226452100.

0: To Lil Baby w czwórce, no ten to dopiero ma fryzurę. Podobną do Scottiego Pippena, o którym rozmawialiśmy kilka minut temu. Słuchacie, po robocie w czwórce pytam was dziś o najbardziej odjechaną, najbardziej oryginalną fryzurę, jaką kiedykolwiek mieliście. Ja przyznałem się do tego, że byłem kiedyś ścięty i to nie była moja decyzja. Na czeskiego hokeistę, a na kogo ścięty był Szymon, to się okaże. Halo, halo, cześć Szymonie.
1: Cześć.
0: To jest opowieść sprzed tygodnia, 20 lat czy 40 lat, jeśli chodzi o twoją najbardziej oryginalną fryzurę?
1: No to będzie opowieść przez jakieś 30 lat.
0: No to jestem ciekawy. 30 lat, czyli sięgamy powiedzmy do początku lat 90., do przełomu.
1: Tak jest. Tak jest. No ja miałem dosyć dużą ambicję co do fryzur. Na szczęście moja mama...

0: taką amatorską fryzjerką i wtórowała mi w tych pomysłach. Takich najciekawszych pomysłów to było pół głowy ogolone na zero, pół głowy włosy do ramienia.
1: Czekaj, to może twoja mama się po prostu uczyła na tobie strzyc?
0: No, ciężko powiedzieć, że się uczyła, bo nigdy fryzjerką nie została.
1: Aha.
0: Ale wszystkie moje pomysły próbowała realizować. Następnym pomysłem były kosmyk włosów zostawiony z takiego kwadratu 5 na 5 metrów od czoła, pociągnięty aż na plecy, a z tego głowy też była łysa.
1: No to akurat ta fryzura to idealna, żeby zagrać w Piratach z Karaibów.
0: Albo jakiegoś kozaka.
1: Albo ewentualnie kozaka, tak też mogło być. Słuchaj, a jak ty z tą fryzurą szedłeś do szkoły, to jakie były reakcje? Bo jak mamę wezwali, to rozumiem, że ona obroniła.
0: Do szkoły wzywali tatę. Mama do szkoły nie chodziła, do szkoły chodził tata, ale zawsze jakoś się umiałem wybronić.
1: A tata był pasjonatem twoich fryzur, czy nie?
0: No nie, tata był zdecydowanie przeciwnikiem.
1: Czyli tata, rozumiem, najchętniej by cię ściął na zapałkę.
0: Dokładnie tak.
1: A jak dzisiaj wygląda po latach twoja fryzura, po tych 30 latach?
0: No dzisiaj to można powiedzieć, że to taki wojskowy dryl. Boki, tył krótko, na górze trochę dłużej. No także standard taki bezpieczny.
1: To powiem ci, że jeśli chodzi o naszą czwórkową butelkę, to ona do wojska też idealnie się nadaje. I na biwak, i na wakacje, i w wojsku, kiedy trzeba mieć płyny uzupełnione, sprawdzi się. Bierzesz?
0: Jasne, oczywiście. Dzięki wielkie.
1: To oddaję ją w twoje ręce. Zawsze możesz podzielić się z bliskimi, tymi, którzy kochają twoje fryzury sprzed 30 lat i tymi, którzy kochają je, ale trochę mniej. Pozdrów ich wszystkich. Trzymaj się.
0: Dzięki wielkie, pozdrawiam.
2: Letnia zabawa. Czwórka na walizkach.
3: Czwórka na walizkach.
1: Tak, tak, ja wiem, że wielu z was czeka na ten moment. Walizka na 100. Taką walizkę dziś pakujemy. To jeśli chodzi o nasz konkurs Czwórka na walizkach. Zabawa wygląda w ten sposób, że my pakujemy walizki codziennie. I robimy to, żeby się nie zmęczyć w poszczególnych audycjach. Takich przedmiotów w jednej walizce jest 4. Zaczynamy w poranku, a kończymy na porobocie. Tak się składa, że dzisiaj 3 przedmioty już w walizce się pojawiły, więc to jest właśnie ta chwila, to jest właśnie ten moment, żeby do walizki wrzucić 4. przedmiot.
2: Teraz do walizki wkładamy.
3: Wkładamy. Teraz do walizki wkładamy.
1: Uwaga, uwaga. 4. przedmiotem, który pojawia się w walizce na 100 jest... 100 lat, 100 lat. Te życzenia są 4. przedmiotem, który ląduje w naszej walizce, a po godzinie 18.30 zobaczymy, do kogo ta walizka dzisiaj trafi.
3: To jest
2: czwórka na walizkach.
3: Czwórka na walizkach.
1: 100 lat. To jest 4. przedmiot, który w walizce wylądował. 226452100. Ten numer przyda wam się na pewno po godzinie 18.30, chociaż mam wrażenie, że dzisiaj może przydać się zdecydowanie wcześniej.

0: Crystal Fighters w czwórce, 37 minut po godzinie 16. Jeśli chodzi o nas, u nas weekend rozpoczyna się w piątek, więc już widzimy go gdzieś na horyzoncie i mogę spokojnie powiedzieć, że do piątku zostały 3 dni, 7 godzin, 22 minuty i 18 sekund. A dziś 24 sierpnia, w kalendarzu świąt nietypowych, Dzień Zupki Chińskiej.
1: Co dziś po robocie?
0: Pamiętam, że miałem kiedyś w podstawówce takiego kumpla, który cały czas sobie coś łamał i zastanawialiśmy się dlaczego. I w pewnym momencie nawet powstała taka miejska legenda, że on na śniadanie, obiad i kolację je zupki chińskie i to wpływa po prostu na to jego połamane ciało. I o tym, co w takiej zupce jest, chciałbym, żebyśmy teraz pogadali, bo właśnie o tym kiedyś w czwórce opowiadała dietetyczka Karina Błądkowska-Sawicka.
2: Wszystkie obecnie znajdujące się w zupkach instant substancje są substancjami dopuszczonymi do spożycia przez człowieka, przez wszelkie instytucje zajmujące się bezpieczeństwem żywności. Skład tych zupek jest zazwyczaj podobny, aczkolwiek różnią się one pomiędzy sobą pewnymi szczegółami i tutaj mam na myśli oczywiście dodatki do żywności. Nie musimy się aż tak martwić o to, że one gdzieś tam są sztucznie pozyskiwane, kompletnie nienaturalnie występujące w organizmach żywych. Jeśli chodzi o chociażby glutaminian, pozyskuje się go w procesie fermentacji surowców roślinnych, przy udziale bakterii właśnie, a jeśli chodzi o pozostałe dwa, to tutaj pozyskuje się je najczęściej z mięsa zwierząt rzeźnych oraz ryb. Te trzy dodatki do żywności występują razem, ponieważ poprzez ich połączenie uzyskujemy nawet 8-krotnie większą moc wzmacniającą smak niż w przypadku, kiedy występują oddzielnie. Udowodniono jedynie, że maltodekstryna może niekorzystnie wpływać na skład bakterii jelitowych, dzięki czemu zwiększa ryzyko chorób układu pokarmowego. Jeśli chodzi o tłuszcz palmowy, z kolei, podobnie jak tłuszcz kokosowy, jest produktem pochodzenia roślinnego, jednocześnie zawiera przewagę kwasów tłuszczowych nasyconych, przez co nie jest tłuszczem mile widzianym w codziennej diecie.
0: A prawda jest taka, że chociaż wokół tych zupek błyskawicznych narosło wiele obaw, to jednak wciąż po takie produkty sięgamy. Na wycieczkach na przykład, ale one znajdują się chociażby też w studenckim menu. To co jeszcze powinniśmy o nich wiedzieć?
2: Część zupek typu Instant zawiera także takie substancje jak trifosforany, guma guar czy węglany sodu. I o ile węglany sodu to po prostu soda oczyszczona, a guma guar to substancja pozyskiwana z nasion roślin strączkowych, zaliczana do błonnika pokarmowego, o tyle trifosforany wypadają tutaj troszeczkę gorzej. I w przypadku ustalone dopuszczalne spożycie wynosi 40 mg na kilogram masy ciała i umiarkowane spożycie fosforanów nie wpływa negatywnie na nasze zdrowie. Natomiast ich nadmiar jednak może zaszkodzić i wpłynąć chociażby niekorzystnie na gospodarkę cynku, czy też magnezu lub wapnia w organizmie.
0: Dietetyczka przestrzega jednak, aby nie sięgać po te zupki zbyt często. Natomiast rozprawia się też z pewnym mitem, bo nie wiem, czy kojarzycie, ale był taki mit, że zupki instant są niebezpieczne, bo są po prostu rakotwórcze.
2: Nie są rakotwórcze, bo właśnie jeśli chodzi o te produkty, które wcześniej też wymieniłam, to same te produkty jakby powinny powodować gdzieś tam działanie rakotwórcze, a żadna z tych substancji nie ma udowodnionego takiego działania. Jeśli musimy czasem po nie sięgać, warto wybrać przynajmniej te nie zawierające trifosforanów, ponieważ dieta przeciętnego człowieka sama w sobie jest bogata w fosfor, w związku z czym dostarczanie go dodatkowo może jedynie zaburzyć gospodarkę innymi składnikami mineralnymi, tak jak to wcześniej wspomniałam.

0: To oczywiście zależy od tego, jak częste jest to spożycie, ale jeśli tego typu produkty w pewnym momencie stałyby się bazą naszej diety, a nie jakimś bardzo rzadkim dodatkiem w diecie, to moglibyśmy spodziewać się wielu problemów, poczynając od niedożywienia białkowego, poprzez niedobory składników mineralnych i witamin, kończąc na bardzo poważnych chorobach.
1: Wychodzi na to, że po takiej jednej zupce oczywiście nie umrzemy, ale czy jest sens się nimi faszerować na co dzień? Podejrzewam, że nie. Zachęcam natomiast do tego, żeby razem z nami faszerować naszą playlistę, bo za kilka minut będziemy grzebać przy tej playliście. Każdy z nas zna takie kawałki, które gdzieś są z nim od lat, natomiast jak się ktoś spyta, to nie do końca się przyznaje. I my dzisiaj sobie pozwalamy na to, żeby sięgnąć po te piosenki, które być może do tych, no nie wiem, najlepszych nie należą, ale gdzieś są z tyłu głowy, jak pojawił się na imprezie, to też jesteśmy w stanie się bawić.
2: Po pracy zaczyna się życie.
1: No i tu pojawia się zagadka. Czy wiecie, o jaki zespół chodzi? Przygotowałem dla was 4 podpowiedzi. Oczywiście oddam w wasze ręce butelkę od 4. Ciekawy jestem, kto odgadnie. Fakt pierwszy. Nazwa tej grupy powstała przez przypadek, gdy program komputerowy wylosował jedno słowo, a grafik w drukarni się pomylił i dopisał do niego dwucyfrową końcówkę z numeru telefonu. Fakt drugi. Choć pochodzą z Włoch, to swój największy hit zaśpiewali w całości po angielsku. Fakt trzeci. Jako jeden z nielicznych zespołów z gatunku Eurodance podbili rynek w USA, gdzie ich debiutancki album Europop pokrył się podwójną platyną. No jeszcze czwarty. Ich kultowa melodia sprzed ćwierć wieku zyskała drugie życie w 2022, gdy samplował ją David Guetta w wielkim hicie I'm Good. Czy wiecie, o jaki zespół chodzi? 226452100.
2: No coś podobnego.
1: Czekam na wasze telefony. 226452100. O jaką kapelę chodzi? Przypominam, jesteśmy we Włoszech. Każdy ich teledysk związany jest z kosmitami. O kogo chodzi? All the girls, go for

0: Theo Franklin w czwórce, a ten kawałek powiem, nie powiem. Ja wam podpowiem, a wy mam nadzieję mi powiecie. 226452100, o jakiego artystę chodzi?
1: Muzyczne guilty pleasure? U nas możesz się przyznać.
0: O jakiego artystę albo o jaki zespół? Razem z nami Damian. Halo, halo, cześć Damianie.
2: Cześć, cześć.
0: Cztery podpowiedzi dla ciebie. Ciekawy jestem, czy się zorientujesz. Fakt pierwszy. Nazwa tej grupy powstała przez przypadek, gdy program komputerowy wylosował jedno słowo, a grafik w drukarni się pomylił i dopisał do niego dwucyfrową końcówkę z numeru telefonu. To jest pierwsza podpowiedź. Druga. Choć pochodzą z Włoch, swój największy hit zaśpiewali w całości po angielsku. Podpowiedź trzecia. Jako jeden z nielicznych zespołów z gatunku Eurodance podbili rynek w USA. I ta czwarta. Ich kultowa melodia sprzed ćwierć wieku zyskała drugie życie w 2022, gdy samplował ją David Guetta w wielkim hicie I'm Good. O jaki zespół chodzi?
2: Eiffel 65.
0: To jest oczywiście Eiffel 65. Damian umie w muzykę z gatunku Eurodance. Słuchało się, tupało się, czy się nie tupało?
2: Tak, tak. Młode lata na dyskotekach.
0: Było, było. Słuchajcie, jeśli chodzi o nazwę tego zespołu, jest ciekawa, bo komputer losowo wybrał to słowo Eiffel z listy, a liczba 65, jak wspomniałem, została dopisana przez przypadek, bo cyfry z numeru telefonu pomieszały się z nazwą na kartce wysłanej do drukarni i tak mamy Eiffel 65, choć pewnie dziś byłoby to Eiffel 67. Damianie, butelka od czwórki jest twoja.
2: Super, dziękuję bardzo.
0: Przyda się pewnie na te ostatnie wakacyjne wypady. Mam nadzieję, że jakiś przed tobą jeszcze jest.
2: A już po urlopie niestety, ale może jeszcze coś zorganizujemy we wrześniu.
0: Słuchaj, no to jedźcie na te wakacje chociażby dla tej butelki. Jesteśmy umówieni?
2: Tak jest. Będzie ze mną podróżować.
0: Wszystkiego dobrego. To nasz słuchacz Damian, który na zespole Eiffel 65 zjadł zęby. O muzyce można rozmawiać długo, ale o muzyce można też opowiadać długo i muzyki w

0: Czwórka. To słychać. To słychać.
1: Autopromocja.
0: Nie pytamy do

0: dokąd jedziesz. Interesuje nas jedno, czy masz się w co spakować. Nieśmigana czwórkowa walizka czeka właśnie na ciebie. Słuchaj nas od rana. Zapisz 4 przedmioty, które usłyszysz na antenie. Zadzwoń przed 19:00 i przekonaj się, czy to właśnie ty zgarniesz nagrodę. Regulamin znajdziesz na stronie Czwórka Online. Czwórka na walizkach.
1: Czwórka na walizkach.
0: Z nami spakujesz się na każdą podróż.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
6: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17:00, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
2: Po reklamie.
7: Despacito.
8: O nie, my tak nie gramy.

0: No, wiele krajów europejskich, w tym Polska, pobiło latem tego roku swoje rekordy temperatur. Minęła godzina 17.
1: Pogoda.
0: Najwyższą temperaturę odnotowano na włoskiej Sardynii, gdzie termometry pokazały 48,4 stopnia i to jest wynik analizy AFP, francuskiej agencji prasowej. Natomiast tegoroczne lato przyniosło także długie fale upałów oraz wyjątkowo ciepłe noce. Rekordy temperatur padły przede wszystkim w Europie Środkowej, Wschodniej i Północnej. W Danii na przykład odnotowano 37 stopni, na Słowacji 42,2, a temperatury sięgające od 40 do 42 stopni zarejestrowano również w Polsce, Niemczech, Austrii i Czechach.
1: Autopromocja.
2: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
3: A przede wszystkim wy.
4: Słuchaczki i słuchacze czwórki.
2: W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy...

0: mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
1: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
2: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
0: Dorzućcie do pisek gramy co chcecie.
1: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
0: Do usłyszenia.
1: Zuza Zielińska,
2: Damian Sikorski
0: i Adam Smolarek.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartka z kurczaka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Ścieżka Smart. Projekty realizowane w konsorcjach. Na wsparcie firm, organizacji badawczych i pozarządowych w tworzeniu innowacyjnych projektów i wykorzystywaniu zaawansowanych technologii przeznaczono aż 350 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Dowiedz się więcej na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
3: Po reklamie.
7: Takie

0: Vince Staples w czwórce. 33-latek z Kalifornii otwiera drugą godzinę naszego spotkania. Moim zdaniem chłop już chyba też po robocie.
1: Po robocie zaprasza Kuba Jamrozek.
0: Po robocie nie gadamy o robocie, o innych rzeczach to i owszem. Z danych GUS wynika, że w 2025 roku orzeczono ponad 60 tysięcy rozwodów. Jednocześnie od lat spada liczba zawieranych małżeństw. Jeśli spojrzymy sobie na ostatnie 10 lat, no to w Polsce liczba małżeństw cywilnych spadła o 30%, a ślubów kościelnych nawet o połowę. Nowożeńcy też decydują się na ślub później. I teraz co z tym zrobić? Jaki obraz polskich związków wyłania się z najnowszych danych? O tym na pewno pogadamy, a pytanie do Was bardzo konkretne. Czy ślub jest konieczny do życia? Tak czy nie? I dlaczego? 226452100.
1: Ten numer warto znać. 226452100.
0: Jędrzej nie zawodzi, ale co tam? Jeszcze raz. 226452100, a my jesteśmy z Wami do godziny 19. Ala Mucha, Kasia Dubrawska i Kuba Jamrozek.

0: To Metronomy Wedding Bells. Bardzo wymowny tytuł, biorąc pod uwagę to, że coraz więcej rozwodów jest w Polsce. Pytanie do Was. Czy ślub jest konieczny do życia? Tak czy nie i dlaczego? Czekam na telefony 226452100.
1: Odetchnij. Jesteś po robocie.
0: Odetchnął już Mateusz Łakomy, dyrektor Demografikon, ekspert do spraw demografii, autor książki Demografia jest przyszłością. Dzień dobry, cześć Mateuszu.
2: Cześć, witam Państwa.
0: Wychodzi na to, że małżeństwo jest passé?
2: Trochę nam słabnie taka pozycja małżeństwa, byśmy powiedzieli, w społeczeństwie. Rzeczywiście te dane, które były wspomniane tutaj w zapowiedzi, są prawdziwe, że liczba małżeństw nam mocno spadła w ostatnich latach. No może jakbyśmy tak się bardzo szczególansko chcieli temu przyjrzeć, to akurat w ubiegłym roku troszeczkę wyhamowało ten spadek, czy nawet mocno wyhamowało w stosunku do lat poprzednich, no ale to już nie są te czasy, gdzie jeszcze przed pandemią mieliśmy ponad 190 tysięcy ślubów, no teraz jest to wyraźnie mniej.
0: Ale to się wiąże z tym, że Polacy mniej potrzebują instytucji małżeństwa, czy może odkładają to po prostu na później?
2: Tu jest kilka rzeczy, które występują jednocześnie. I w mojej ocenie jest jeszcze inna rzecz. To znaczy my w ogóle nam bardzo mocno, to znaczy nam, młodym dorosłym, kiedy się poznawaliśmy, prawda, wchodziliśmy w związki, pobieraliśmy się, oświadczaliśmy, młodym dorosłym w ogóle trudniej jest stworzyć parę. Która z czasem może stać się rodziną, tak? I staną wtedy przed tym dylematem, czy być małżeństwem, czy też nie, prawda? A tu na razie nie ma jeszcze o czym myśleć z tej perspektywy. To jest bardzo ciekawe, ponieważ...
0: Czyli problemem jest to, że nie mamy na przykład dziewczyny.
2: Ani chłopaka.
0: Trudno znaleźć.
2: I w mojej ocenie to jest kwestia bardzo dużego problemów takich i w relacjach międzyludzkich i psychicznych, które nam spowodował lockdown, które zapominamy, ale w szkołach średnich czy na uczelniach potrafił trwać tam ponad rok czy dwa lata prawie, prawda, że się nie widzieliśmy, a to był okres intensywnego budowania relacji i uczenia się bycia w relacji z innymi. Więc ci ludzie, którzy się nie poznali wtedy, a poznaliby się w innych okolicznościach, po jakimś czasie by się zaprosili na randkę, prawda, a później by się zaprosili przed ołtarz, tak, no to teraz nie było nawet tego pierwszego kroku.
0: To może to jest właśnie duży problem, że nam w ogóle jakkolwiek trudno połączyć się w pary, a nie fakt, że ktoś ma ślub albo go nie ma, bo to pewnie dla niektórych może być

0: bez znaczenia.
1: No to są rzeczy, które się na siebie nakładają jednocześnie, to, bo to też zależy odnośnie tych ślubów, jeśli już jesteśmy w parze i czujemy się, prawda, szczęśliwi ze sobą, to jaką my dajemy sobie poczucie bezpieczeństwa, prawda, jako myślimy o swojej przyszłości, bo jest tutaj pewna taka ciekawostka, może tutaj dla wielu z naszych słuchaczy, która jest taka, że okazuje się, że małżeństwo staje się pewnego typu produktem premium. To znaczy raczej takim produktem osób z wyższych sfer, tak byśmy powiedzieli, ponieważ jest bardzo wyraźna różnica na korzyść osób z wyższym wykształceniem w tym, czy my wchodzimy w związki małżeńskie, czy też nie. Więc teraz pobierają się osoby z wyższym wykształceniem najczęściej i najrzadziej pobierają się osoby z niższym wykształceniem zawodowym, prawda?
0: A to nie jest trochę tak jednocześnie, że na przykład jeśli chodzi o kwestie rozwodów, to znów tych rozwodów będzie więcej w tej grupie najlepiej wykształconych?
1: Nie, ponieważ ta grupa najlepiej wykształconych ma stosunkowo najtrwalsze swoje związki, stosunkowo najrzadziej się rozwodzi. Więc mamy tutaj troszeczkę taki statystyczną mieszankę, nam się troszeczkę zmieniła, tak byśmy to powiedzieli, bo kiedyś, kiedy rozwody były powszechne i wszyscy się pobierali mniej więcej porówno, prawda, no to dalej częściej się rozwodziły osoby właśnie gdzieś tam z niższym statusem społecznym, z niższymi możliwościami, więc oni troszeczkę, byśmy powiedzieli, zawyżali tę liczbę rozwodów. Natomiast teraz z tych różnych przyczyn, dlaczego młodzi nie wchodzą w związki i nie wchodzą w związki małżeńskie w związku z tym między innymi, teraz troszeczkę nie ma się kto rozwodzić, bo następuje wcześniejsza selekcja. Osoby, które kiedyś by się rozwiodły, teraz w ogóle nie wchodzą w związki małżeńskie.
0: Ale wiesz, co jest najciekawsze, że powiedziałeś o tym, że to jest produkt premium, a ja chciałem iść w drugą stronę i spytać cię o to, czy my kiedyś będziemy małżeństwa, albo inaczej, śluby i wesela traktować jako taki pobyt w skansenie.
1: Nie, to raczej idziemy w drugą stronę. To ja myślę, że byłoby dość ciekawe, żeby takie śluby, czy zwłaszcza wesela na bogato, odeszły do skansenu. Oczywiście to jest wyjątkowa chwila dla większości ludzi, jedyna w takim życiu, prawda? Marzy się o swoich ślubach, to zwłaszcza panie marzą, tak? Natomiast no to, że one są takie kosztowne, to jest jedno z tych przyczyn, dla których my nie wchodzimy. I być może jedno z tych przyczyn, dlaczego osoby z wyższym wykształceniem wchodzą częściej niż osoby z niższym, no bo z wyższym też zazwyczaj mają wyższe
0: więcej
1: dochody.
0: Pieniędzy.
1: Ten troszeczkę bardziej na to stać.
0: Czyli jednak kasa, ślub, czy jednak życie na kocią łapę? Jak wy to widzicie? 226452100, a pożonglowałem tym pytaniem. Razem z nami Mateusz Łakomy, który jest ekspertem do spraw demografii.
2: Ten numer warto znać. 226452100.
0: Czy ślub jest konieczny do życia? Ślub, czy życie na kocią łapę? Dajcie znać, jak to widzicie. 226452100.

0: Dwa Sławy Gruby Mielski, oni nie mają siły, my natomiast mamy. 22 minuty po godzinie 17. Pytam was dziś o to, czy ślub jest konieczny do życia. Tak czy nie i dlaczego? 226452100. Mówię o tym nieprzypadkowo, dlatego że z danych GUS wynika, że w 2025 roku orzeczono ponad 60 tysięcy rozwodów. Jednocześnie od lat spada liczba zawieranych małżeństw.
1: No coś podobnego.
0: Jeśli chodzi o te małżeństwa cywilne, to tu jest spadek o 30% w skali 10 lat, a ślubów kościelnych nawet o połowę. Przyznacie, że to robi wrażenie. Naszym gościem jest dzisiaj Mateusz Łakomy, który jest dyrektorem Demografikon, ekspertem do spraw demografii, autorem książki Demografia jest przyszłością. Wszystko się zgadza.
2: Tak jest.
0: Jakbym się pomylił, to zawsze możesz tym plastikowym kubkiem rzucić i wtedy zorientuję się, dlaczego tak jest. Jeśli chodzi o te rozwody, ciebie to w ogóle zaskakuje, że tych rozwodów jest coraz więcej, czy zupełnie nie?
2: No powiedziawszy, że jest coraz więcej, to byśmy troszeczkę przesadzili, ponieważ one się na tym poziomie 60 tysięcy już od kilku lat ustabilizowały, natomiast i spadły, bo przed pandemią mieliśmy 65 tysięcy. No tak wydaje się nie aż tak dużo, prawda? Wielu ekspertów spodziewało się, ponieważ w czasie samej pandemii, samego lockdownu, no był oczywiście spadek liczby rozwodów, no bo wszystko było pozamykane łącznie z sądami, więc tam wielu się spodziewało, że będzie taki wysyp, prawda, tych odroczonych rozwodów, tak? Tylko,
0: że
2: tylko
0: nie byliśmy
2: czekają
0: w stanie wytrzymać ze sobą, powiedzmy, na tych 40 metrach kwadratowych zamknięci przez cały tydzień.
2: Tak, no po prostu te zaległe w cudzysłowie rozwody, prawda, jeszcze się jeszcze wysypią do tego. Aż okazało, że wcale nie było takiego efektu. Więc jakoś ten troszeczkę wydłużenie tego czasu, że są jesteśmy, najwyraźniej kilku parom, czy wielu parom dało taki trochę czas do namysłu i stwierdził, a to może jednak jakoś ze sobą będziemy dalej potrafili funkcjonować.
0: A to się zaraz okaże, że jesteśmy coraz bardziej konserwatywni.
2: I to znowuż się łączy z tym, może mniej z konserwatywnym, chociaż osoby o poglądach konserwatywnych faktycznie rzadziej się rozwodzą, ale raczej z tym, czy my jesteśmy w stanie utrzymać jakość naszego związku. Tak? To znaczy, mówiąc językiem człowieka normalnego, czy my siebie kochamy i potrafimy sobie ze sobą rozmawiać, prawda? Potrafimy tak funkcjonować, że jesteśmy dla siebie znośni albo nawet wciąż bardzo atrakcyjni, tak? z wielu powodów. No i znowuż, osoby z wyższym wykształceniem rzadziej się rozwodzą, ponieważ oni mają większe takie umiejętności, są bardziej, byśmy powiedzieli, świadomi tego, co się z nimi dzieje, z ich związkami, częściej czytają, częściej może chodzą nawet na terapię, między innymi dlatego, że więcej osób z wyższym wykształceniem jest w miastach, gdzie tych terapii jest mnóstwo, ich też częściej na to stać, tak? I tak więc znowuż mamy całą listę rzeczy, które powodują, że te ich związki są trwalsze.
0: Ale to jest w ogóle bardzo ciekawy wątek, miasto i wieś. Tu są duże różnice, jeśli chodzi o te kwestie rozwodów?
2: No w miastach rozwodzi się troszeczkę więcej osób niż na wsiach, tak nawet też tak proporcjonalnie, co trochę w mojej ocenie wynika z tego, że w miastach mamy oprócz tego, że pewien taki styl życia troszkę temu sprzyja, prawda? To znaczy miasta są jednak bardziej liberalne i jest większy, już tak demografowie są czasami naprawdę brutalni, więc powiem to. Większy rynek matrymonialny, to znaczy jeżeli zostawię tą moją poprzednią albo tego mego poprzedniego, to mam szansę,
0: dzielnica
2: że
0: sąsiednia, może ktoś jest.
2: Na drugiej stronie ulicy albo kolega z drugiego piętra w pracy, prawda? Natomiast też mamy taki efekt, że tutaj mamy o wiele więcej młodych osób w miastach, zwłaszcza, bo migrują młodzi i nawet jeżeli się pobierali gdzieś w miejscowości pochodzenia, no to już się rozwodzą tam, gdzie mieszkają. Więc mamy troszeczkę takie parę, znowuż kilka rzeczy. Jaki świat byłby piękny, gdyby wszystko dało się wytłumaczyć jednym czynnikiem, ale niestety tak nie jest.
0: Tak nie jest.
2: No i fachowcy muszą być, na różne rzeczy patrzeć i różne rzeczy uwzględniać. No i jak przychodzi okazja i jest zainteresowanie, to też wyjaśnić.
0: Mateuszu, ostatnio widziałem takiego mema i tam było takie zdanie, że jak kiedyś coś się zepsuło, to się naprawiało. Bardzo mi się nie podoba to zdanie, a tobie?
2: Nie, no bo teraz też naprawiamy. To znaczy taka świadomość jakości związków rośnie, że to da się robić. Są różne instrumenty, no rzeczone właśnie terapie.
0: Bardziej kwestia tu jest tego, że kiedyś ludzie sobie coś ślubowali, no to wytrzymywali w tym, a nie się rozchodzili. Tylko od razu z tyłu głowy mam takie przekonanie, okej, jak kiedyś ktoś w związku stosował przemoc,

0: się przy nim siedziało, bo tak trzeba, a dzisiaj już niekoniecznie.
1: No były też większe potrzeby takie, byśmy powiedzieli, ekonomiczne, więc dzisiaj naprawdę związki są z naszego wyboru, ich trwałość i to, czy wejdziemy, prawda, czyli kim my jesteśmy, bardziej mówi nasz forma związku, niż o kulturze ogólnie całego społeczeństwa, nie? Natomiast, no pamiętajmy, przemoc związku wcale nie zdarza się aż tak mocno, zwłaszcza taka, która prowadzi do rozwodu, taka bardzo silna i brutalna. Natomiast wbrew pozorom, znowuż aż tak dużo małżeństw w Polsce się nie rozpada. Bo my liczymy tak, ile tych rozwodów jest w ciągu roku. Ta liczba 60 tysięcy tutaj wraca w czasie tej naszej rozmowy.
0: To budujmy, Mateuszu, to napięcie. Liczb więcej się pewnie jeszcze w tej rozmowie pojawi, chociaż nie chcemy was z nimi przytłaczać. Mateusz Łakomy, dyrektor Demograficon, ekspert do spraw demografii razem z nami. Pytanie do was, bo chciałbym poznać waszą perspektywę. Czy ślub jest konieczny do życia? Wspomniałem o tym, że z danych GUS wynika, że w 2025 orzeczono ponad 60 tysięcy rozwodów. Jednocześnie od lat spada liczba zawieranych małżeństw. Jak wy to widzicie? Z waszej perspektywy, czy ślub jest konieczny do życia? Tak czy nie? Dlaczego? 226452100. Mam dla was butelkę od czwórki, taką jedną, ale jak się dwie słomki wsadzi, to można pić we dwoje.
2: I co ty na to? 226452100.
0: Czy ślub jest konieczny do życia? Tak czy nie? I dlaczego? Ślub, a może życie na kocią łapę? Ja wiem, że tych możliwości jest dzisiaj wiele. 226452100. Po robocie dzisiaj razem z wami do godziny 19:00.

0: Tu czwórka i po robocie pytam was dziś o to, czy ślub to jest coś koniecznego w naszym życiu, czy w 2026 absolutnie nie. Jakie są wasze doświadczenia w tej materii? 226452100.
1: Stoisz w korku? Dzwoń! 226452100.
0: No właśnie, no bo co w korku robić? Zawsze można zadzwonić do radia 226452100. Czy bez ślubu można żyć? Pewnie niektórzy powiedzą, można. Pytanie, jakie to życie? Jakościowe czy nie? No i tu znowu będą zdania podzielone. To jeszcze raz 22 645 2100, a razem z nami Mateusz Łakomy, dyrektor Demografikon, ekspert do spraw demografii, człowiek, który zdradził mi, że właściwie na okrągło myśli o demografii.
2: Ach, niebezpieczne są te prywatne rozmowy czasami.
0: No bo potem wyciągamy na antenę, no właśnie.
2: Tak, i później staje się to pójść, ale jest to prawda, tak więc ja bardzo lubię to, co robię i od dawna się tym zajmuję i tak.
0: Ale to wychodzi na to, że im więcej rozwodów albo mniej ślubów, to tobie...

0: na rękę, bo się te liczby bardziej zmieniają.
1: Tak, no ale to nie o to chodzi, prawda? Jakby mój cel jest taki, żeby w Polsce się poprawiało, zwłaszcza dzietność, więc to, czy liczby się zmieniają i że się nie nudzę, jakby szły w innym kierunku, jakimś lepszym, nazwijmy to, to też bym się nie tylko nie nudził, ale też cieszył.
0: Ale słuchaj, jeśli chodzi o dzieci akurat, to co to za różnica, czy jest ta instytucja małżeństwa, czy nie? Na kocią łapę można żyć i też można mieć dzieci.
1: Ale akurat jest. To znaczy, statystyka jest dosyć brutalna pod tym kątem. To znaczy, osoby w związkach małżeńskich mają więcej dzieci. To też może być ciekawe dla Państwa. W Polsce, mimo tego, że być może Państwo wiedzą, mamy strasznie niską dzietność, tam nieco powyżej jednego dziecka na kobietę, to małżeństwa mają dwoje dzieci, czyli dwukrotnie większą, prawda? Już mają tak zwaną zastępowalność pokoleń. Związki nieformalne, nawet jeżeli są trwałe, to mają tych dzieci mniej. Troszkę mniej, ale jednak zauważalnie mniej. No i kiedy związki się rozpadają, no to wiemy, że taka osoba musiałaby sobie znaleźć partnera. Trochę czasu między jednym a drugim związkiem mija. I to też jest taki czynnik, który powoduje, że osoba, jak związek się rozpada, ta osoba będzie miała mniej dzieci.
0: Mateuszu, możesz sięgnąć po słuchawki, dlatego że razem z nami nasz słuchacz Maciek. Halo, halo, cześć Maćku.
2: Cześć, cześć Kuba, dzień dobry. Tutaj tak słucham, znaczy wsiadłem tam po robocie, włączyłem i akurat dzwońcie, nie wiem, ktoś wcześniej czy dzwonił, czy nie, bo jestem nie na bieżąco, ale chciałem powiedzieć, że oczywiście ślub nie jest nikomu potrzebny na pewno. Teraz w dzisiejszych czasach rzeczywiście dużo ludzi się rozwodzi i teraz nawet w rodzinie mam taki bardzo bliski rodzinie, mam taki bardzo smutny rozwód. Natomiast ja jestem po ślubie 15 lat, mieliśmy w tym roku 15-lecie naszego ślubowania.
1: Gratulacje. Tak?
2: No, dzięki.
0: Zaraz ci wyciągniemy oklaski, więc się szykuj.
2: Ja w ogóle sobie nie potrafię bez żony poradzić. Znaczy ja uważam, że jest. Znaczy świetnie się uzupełniamy, tak myślę przynajmniej, nie ma jej koło mnie, bo tak może by tutaj zaprzeczyła, ale uważam, że ja bez niej bym gdzieś tam gdzieś zginął, nie? Bardzo mi dużo rzeczy ogarnęła jakby, ale ja myślę, że i vice versa, tak? Bo my się dzielimy bardzo mocno obowiązkami, staramy się też rozmawiać o jakichś tam problemach. Mieliśmy, pamiętam, chyba na siódma rocznica to było, albo szósta, mieliśmy jakiś taki kryzys. Nawet z kumplem gdzieś tam gadałem, że chyba coś nie już jakby jak to się mówi, nie pykło i chyba trzeba będzie się gdzieś chyba może wycofywać. No ale gdzieś potem żeśmy sobie to porozmawiali, wyjaśnili i uważam, że jest super, nie? Więc ślub nie jest potrzebny, ale myślę, że fajnie jest też mieć żonę i jeżeli się oczywiście z nią rozmawia, bo to trzeba rozmawiać, jak są, no to wiecie, no to ja mieszkałem kiedyś w internacie, ja pamiętam, że w internacie było pierwszy rok, to się szło losowo do pokoju w internacie, drugi rok się wybierało najlepszych kumpli, nie, i myśmy byli, pamiętam, że we czwórkę byliśmy na jakichś, nie wiem, 15 metrach kwadratowych i mieszkało się od września do gdzieś tam czerwca i w maju też po prostu wyrzucaliśmy sobie kołdry przez okno, bo tak się już nie dogadywaliśmy i to było jakby złośliwości jakieś, no bo generalnie siedzieć z takim człowiekiem cały czas i jakby non-stop, no to jest trudno, nie? I tak myślę, że tak samo jest z żoną, mężem, nie? Że gdzieś tam no czasem się takie najprostsze rzeczy po prostu dostaje się na głowę, nie? Takie wiecie o co chodzi, nie? Może za bardzo...
0: Jasne. Maćku, a powiedz, jak twoja żona ma na imię?
2: Kasia.
0: Maciek i Kasia, zaobrączkowani szczęśliwie od 15 lat. To są... Cała czwórka teraz klaszczy, wiesz o tym? Wszystkich tu zwołałem.
2: Brawo, jest dżingiel.
0: Ale wiesz co, gratuluję ci, bo powiem ci, że Kasi obok ciebie nie ma. Ona tam z tasakiem nie stoi. I to nie jest tak, że to mówisz to pod przymusem, tylko z własnej woli, tak z serducha.
2: No, ale nie wiem, czy ty pamiętasz, jakiś czas temu dzwoniliśmy do ciebie, właśnie tutaj jak było o temat, czy mamy jakieś wady. Ja myślę sobie, że za to mnie będzie, Kasia się odezwała, bo jechaliśmy razem z zakupu, wracaliśmy. No Maciej ma wady, bo Maciej się mnie nie słucha, Maciej coś, oczywiście z przymrużeniem oka, nie? Ale jest tak.
0: No, to ja trzymam kciuki, żeby było kolejne 15 lat i tak dalej, we dwójkę. Wszystkiego dobrego, Maćku.
2: No, siema, dzięki, fajna audycja, cześć.
0: 226452100. Pytam was dziś o to, czy ślub jest konieczny do życia, tak czy nie i dlaczego. Dajcie znać, jakie jest wasze zdanie. Razem z nami Mateusz Łakomy, dyrektor

0: Demografikon, ekspert do spraw demografii, autor książki Demografia jest przyszłością.
1: Co dziś po robocie?
0: No po robocie, jak ktoś jedzie na przykład samochodem, jak chociażby Maciek, to może zadzwonić do czwórki. No to jeszcze raz, 226452100. Hey.

0: Tu czwórka i po robocie nie gadamy o robocie, o innych rzeczach jak najbardziej. Dlatego dziś pytam was o to, czy ślub jest konieczny do życia. 226452100, 19 minut pozostało do godziny 18.
1: Stoisz w korku? Dzwoń! 226452100.
0: W korku na pewno nie stoi, bo siedzi na naszym krześle Mateusz Łakomy, dyrektor Demograficon, ekspert do spraw demografii i autor książki Demografia jest przyszłością. Nie wiem, czy w korku stoi, czy nie Gosia. Halo, halo, cześć Gosiu.
2: Cześć, cześć, witam serdecznie. Akurat w korku, nie? Ale z chęcią porozmawiam na ten ciekawy jakże temat.
0: Ciekawy jestem, jakie jest twoje zdanie. Ty jesteś team ślub czy team kocia łapa?
2: Ja jestem team ślub, bo to takie bardzo tradycyjne podejście i wiem, że czasy są takie, że już to ślubowanie, że tak powiem, nie wiem, może staje się niemodne, ale dla mnie osobiście ślub jest bardzo ważny, bo to jest tak jakby ukoronowanie tego czasu.

0: narzeczeństwa i bycia taką parą i rozpoczęcie nowego całkowicie etapu takiej odpowiedzialności dla siebie i jestem szczęśliwą żoną od 6 lat i mamy też 2 dzieci, więc jest to dla mnie też takie poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji. Że już teraz nie jesteśmy taką parką, która tam się gdzieś spotyka, tylko już zaczyna się dorosłe życie i wzięcie właśnie odpowiedzialności też za drugiego człowieka.
1: Ale Mateuszu, to jest w praktyce to, o czym ty powiedziałeś, bo mówiłeś o tym bezpieczeństwie i tak. Teraz Gosia to potwierdza.
2: Ja muszę powiedzieć, że pani Małgorzata jest tutaj wyjątkowo niewyjątkowa, to znaczy mnóstwo właśnie, w szczególności kobiet, podkreśla właśnie to, że małżeństwo to jest taki najwyższy etap, ukoronowanie związku, daje wyraźnie inne poczucie bezpieczeństwa, prawda? I mimo, że nie musimy, to chcemy.
1: Gosiu, jak się małżonek nazywa?
0: Bartek.
1: Bartek, siedzi gdzieś obok ciebie, czy nie?
0: No, jest w pobliżu, ale akurat myślę, że mnie słucha.
1: To pozdrów go serdecznie i jak coś, to ja potwierdzę, że zadzwoniłaś do czwórki i go schwaliłaś. Wszystkiego dobrego.
0: Bardzo mi miło, pozdrawiam was również.
1: Trzymaj się.
0: Cześć.
1: A dołączył do nas Filip. Halo, halo, cześć Filipie.
3: Cześć, witam.
1: Team kocia łapa czy ślub?
3: Ślub. Ale nie do końca, ale ślub.
1: Ale ślub, okej.
3: Bo ja zanim wziąłem ślub, to byłem z moją wtedy jeszcze partnerką chyba 12 lat. Więc zeszło mi, żeby być pewnym. Natomiast ten ślub jest takim fajnym ufundamentowaniem wszystkiego. Że już wiesz, że nie rozstaniemy się z powodu focha. Tak z tyłu głowy przynajmniej się, jakoś tak z tyłu głowy to jest jakiś taki fundament, coś, jakieś podpisanie, tylu ludzi przyszło. To już tak głupio się rozstać przez pierdołę. Bo taki skrót myślowy stosuję. Natomiast ślub ogólnie rzecz biorąc tak. Dużo też teoretycznie może być takich nagabywań, żeby robić ślub kościelny.
1: Bo babcia czeka od 12 lat, więc trzeba.
3: Tak jest, dokładnie tak. Dokładnie tak. Natomiast moja żona jest osobą wierzącą, a ja nie.
1: A jak to rozwiązaliście?
3: Można wziąć ślub jednostronny.
1: Okej.
3: Czyli ona przyrzekała na Boga, a ja nie. A jednocześnie według mnie ta przysięga była tak samo prawdziwa, no bo jak nie wierzę, to nie jest mój wybór. Prawda? Chciałbym wierzyć, ale nie wierzę.
1: Mateuszu?
3: No bo to nie jest wybór.
1: Chciałeś skomentować?
2: Na razie nasyła mi się to,
3: no
2: że...
3: No i to, a jednocześnie to, że mimo wszystko jakieś ramy społeczne budują pozytywną aurę dookoła. No, pokłosiem tego jest Tymek, daj głos. Powiedz cześć.
1: Cześć, Tymek, siemanko.
3: To jest on. Przed ślubem tego nie było. No i tyle chciałem powiedzieć, że... Ale oczywiście sytuacje są zawsze indywidualne.
1: Tymku, powiedz jeszcze na koniec, co chciałbyś dostać od taty pod choinkę? Zaraz to załatwimy.
3: Co byś chciał dostać od Mikołaja? Od Mikołaja. Nie pamięta.
1: Jak
3: on by chciał drona na kamerkę.
1: O, ja uważam, że takie rzeczy trzeba załatwiać w sierpniu, żeby ten Mikołaj mógł się przygotować, więc mój drogi, tak. Jak ci przyjdzie kiedyś do głowy, co naprawdę byś chciał oprócz tego drona dostać, to numer znasz, tata ci da, wtedy zadzwonisz, powiesz tak. Na głos i tata będzie musiał spełnić. Wszystkiego dobrego.
3: 226452100.
1: No, widzę, że ty masz tak jak ja, idziesz do urzędu i podajesz nie swój numer, tylko ten do czwórki. Wszystkiego dobrego, Filipie.
3: Wszystkiego dobrego, trzymajcie się, cześć.
1: 226452100. Obaj znamy, zna też Tomek. Halo, halo, cześć Tomku.
4: Cześć, witam was wszystkich.
1: To tradycyjnie pytam, słuchaj, jesteś team ślub czy team kociołapa?
4: Nie, zdecydowanie jestem team ślub. Uważam, że ślub to jest taka fajna spoina dla tych dwojga, która łączy, a nie dzieli.
1: I tak jest w twoim przypadku? To jest twoja historia?
4: Tak, zdecydowanie tak. Można powiedzieć, że jak zobaczyłem moją obecną małżonkę, to od razu powiedziałem, że zostanie moją żoną i oboje do tego dążyliśmy, żeby stanąć na ślubnym kobiercu i to nam się udało. I mam nadzieję, że tworzymy bardzo fajną rodzinę.
1: Jak małżonka ma na imię?
4: Aleksandra.
1: I jesteście szczęśliwie zaobrączkowani od ilu lat?
4: Od 2018 roku.
1: Od 2018, czyli wychodzi, szybko liczę, 8.
4: Tak.
1: No to chyba. Jakiś ładny prezent. A nie, chciałem powiedzieć, że na 10. rocznicę, ale na tę 8. albo 9. też coś można.
4: No zdecydowanie tak.

0: Każdą chwilę, każdą datę celebrujemy, mile wspominamy i cieszymy się na te wszystkie okazje.
1: I Tomek to mówi z własnej woli, a nie dlatego, że Ola siedzi obok niego.
0: Zdecydowanie tak. Chociaż jestem coraz bliżej niej, bo dojeżdżam do domu po pracy.
1: No to przytulaj i życzę wam wszystkiego dobrego.
0: Dzięki bardzo. Pozdrawiam.
1: Nawet przyspieszył teraz, jadąc do żony. 226452100. Czy ślub jest konieczny do życia? Ja w sumie czekam na kogoś, kto zadzwoni i powie, że lepsze jest życie na kocią łapę, bo coś mi się nie chce wierzyć. Nie wiem, jak na to patrzysz, Mateuszu. 4-0.
2: Ja bym powiedział właśnie, taka miażdżąca tutaj przewaga jest teamu ślub, ale z tego, co wiemy dla osób, które są w związkach małżeńskich, że to wszystko się potwierdza, co tutaj słuchacze mówią. Także jest to większe poczucie szczęścia i bezpieczeństwa, więc mniej czy bardziej krętą drogą, ale raczej do ślubu się dąży,
1: można. To nie chwal jeszcze dnia przed zachodem słońca, dlatego że za kilka minut na antenie czwórki pojawi się Kasia i ja będę czekał na to, że Kasia powie, nie, ślub jest beznadziejny i życie na kocią łapę, to jest to, co trzeba wybierać. Zobaczymy.
2: To jest sugestia.
1: 2-2-6, a może umiejętności profetyczne. 2-2-6-4-5-2-1-0-0. Dajcie znać, ślub czy życie na kocią łapę, do którego teamu należycie? Razem z nami Mateusz Łakomy, który jest ekspertem do spraw demografii.
3: Po robocie nie gadamy o robocie.
1: Jeszcze raz 22-645-2100. No można nauczyć się tego numeru, jak się powtórzy 150 tysięcy razy. Pytamy was dziś o ślub. Czy ślub jest lepszy niż życie na kocią łapę? Jak to wygląda z waszej perspektywy? Jakie są wasze doświadczenia, złapcie za telefon i dajcie znać.

0: Całe szczęście nie uciekł jeszcze ze studia Mateusz Łakomek, który jest dyrektorem Demografikon, jest ekspertem do spraw demografii i autorem książki Demografia jest przyszłością, bo dziś pytamy was o śluby i o to, czy ślub, czy życie na kocią łapę, że coś z tego jest lepsze. 226452100. Ja wiem, że każdy może decydować o sobie i powiedzieć, że jest team ślub albo życie na kocią łapę, ale są też dane, twarde dane GUS, z których wynika, że w 2025 orzeczono ponad 60 tysięcy rozwodów.
1: Czterodniowy tydzień pracy.
0: Można powiedzieć jedno, ale z nas paczka dzwoni Kasia, słuchaczka. Halo, halo, cześć Kasiu.
2: Cześć, witam wszystkich.
0: Powiedziałem kilka minut. Jestem... No właśnie, miałem taką nadzieję, że ty jesteś team kocia łapa.
2: Nie, ja jestem team ślub.
0: Brawo.
2: We wrześniu z mężem obchodzimy 25. rocznicę ślubu. Powtórzyłabym to z miłą chęcią jeszcze raz.
0: Ale z mężem czy nie z mężem?
2: Z mężem,
0: okej.
2: Okay. Jest cudowny, kochany, bardzo go kocham. Mamy już dorosłe dzieci, więc teraz przeżywamy drugą młodość. Jesteśmy bardzo szczęśliwi ze sobą i jeżeli ktoś

0: się kocha, to zachęcamy do związku małżeńskiego. To zawsze też daje takie poczucie bezpieczeństwa i takiej stabilizacji.
1: Kasiu, a zdradź jeszcze jedną rzecz, bo ja przywołałem dzisiaj twarde dane. To znaczy w ciągu ostatnich 10 lat w Polsce liczba małżeństw cywilnych spadła o 30%, ślubów kościelnych nawet o połowę. Ty zastanawiasz się czasem, dlaczego tak jest?
0: Myślę, że ludzie stawiają na wygodę, niezależność i boją się związków tak na dłużej, tak mi się wydaje. Że może nie czują się pewnie z drugą osobą.
1: A co
0: może to z tego wynika?
1: A co było takiego, że ty poczułaś się pewnie razem z twoim mężem i teraz obchodziliście 25. rocznicę ślubu?
0: Mówisz o tych pierwszych spotkaniach?
1: No, wiesz, były te pierwsze, które też dawały pewnie jakieś sygnały i nie były to red flagi.
0: Tak, mój mąż tak zawsze biegał za mną, zawsze zabiegał o mnie i tak zostało do dnia dzisiejszego, mimo że mamy już koło 50. Ja codziennie słyszę od niego bardzo miłe słowa, zawsze słyszę coś pozytywnego i każdego dnia czuję, że mnie bardzo kocha.
1: A, to ładne, to ładne. Tak się rozmarzyliśmy tutaj z Mateuszem. No ładna historia.
2: No to jest przepis. Tak. To jest przepis na długi, szczęśliwy związek, kiedy para kocha się tak, jak w pierwsze dni.
1: Kasiu, jak ma twój mąż na imię?
0: Polecam rozmowę. Marcin. I nas słucha teraz, bo właśnie jedziemy do kina.
1: No to pozdrawiamy. A zdradziłaś imię męża, bo przez moment się...
2: Marcin.
1: Marcin, a nie usłyszałem.
2: Cała Polska już wie.
1: Nie usłyszałem, bo dzwoni do nas też...
0: Marcina!
1: My też kochamy Marcina i Kasię i życzymy wam wszystkiego, co najlepsze. Trzymajcie się. A z nami Łukasz, który chyba, no na pewno nawet nie jest mężem Kasi. Halo, halo, cześć Łukaszu.
3: No na pewno nie, ja też jestem już 17 lat po ślubie. No jak ktoś nie chce, no trzeba spróbować, jest to doświadczenie fajne.
1: Ale powiedz...
3: Posiadanie kogoś, że wiesz, że możesz wrócić i ktoś na ciebie tam przy tym domu czeka, co tam jak wracasz z pracy.
1: A z kim ty jesteś od tych 17 lat?
3: Mężem.
1: Mężem jesteś, ale nie z mężem, Ewelinę. Tylko z żoną, z Eweliną, okej. Czyli pozdrawiamy Ewelinę w tym momencie. To jeszcze zdradzi, jaka jest ta recepta na te 17 lat w małżeństwie, że jeszcze nie stwierdziliście, że to nie ta droga?
3: No, na pewno wzajemny szacunek i cierpliwość do drugiej osoby.
1: Krótka recepta, chociaż jeśli chodzi o życie, to pewnie dość wymagająca. Łukaszu, dzięki za ten telefon, trzymaj się.
3: Do miłego.
1: 226452100.
2: Małżeństwo wygrało miażdżąco, jak się okazuje, tak więc i praktyka tutaj naszych słuchaczy potwierdza to, co mówią dane statystyczne, że jak małżeństwo jest preferowane i zazwyczaj jest trwałe.
1: A jeśli myślisz o przyszłości, to ty tak się zastanawiasz czasem, jak to będzie wyglądało w perspektywie lat? Bo powiedziałeś o tym, że teraz jest stabilnie, jeśli chodzi o kwestie rozwodów, a jak będzie za 5, 10, 15?
2: W mojej ocenie liczba rozwodów będzie spadać. Niestety z tego powodu, że mamy mniej ślubów i też mamy mniej osób w wieku i małżeńskim, i wieku w cudzysłowie rozwodowym, ponieważ no, najliczniej teraz rozwodzą się takie osoby, które się urodziły w latach 70. i 80. No to już jest ponad 40 lat i ich było bardzo dużo. Dwa razy więcej niż tych roczników, które teraz się pobierają.
1: Ale jako demograf będziesz miał co robić?
2: Będę, zawsze.
1: Mateusz Łakomy, dyrektor Demograficon, ekspert do spraw demografii, autor książki Demografia jest przyszłością, był dziś gościem czwórki. Bardzo dziękuję ci za to spotkanie.
2: Za przyjemność po mojej stronie.
4: I co ty na to? 226452100.
1: Ten numer telefonu na pewno przyda wam się po godzinie 18.30, bo wtedy wielkie rozwiązanie naszego konkursu Czwórka na walizkach. Natomiast w trzeciej godzinie naszego spotkania mamy taką tradycję, że uczymy się nowych rzeczy. Jak ktoś ma 50 i na przykład uczy się pływać, to jest okej dla nas. Jak ktoś nie jeździł na rowerze przez 30 lat, to się może nauczyć. Dzisiaj będziemy rzucać nożami i toporkami do celu, bo jest taki sport. Podobno niektórzy traktują to jako pasję i istnieją też warsztaty. Tu Czwórka, Polskie
5: Radio. Słuchasz Czwórki. Autopromocja.
6: Cześć, tu Kasia.
7: Hej, tu Domi.
6: Co robimy w poranki?
7: Przede wszystkim nie śpimy.
6: Bo jesteśmy w radiu.
7: Pogadamy o tym, co przyciąga uwagę, czym żyją ludzie i internet.
6: Będzie trochę o modzie, kulturze i nowych trendach z naszej bańki.
7: A czasem o rzeczach naprawdę ważnych, jak...
6: Jak to, co zjeść na śniadanie i gdzie udać się na miejski chill.
7: Pojedziemy z wami do pracy.
6: Wyjdziemy na spacer z psem.
7: I udamy się na wakacje.

0: poniedziałku do czwartku, bo u nas tydzień trwa 4 dni. Od 7 do 10. Czwórka. To słychać.
1: Zapraszają Kasia Dydo i Dominika Płonka.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją. Do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

czwórka. To słychać.

0: To już godzina 18.
1: Pogoda.
0: Jeśli ktoś z was chciałby powłóczyć się po mieście w najbliższą noc, powinien wiedzieć, że w nocy z poniedziałku na wtorek będzie bezchmurnie lub zachmurzenie małe, natomiast gdzieniegdzie może pojawić się deszcz i możemy spodziewać się też mgieł, które będą ograniczać widzialność do 300 metrów. Temperatura, no moim zdaniem, na polarek. Ta minimalna wyniesie od 8 stopni na południu do 13 na północnym zachodzie i 14 stopni na wybrzeżu.
1: Autopromocja.
2: Młodość, urok i zajawka.
3: Czasem zagramy w szachy, czasem pożyczymy sobie sól. A codziennie spotkamy się na pogaduchy.
2: Jak sąsiad z sąsiadem.
3: Jak pies z kotem.
2: Jak smolarek z delemem.
3: Najciekawsi goście.
2: To u nas.
3: Od poniedziałku do czwartku.
2: 19:21.
3: Chłopaki z sąsiedztwa.
2: Yeah.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach.

0: Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Świętujemy Dzień Polskiej Żywności. Żywności w Dino. Skompletuj wszystko na grilla. Świeże mięso, pieczywo, akcesoria grill and chill i dodatki. Teraz ketchup Kotlin 450 gramów, 1 plus 1 gratis. Dino. Najbliżej Ciebie.
6: Ty plus smak poranka równa się promka w Carrefourze. Mleko UHT łaciate 1 litr, 2,3%, 3 plus 3 gratis. Z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour. W sumie najlepszy.
7: Po reklamie.
8: Tak jak my.

0: To Georgia Smith, zadomowiona na naszej playliście i bardzo dobrze, bo jakoś po trudnym dniu potrafi uspokoić. 7 minut po godzinie 18.
1: Na audycję Po Robocie zaprasza Kuba Jamrozek.
0: Teraz to już mógłbym wymieniać godzinami. Uprawialiśmy parkour,

0: nowych rzeczy. Co będziemy robić dziś? Dziś będziemy rzucać, ale to nie będzie rzucanie piłką, to nawet nie będzie rzucanie oszczepem, to będzie rzucanie nożami i toporkami. Na razie nic więcej nie zdradzam. Wszystko okaże się już za kilka minut.
1: Daj znać, co robisz po robocie.
0: No może zdradzę tylko to. Ala Mucha, Kasia Dubrawska, Kuba Jamrozek. W takim składzie towarzyszymy wam do godziny 19:00.

0: To Natalia Przybysza, ten kawałek to tam. I ja teraz pokazuję głową. O, tam siedzą nasi goście.
1: Relaksik.
0: A są to Kasia Bednarek i Artur Bednarek ze Sztuki Rzucania Nóż i Tomahawk. Dzień dobry, cześć, witajcie.
2: Dzień dobry, cześć. Miło nam.
0: Słuchajcie, to na początek seria krótkich pytań. Skoro uczymy się nowych rzeczy, zobaczymy, czy faktycznie te odpowiedzi będą takie w punkt. Trochę jak rzut toporkiem na przykład. Nóż czy Tomahawk?
3: To bardzo indywidualna kwestia, co kto preferuje. Ze względu na to, że my akurat preferujemy bardziej noże. Noże wymagają więcej, tomahawki, toporki są znacznie prostsze, więc jeżeli ktoś chce pierwszego takiego łatwiejszego kontaktu, to zwykle cięższe przedmioty są bardziej stabilne w locie i łatwiej się nimi rzuca, łatwiej się je wbija na początku.
0: A miały być krótkie strzały. To Kasiu, nóż czy tomahawk, czy jak mam to inaczej?
2: My tak mówimy
0: poprawnie?
2: Tomahawk, ale
0: tomahawk.
2: Można...
0: Dobra, to nóż czy tomahawk?
2: Na różne sposoby. No ja też wybieram nóż.
0: Dobra.
2: Jest dużo bardziej wymagający, ale daje więcej satysfakcji.
0: Jedziemy dalej. Cel nieruchomy czy ruchomy?
3: Zdecydowanie nieruchomy.
2: Potwierdzam.
0: Blisko czy daleko?
3: Osobiście preferuję bliższe rzuty. Uważam, że dalekie troszeczkę mijają się z celem.
0: Jeden perfekcyjny rzut czy seria dobrych?
2: Seria dobrych.
0: I najbardziej satysfakcjonujące trafienie w karierze?
3: Oj, ciężka sprawa. Ciężka sprawa.
2: No myślę, że sam środeczek.
3: No pewnie. Pewnie na jakichś
2: zawodach. Zawodów, tak, zdecydowanie.
0: Słuchajcie, są tutaj ludzie, Kasia Bednarek, Artur Bednarek, którzy zajmują się rzucaniem nożami do celu. Dlaczego wy to robicie, Kasiu?
2: No myślę, że dlatego, że wciąga. Jak już się raz zacznie, to ciężko zrezygnować.
0: Ale to jest taka pasja, kiedy, nie wiem, zobaczyłaś kogoś, kto rzuca do celu nożem i tym celem było jakieś takie drewniane koło, bo tak mi się to kojarzy trochę w nawiązaniu do ucznictwa być może, czy to wyglądało zupełnie inaczej?
2: Ja zaczynałam akurat dzięki mojemu mężowi, wtedy jeszcze nie był moim mężem. No i dzięki temu złapałam bakcyla, że tak powiem. No i też się wkręciłam w to. Natomiast zaczynał Artur. Na początku było trudno, ale potem już było coraz łatwiej.
0: Artur, a ty jak dowiedziałeś się w ogóle o tym, że coś takiego jak rzucanie nożami do celu istnieje?
3: Ja przez całe życie chciałem zajmować się nożem. Przede wszystkim walką nożem. Rzucanie jest pewnym skokiem tutaj w bok, że tak powiem. Ale to jest coś, co chciałem robić i co na szczęście udaje mi się robić również zawodowo.
0: I to jest sport. Ty to traktujesz jako
3: tak,
0: sport, rozumiem.
3: Tak jest.
0: A ludzie, którzy przychodzą na warsztaty, przychodzą po to, żeby uprawiać jakąś niecodzienną dyscyplinę sportu, czy jednak po to, żeby się wyżyć? Czy po co?
3: Wyżycie się w większości wypadków raczej nie jest to, do czego co ludzi przyciąga, bo to nie jest też proste. Bardziej już w tym przypadku ciężkie siekiery albo saperki. Saperkami też rzucamy, włóczniami też rzucamy. Rzucamy praktycznie wszystkim. Natomiast te cięższe przedmioty, które bardziej wymagają siły. Większość rzutów to technika.
0: A dzisiaj jest wiele miejsc, gdzie można porzucać, bo przepraszam was, ale nie widziałem nigdy boiska na przykład do rzucania ostrymi przedmiotami do celu.
3: Jedno jest tuż obok po sąsiedzku, ponieważ moja sala jest przy Wronicza 30A.
0: I to wygląda w ten sposób, że tam jest takie wielkie drewno, do którego się z odległości rzuca, czy zupełnie inaczej?
3: Tak, cel jest drewniany i odległości w tym przypadku, ze względu na to, że to jest mała salka, raczej nie są zbyt duże. Niemniej nauczyć się jak najbardziej można. Przy grupowych warsztatach, które robimy raz w miesiącu, wtedy plenerowo, celów mamy kilkanaście, cele są drewniane jak najbardziej, są właśnie takimi talarkami, czyli okrągłymi plastrami drewna i wtedy już rzucamy na również większe odległości.
0: Powiedziałeś o tym, że można rzucać siekierami. To jest w ogóle bezpieczne iść na takie warsztaty, gdzie jest wiele osób, które tymi siekierami będą rzucać, Kasia?
2: Oczywiście mamy wiele zasad,

0: które trzeba spełnić, żeby było bezpiecznie.
1: Enigmatycznie, ale myślę, że temat rozwinie Kasia Bednarek, Artur Bednarek, Sztuka Rzucania Nóż i Tomah Haft. To oni goszczą dzisiaj w Porobocie w Czwórce.
2: Hobby nie zrobi się samo.
1: A o tym, jak rzucać i czy warto rzucać, na pewno jeszcze dzisiaj porozmawiamy. Czy trzeba mieć jakieś specjalne predyspozycje, umiejętności? Pytań jest wiele, ale spokojnie, są specjaliści, więc oni odpowiedzi znają na pewno.

0: Po robocie nie boimy się niczego, tańczyliśmy w balecie, uprawialiśmy parkour, żonglowaliśmy, pływaliśmy, nawet jak nie pływaliśmy wcześniej przez 30 lat, śpiewaliśmy białym głosem i nawet growlem, no robiliśmy absolutnie wszystko, ale jednej rzeczy nie robiliśmy, no właśnie, nie rzucaliśmy nigdy na przykład toporkami.
1: Twój sposób na relaks?
0: Bo to jest sport, o którym opowiadają dzisiaj Kasia Bednarek i Artur Bednarek ze sztuki rzucania nóż i Tomahawk. Kasia i Artur powiedzieli kilka minut temu, że można rzucać właściwie wszystkim, ale pod tym parasolem hasła wszystko kryje się bardzo wiele różnych konkretnych rzeczy. Kasia, opowiadaj, czym można rzucać?
2: No oczywiście podstawą są noże i toporki.
0: A to są noże specjalne czy przygotowywane specjalnie do rzucania?

0: rzucania?
1: Ogólnie można rzucać każdym nożem, natomiast noże przygotowane specjalnie do rzucania są bezpieczniejsze, nie mają wtedy ostrych krawędzi, nie mają też zwykle gardy, więc jest prościej nimi rzucać. Natomiast można rzucać także klasycznymi nożami oczywiście, po prostu te, które są bardziej stworzone do rzucania, są do tego lepsze. My też napisaliśmy e-booka o tym, które noże do czego się bardziej nadają, no i po prostu też do różnych technik różne z nich polecamy.
0: To jeśli chodzi o noże.
2: Wszystkim można rzucić, nie wszystkim dwa razy.
0: O, no to czarny humor wchodzi do gry. Ale Kasia mi zdradziła na przykład, że są też tacy pasjonaci, którzy naoglądali się filmów azjatyckich i chcą rzucać tymi
1: gwiazdkami.
0: Tak, to faktycznie działa? Mhm.
1: Oczywiście, gwiazdki też są na naszych warsztatach. No i oczywiście można też rzucać nimi. Jest to trochę prostsze, jak już się nauczę, o co chodzi. Niektórych też wkręca oczywiście.
0: Toporek, siekiera, to przychodzi mi do głowy. Włócznia, czy włócznią można rzucać?
2: Jak najbardziej.
0: I co jeszcze, Arturze, do tej palety różnych przedmiotów dorzucisz?
2: Szpicaki do skuwania betonu.
0: Szpicaki do skuwania betonu. Ludzie tym rzucają, naprawdę?
2: Gwoździe. Wszelkiej maści noże nieprzeznaczone do rzucania. Karty. Karty metalowe, karty plastikowe.
0: Ale to wygląda w ten sposób, że ty prowadzisz gdzieś na zapleczu jakiś sklep metalowy, ktoś przychodzi i pyta, mówi, czym chciałby dzisiaj porzucać, czy on przynosi swój asortyment, jak to wygląda w praktyce na warsztatach?
2: Wszystko przywozimy.
1: Mamy sporo sprzętu.
2: Tak jest. Nasze warsztaty między innymi z tego względu są wyjątkowe, że potencjalny chętny może wypróbować mnóstwo rodzajów sprzętu, zanim poświęci swoje pieniądze na potencjalny zakup. Dzięki czemu ten zakup jest świadomy. Bardzo nam na tym zależy, bo wiele osób zraża się do rzucania w momencie, kiedy kupi kiepski sprzęt i stwierdza, nie, to rzucanie nie jest dla mnie. Tylko ze względu na to, że po prostu nie miała do tej pory ta osoba świadomości, czym rzuca się wygodniej.
0: To wyobraźmy sobie sytuację, że ja przychodzę do was na warsztaty. Ja trenowałem kiedyś piłkę ręczną, z rzucaniem mam trochę wspólnego, ale podejrzewam, że rzucanie jakimś toporkiem, nożem czy wspomnianą gwiazdką to jest co innego niż rzucanie piłką do piłki ręcznej. Jak będą wyglądały te warsztaty dla takiego absolutnego laika?
2: Na samym początku zapytamy, jaką grupę technik chciałbyś na tych pierwszych warsztatach wziąć na tapet.
0: Chętnie bym wam powiedział, ale nie znam tych grup.
2: I pokazujemy właśnie rzut obrotowy. Najczęściej pokazujemy na początku rzut na pół obrotu, tak zwany military halfspin, czyli wojskowy rzut na pół obrotu, albo rzut bezobrotowy.
0: A to jest trochę jak ludzie rzucają młotem na zawodach lekkoatletycznych z obrotem, czy
2: dużo nie? Bliższe odległości i obrót tutaj nie jest naszego ciała, a samego przedmiotu. W momencie, kiedy są to techniki obrotowe, to wtedy, kiedy przykładowo nóż kręci się w locie, zanim trafi w cel. Wbrew pozorom te techniki są zwykle łatwiejsze i szybsze do opanowania, ale później bardziej zależne od dystansu. Techniki bezobrotowe polegają na tym, że nóż leci bardziej prosto, troszeczkę tak jak strzała z łuku. Dzięki czemu te techniki są mniej podatne na niewielkie zmiany dystansu, pewniejsze pod tym względem, ale troszeczkę mniej celne, znacznie trudniejsze na początku do nauczenia się i troszeczkę słabsze.
0: Czyli od tego zaczynamy. Co potem? Wybieramy technikę.
2: Tak jest. Zależnie od wyboru techniki albo trafiłbyś pod pieczę Kasi, albo pod moją.
0: Ale to czekaj, to wygląda tak, że jak mi na początku nie wyjdzie, to trafiam wtedy do ciebie, a jak mi wyjdzie, to do Kasi, czy nie? Zupełnie inaczej.
2: Nie. Specjalizujemy się. Ja prowadzę o wiele częściej techniki bezobrotowe, a Kasia obrotowe, więc zależnie od tego wyboru właśnie, oczywiście cały czas się zamieniamy i podpowiadamy również, więc to nie jest tak, że już więcej nie zobaczysz tej drugiej osoby podczas warsztatu, ale jeżeli byś zdecydował się na techniki obrotowe, to wtedy Kasia opowie ci dokładnie, w jaki sposób bezpiecznie trzymać takiego Glocka. Uznajemy, że każdy nóż, nawet te przeznaczone do rzucania, jest ostry. Zależy nam na tym, żebyś po pierwsze tak się nauczył rzucać, żebyśmy nie byli ci później potrzebni, żebyś wiedział, co się dzieje, ale żeby przede wszystkim, żebyś nie zrobił sobie sam krzywdy, rzucając również potencjalnie ostrym nożem.
1: Kwestie bezpieczeństwa są dla nas ważne, także też na początku zwracamy uwagę na to, jak rzucać, żeby być bezpiecznym dla siebie, ale też dla innych.
0: Ja pamiętam, jak kiedyś rzucałem oszczepem na zawodach i największym problemem dla takich początkujących było to, żeby ten oszczep w ogóle się wbił. Mhm. Czy w tym przypadku jest podobnie?
1: No tak, zdecydowanie. Na początku trudno jest trafić nożem. Chociaż mieliśmy też osoby, które za pierwszym rzutem już trafiały. Niemniej, no nie zawsze da się to powtórzyć drugi raz. Czasem jest to kwestia przypadku. Żeby świadomie to robić, no trzeba poświęcić tak przynajmniej z pół godziny.
0: Te głosy, które dzisiaj słyszycie, należą do Kasi Bednarek i Artura Bednarka, którzy przychodzą ze szkoły, chyba mogę powiedzieć. Szkoła to jest, prawda? Sztuka rzucania nóż i tomahawk i opowiadają dzisiaj o tym, jak rzuca się do celu i że naprawdę to jest sport.

0: hobby nie zrobi się samo.
1: Być może to też będzie wasze hobby. Ja wiem, że to brzmi dość tajemniczo i pewnie nie słyszeliście o tym, że można rzucać tomahawkiem, ale faktycznie można i dzisiaj wam o tym opowiadamy.

0: Są czwórka i po robocie. Jeśli istnieje klub ludzi pozytywnie zakręconych, to niewątpliwie w tym klubie powinni być oni, Kasia Bednarek i Artur Bednarek ze Sztuki Rzucania Nóż i Tomahawk.
1: Po pracy zaczyna się życie.
0: Czy ja wam mówiłem, że trochę się bałem was na samym początku? No bo jak ludzie zajmują się nożami, rzucaniem nożami do celu, no to pewnie trochę niebezpieczni.
2: Bardzo bezpieczni.
3: Mam nadzieję, właśnie, że jednak nie jesteśmy straszni.
2: Najbezpieczniejsi.
0: A ludzie mają czasem takie obawy, jak przychodzą na warsztaty, czy to na pewno bezpieczne, czy tam nie będą też inni ludzie, którzy być może mają w sobie jakiś taki agresywny komponent i chcą się wyżyć właśnie w ostrych przedmiotach?
2: Nikt się do tego nie przyznał.
0: Okej, rozumiem. Czyli raczej jest spokojnie i dbacie o bezpieczeństwo. To myślę, że to jest najważniejsze. Nie powiedzieliśmy jeszcze o tych dystansach, bo wspomnieliście o tym, że te dystanse w rzucaniu różnymi ostrymi przedmiotami są inne niż w innych dyscyplinach, niż w rzucie młotem, rzucie dyskiem. Z jakiej odległości się rzuca do celu?
2: Podstawowymi dystansami w sporcie, jeżeli chodzi o nóż, to 3, 5 i 7 metrów. Oczywiście są bardzo różne kategorie, są również i dalsze odległości, i bliższe odległości, ale taką absolutną klasyką jest to 3, 5 i 7, a dla toporka 4, 5 i 7. Natomiast tutaj warto wyróżnić takie rozróżnienie. Czym innym jest toporek, czym innym jest siekiera. I są osobne ligi rzucania siekierami, a osobne toporkami. To jest trochę inna budowa tego i troszeczkę też inaczej się rzuca, ale to jest marginalna kwestia.
0: A naprawdę istnieją takie ligi sportowe w toporku albo w siekierze?
2: Jak najbardziej.
0: Jest wiele osób, które się tym zajmują tak profesjonalnie, już prawie że zawodowo, bo nie wiem, czy na tym można zarabiać pieniądze też, jak ktoś jest sportowcem.
2: Mi osobiście udaje się zarabiać wyłącznie z tego, no wyłącznie na tym, że uczę przede wszystkim walki nożem, w drugiej kolejności

0: rzucenia. Natomiast ile takich osób jest na świecie, no to nie spotkałem się jeszcze w sumie z nikim poza mną. Natomiast na rzucaniu, no możliwe, że w siekierach tego typu osoby są. To jest większa liga troszeczkę. Same siekiery, bez noży i bez małych toporków, tylko duże siekiery.
1: Powiedziałeś też o tych różnicach w dystansie. Czy istnieje coś takiego jak rzucanie na odległość? To znaczy ktoś musi trafić do celu i chce to zrobić z jak najdalszej odległości, nie wiem, z 20 metrów, 30, a nie 3 czy 4?
0: Oczywiście, jak najbardziej. To jest obecnie właśnie najbardziej popularne i takie najbardziej modne. Ludzie teraz chcą rzucać właśnie z jak najdalszych odległości. Obecny rekord świata, z tego co mi wiadomo, należy do Polaka. I właśnie to jest te 25 metrów z hakiem, jeżeli chodzi o nóż.
1: Kasiu, to co jest najważniejszego, kiedy ktoś chce zacząć rzucać czy toporkami, czy włóczniami, czy tymi gwiazdami, o których wspomnieliśmy? Tu jest ważna siła, technika, precyzja czy coś jeszcze innego?
2: No moim zdaniem najważniejsza jest technika i dlatego staramy się przekazać jak najwięcej wskazówek. Czasem no jest ich sporo na początku, natomiast później skupiamy się na tych najważniejszych. Dla każdego co innego będzie, że tak powiem, priorytetem. Siła nie jest ważna, wręcz staramy się zachęcać do tego, żeby starać się wykorzystywać bardziej swoje ciało, ruch, tak, przeciążenie z jednej strony na drugą, ciężar ciała i nie używać siły. Chodzi o to, żeby nie nabawić się kontuzji.
1: Czyli rozumiem, rzecz podstawowa, jak ktoś do was przyjdzie, nie ma kontuzji albo można robić tak, ten sport uprawiać, żeby tych kontuzji nie było, i druga, jest bezpiecznie, bo wy dbacie o to, żeby jeden drugiemu krzywdy nie zrobił, mało tego, żeby nie zrobił sobie samemu, bo ty, Arturze, z kolei powiedziałeś o tym, że ten nóż też trzeba odpowiednio trzymać, żeby się nie skaleczyć.
0: Zdecydowanie. Uczymy w taki sposób, żebyśmy nie byli niezbędni później uczestnikom. To nie jest tak, że chcemy uzależnić od naszych treningów, wręcz odwrotnie. My chcemy tylko nakierować, a dalej, żeby osoba, która ćwiczy, mogła ćwiczyć również sama, bez nas, bezpiecznie. Więc przekazujemy przede wszystkim, jak nie zrobić sobie krzywdy i jak to zrobić możliwie najskuteczniej.
1: A skoro na co dzień zajmujecie się ostrymi przedmiotami, to macie też jakąś taką drugą pasję, która jest w ogóle nie ostra, nie wiem, głaskanie alpak, szycie, chociaż nie, przy szyciu to znowu też jest igła, ale coś takiego okrągłego, a niekoniecznie ostrego? Kasia?
2: Ciężko powiedzieć. Ja bardzo lubię jeździć na rowerze i staram się zachęcać mojego męża do tego. Też bardzo dużo podróżujemy, więc spacerów też jest sporo. Myślę, że można to uznać za takie mniej ostre nasze aktywności.
1: No, rower ma koła, więc...
0: Oboje jesteśmy też dietetykami, a Kasia dalej pracuje w zawodzie.
1: I są łagodni jak baranki. Kasia Bednarek, Artur Bednarek, sztuka rzucania nóż i Toma Hawk. Bardzo dziękuję wam za to spotkanie.
0: Dziękujemy za zaproszenie.
2: Dziękujemy.
3: Twój sposób na relaks?
1: 226452100, ten numer telefonu na pewno przyda wam się za kilka minut, bo już za kilka minut zobaczymy, do kogo trafi nasza walizka w wielkim konkursie Czwórka na walizkach.

0: To Pocahontas i zawód piosenkarz. Nie wiem, czy istnieje zawód kolekcjoner walizek, ale jeśli tak, to Marta będzie najlepszą przedstawicielką tego zawodu.
1: To jest nasz letni konkurs.
2: Letni konkurs.
1: Czwórka na walizkach.
2: Czwórka na walizkach.
1: Sponsorem nagród w konkursie jest marka Ochnik, oferująca odzież, galanterię i walizki. www.ochnik.com.
0: Cała zabawa polega na tym, że od samego rana do późnego popołudnia albo nawet wieczoru pakujemy walizkę od czwórki. Dzisiaj to walizka na 100. W tej walizce pojawiły się 4 przedmioty, które pakowaliśmy tam w poszczególnych audycjach, bo my nie lubimy się przemęczać. No i waszym zadaniem było to, żeby skompletować cały ekwipunek. Dwa sposoby, dwie drogi są do tego, żeby to zrobić. Albo robić się to solo, to znaczy wstaje rano i słuchacie czwórki od rana do wieczora, no albo trzeba mieć dobrą ekipę, przyjaciół, znajomych, rodzinę, która tutaj pomoże. Ciekawy jestem, którą drogą podążała Marta. Halo, halo, cześć Marto.
3: Halo, halo, cześć.
0: Ale zanim spytam cię o tę drogę, wiem, że jesteś Martą z miejscowości Rysie. Ciekawi mnie, gdzie są Rysie.
3: No, ptaka mała wieś pod Warszawą.
0: No, czyli daleko do siebie to my nie mamy.
3: No nie.
0: Jak się uprę, to odwiedzę Rysię i tę walizkę ci po prostu przywiozę.
3: A zapraszam.
0: Ja już myślałem, że powiesz nie, wystarczy pocztą, ale okej, okay, bardzo się cieszę.
3: Zapraszam osobiście.
0: Marto, ty słuchałaś nas dzisiaj sama od samego rana, czy miałaś ekipę krasnoludków, pomocników, którzy ci pomagali w kompletowaniu całego ekwipunku?
3: No, wspólnie z mężem słuchaliśmy, także taka praca zbiorowa.
0: Czyli to jest dobra i zła wiadomość, bo z mężem będzie trzeba się ewentualnie walizką podzielić. Albo jakieś jego skarpety zabrać
3: na wakacje. Myślę, że się dogadamy gdzieś razem na wakacje, tak.
0: No dobrze, to sprawdźmy, czy ten ekwipunek nam się zgadza. Dzisiaj pakowaliśmy walizkę na 100. Pierwszy przedmiot, który się w niej pojawił, to?
3: 100%.
0: Fantastycznie. Drugi przedmiot?
3: 100 w

0: Fajerek.
1: Okej, trzeci przedmiot?
0: Na 102.
1: I czwarty przedmiot?
0: 100 lat.
1: I tak wygrywa się walizki w czwórce. Marto, to tradycyjnie na 3-4. Ja mówię 3-4, a ty bardzo głośno się cieszysz. 3-4, Marta się cieszy.
0: W końcu się udało, super, dziękuję bardzo.
1: W końcu mąż pomógł i można było tę walizkę zgarnąć. To skoro powiedziałaś o tym, że jakoś wakacyjnie się dogadacie, to dokąd ta waliza z wami pojedzie?
0: No może gdzieś się wybierzemy jeszcze na weekend w Polskę, ruszymy.
1: Czyli to nie będzie miejscowość Rysie, tylko gdzieś poza Rysiami?
0: Nie, gdzieś dalej, tak.
1: No okej, no to ja w takim razie będę czekał na wieści, jak było i jak walizka od czwórki się sprawowała. Wszystkiego dobrego, Marto.
0: Dziękuję bardzo, wzajemnie.
1: Marta to zwyciężczyni dzisiejsza naszego konkursu. Przypomnę, walizka na 100. Pierwszy przedmiot, który się w niej znalazł, to 100%. Drugi przedmiot 100 fajerek, trzeci na 102. No i czwarty 100 lat.
2: Daj się spakować. Czwórka na walizkach.
3: Czwórka na walizkach.
1: Ale jak ktoś na pamięć się nie nauczył, to powinien. Nasz numer telefonu 226452100 jutro na pewno też się przyda.
4: Hello, boys and girls. My name is Fatlip. And this is my friend, Sammy the Salmon.
5: What to do?
4: Today, we're gonna teach you some fun facts.

0: godzinie naszego spotkania o najbardziej oryginalnych fryzurach, jakie kiedykolwiek mieliśmy. Jaka była twoja?
1: Moja? Nie, ja jestem nudny, wiesz? Ja po prostu wychodzę z założenia, że...
0: Fikuśny lok, który masz teraz, czy nie?
1: No to jest fikuśna.
0: No, wydaje mi się, że
1: dziękuję. Wiesz co, no nie, ja jestem osobą, która chodzi raz na pół roku do fryzjera obecnie i jak się układa, tak mam, ale był taki moment, że miałem włosy do łopatek.
0: Naprawdę? Ale jakoś się specjalnie nimi zajmowałeś, to znaczy, nie wiem, planowałeś zrobić dredy, czy nie?
1: Nie, nie, po prostu były długie i no wiadomo, myłem je, odżywka do włosów kręconych, ale to tyle w sumie i tak były długie, po prostu, no, długie.
0: Masz foty? Masz foty?
1: Jakieś tam mam, no, jakieś tam mam.
0: Się zgadamy. A co u ciebie po 19?
1: Dzisiaj rozmawiamy o Big Book Festiwalu, o najnowszej odsłonie tegorocznej tego wydarzenia. Ona odbędzie się w drugiej połowie września. No i dzisiaj o tym przede wszystkim, czego tegoroczna odsłona dotyczy. Dlatego, że zawsze mam jakiś temat, motyw przewodni. W tym roku brzmi on "Kiedyś to było". A ja trochę tropię nostalgię i trochę tak, wiesz, tykam kijem, bo no, zobaczymy, pogadamy z Anią Król o tym, jak zamierzają podejść do tematu, czy zamierzają podejść tak właśnie, wiesz, słodko, kiedyś to było, jak to wszyscy kochamy wspominać, czy też może jednak trochę to zróżnicować.
0: Wygrzałem ci krzesło, więc
1: dzięki.
0: Zachęcam do tego, żeby się przesiąść, bo ono jest cieplutkie, więc już idealne na zimę, a pogoda już taka trochę zimowa, a my za dziś wam bardzo dziękujemy, te 3 godziny to była przyjemność. Kasia też tak uważa, bo mówi mi kończ, więc kończę. Alicja Mucha, Kasia Dubrawska, Kuba Jamrozek, do usłyszenia. Cześć, w po robocie słyszymy się jutro po 16:00.

0: Tu czwórka, Polskie Radio. Autopromocja.
1: Od klasyków po najświeższe premiery. Od legend po nowych graczy. Numer raz na fali. Dwie godziny najlepszego rapu i spotkań z wyjątkowymi gośćmi. W każdy poniedziałek od 21 do 23. Zaprasza Numer raz.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
0: Po reklamie.
5: O nie, my tak nie gramy.

0: Bad Colors w radiowej czwórce, a tymczasem na zegarze godzina 19.
1: Pogoda.
0: No i co, i niezbyt letnio jest, cały czas chcielibyśmy być może powrotu, niektórzy z nas, na przykład ja bym chciał na pewno powrotu ciepła, ale wygląda na to, że trzeba będzie poczekać jeszcze parę dobrych dni, aż wrócą temperatury powyżej 20 stopni, ponieważ w tym momencie w Polsce minimalnie 15 stopni we Włodawie, a maksymalnie 21 w Tarnowie, tylko podkreślam, to jest temperatura maksymalna, więc wreszcie kraju raczej chłodniej. Na północy występuje gęsta mgła, ale będzie też padać, zarówno teraz wieczorem, jak i jeszcze w nocy, jak i też jutro, od 10 do 15 litrów na metr kwadratowy. Tego możemy się spodziewać w najbliższych dniach. Tak, przyjdzie ocieplenie, ale to jeszcze za chwilę, dlatego że jednak te najbliższe dwa dni to takie 17, 18 do 20 stopni, a potem miejscami może się pojawić znowu 30, ale to jedynie na południowym wschodzie.
1: Autopromocja.
2: De Gustibus. Audycja muzyczna, w której nie dyskutujemy o gustach. Po prostu gramy to, co się nam podoba. Niezależnie od metki, gatunku czy skali popularności. Będę przeglądał nowości, rozprawiał się z klasykami, słuchał swoich gości i wymyślał muzyczne tematy, jakich nie usłyszycie nigdzie indziej. Każdy wtorek od 21. Zapraszam, Bartek Czarkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
3: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
5: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
3: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
5: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
6: Świętujemy Dzień Polskiej Żywności w Lino. Skompletuj wszystko na grilla. Świeże mięso, pieczywo, akcesoria Grill & Chill i dodatki.

0: Teraz ketchup Kotlin 450 gramów, 1 plus 1 gratis. Dino, najbliżej ciebie.
1: Po reklamie.

0: poznaliśmy dziś pierwszą gwiazdę przyszłorocznego openera w Gdyni. Zagra Tame Impala właśnie.
1: Chłopaki z sąsiedztwa.
0: Realizuje Kasia Dubrawska, wydaje Michał Piwowarek, a przy mikrofonie Adam Smolarek i to jest nasz zespół do godziny 21. No dobra, no to jak tam wasz weekendzik, co? Bo mamy poniedziałek, trzeba zadać to słynne pytanie. Ja wczoraj na przykład oglądałem Kod Da Vinci, oglądałem Anioły i Demony i szczerze mówiąc nie jestem pewien, czy to jest doskonała, najlepsza forma spędzania wolnego czasu, ale z drugiej strony też wiecie, rodzinna niedziela, familijny seans, pozytywne, przyjemne kino obyczajowe, te sprawy. No oczywiście trochę żartuję, ale trochę nie. No, jednak głupie są te filmy, ale dobrze się je ogląda. Natomiast o

tuż przed snem doczytałem Przeminęło z wiatrem, także teraz wypadałoby chyba już tę adaptację obejrzeć. No ale dobra, to może innym razem. Natomiast o książkach faktycznie dzisiaj będziemy rozmawiać, natomiast posłuchamy nowego singla od Shy Girl na dobry początek. Za nami Tame Impala, no to taki początek, nazwijmy to rockowy, psychodeliczny być może, a tu

0: Przeminęły lata, ja z tym samym składem. Chociaż trochę z nas wychodzą małe chamy latem. Półtora dekady temu miałem damy radę. Na CD, dzisiaj lecę takim samym śladem. Teraz każda mała wada nagrywana w HD. Bogu dzięki, nasze gafy przeminęły z wiatrem. Dzisiaj zawsze się uśmiecham, gdy na błędy patrzę. Z perspektywy czasu wszystkie raczej niezbyt ważne.
1: Disco, disco. Dziś nie wyszło. Czysta disco. Moja bliska przyszłość. Czysta disco. Ej, dziś nie wyszło. Czysta disco, ej. Wszędzie wszyscy wszystko. Wisła, czysta disco. Miałem pisać, dziś nie wyszło. Wisła, czysta disco. Moja bliska przyszłość. Ej,

0: pisać dziś nie wyszło. Bistro, Wisła, czysta disco, wszędzie, wszyscy, wszystko.
1: Kiedyś było lepiej, tak brzmi hasło 14 edycji Big Book Festiwalu, a za nami Taco i jego nostalgia.
2: Kto puka?
1: W radiowej czwórce jest ze mną Ania Król, współtwórczyni Big Book Festiwalu. No też w sumie księgarni, kawiarni Big Book, tak? Można powiedzieć?
3: Można powiedzieć, tak.
1: Bo wiem, że są ludzie, którzy zawsze powiedzą, ojej, ale obok mnie były jeszcze trzy osoby. Wiadomo, wiadomo, ale w tym momencie najważniejsze jest to, że jesteś tutaj ty i będziemy rozmawiali dzisiaj właśnie o Big Book Festiwalu, kolejnej już edycji zresztą, 14, jak zdążyłem powiedzieć. No dobrze, dlaczego taki temat? Czy nostalgia jest teraz w modzie?
3: Myślę, że nostalgia jest w modzie od dłuższego czasu, co zresztą jest bardzo, bardzo ciekawe. Ostatnio trafiam często na takie jakieś teksty, książki, które mam wrażenie, że to nigdy nie ma przypadków, które coś robią z czasem, mówią coś o czasie, opowiadają o czasie. I właśnie chyba nawet dzisiaj widziałam taki tekst o względności czasu. I mam wrażenie, że ta nasza opowieść, w której wydawałoby się, że właśnie gdzieś lądujemy w przeszłości, to jest też taka historia o względności czasu. No bo gdybym teraz ciebie zapytała, co to znaczy dla ciebie kiedyś, to co byś odpowiedział?
1: Zależy. Znowu, zależy. Wiesz, chwilę temu rozmawialiśmy, wspominałem swoje liceum, tak? No to dla niektórych to było pewnie dopiero co, no a dla mnie jednak już nie bardzo.
3: No właśnie i dla niektórych lata 90. to jest moment, w którym się urodzili, więc właściwie to jest totalne po prostu morze czasu. Przeszłość absolutna.
1: Prehistoria.
3: Prehistoria, no bo kiedyż to było? Ja jak myślę sobie o latach 90., to myślę sobie, że to jest czas, w którym się stawałam, tak można by powiedzieć, bo to jest właśnie czas, w którym w końcówce lat 90. zaczynałam też właśnie w połowie liceum, potem je kończyłam, więc to kiedyś naprawdę dla każdego znaczy coś zupełnie innego i to jest niezwykłe w tej opowieści, bo kiedy sięgamy do przeszłości, to z jednej strony pojawia się właśnie to sformułowanie nostalgia, taki trochę nawet sentymentalizm, no bo to kiedyś było lepiej, to sobie myślimy, że nie wiem, byliśmy młodsi, ładniejsi, szczuplejsi, szczęśliwsi i tak dalej. Ale to jest oczywiście tylko taka powierzchnia, bo kiedy tą podszewkę rozerwiemy i zajrzymy faktycznie głębiej, no to już chyba w innym tonie powiedzielibyśmy to kiedyś było lepiej i co to właściwie znaczy. Więc mam takie wrażenie, że pomimo, że to hasło jest absolutnie takie

0: zdaniem powiedzianym z ogromnym przymrużeniem oka i włożeniem jakiegoś takiego kijka w mrowisko, to z drugiej strony ma w sobie ogromny potencjał do całkiem poważnych rozmów o tym, co czerpiemy z przeszłości, gdzie jesteśmy, gdzie żyjemy, jak żyjemy, czy jest jakieś teraz, czy zawsze jest jakaś przeszłość, no i właśnie co nam dało to kiedyś.
1: Powiedziałaś o rozmowach, no to jest moment, żeby też zapytać, w jakiej formule w sumie działa festiwal, bo jednak bywa tak, że są ludzie, którzy też to doskonale lubią, rozumiem to, nie, że idziesz na festiwal, na którym są, nie wiem, rozmowa dziennikarza z autorem, albo wykłady, przemowy. Tu jaka forma w sumie przeważa, albo w jaką celujecie?
0: Wiesz co, ja myślę, że tu akurat nasze kiedyś festiwalowe jest też naszą teraźniejszością i zawsze byliśmy tacy troszkę przewrotni, jeśli chodzi o formy stosowane w przeróżnych wydarzeniach, które organizujemy czy produkujemy od lat. I nigdy chyba nie były to formy takie jednoznacznie oczywiste, jak na przykład rozmowa autora z dziennikarzem, czy rozmowa jednego autora z drugim autorem. Oczywiście te również i na takie spotkania w trakcie festiwalu też zapraszam, ale nie tylko. Mamy również wydarzenia, które bardziej przypominają dyskusję. Po raz drugi zorganizujemy open mic, taki rodzaj wystąpienia, stand-upu, podczas którego pisarze i pisarki mierzą się z tematem, mówią do publiczności, ale to nie jest rozmowa o ich książkach, tylko o ich poglądach.
1: Okej, no dobrze. Ja jeszcze widziałam jedno takie wydarzenie, które mnie zastanawia, ale o nie zapytam cię za moment, dlatego że no skoro kiedyś było lepiej, no to posłuchajmy, jak kiedyś to było.
0: Łona chyba, co?
1: Tak, Łona Konieczny Krupa, oczywiście. Tym razem w wersji pełnej, nieinstrumentalnej, bo niedawno gościł u nas współautor tego bitu.

0: Że jak mróz był, to mróz był.
1: Minus 30.
0: Ach, teraz to dramat. Źle. Nie żebym tu jęczał, proszę pana. Co to, to nie. Nie żebym płakał, czy darł szaty po stratach. Że nie nalatał się człowiek przed laty, gdy jeszcze latał. I czasem na postoju, tam gdzie szedł.

Gdzie tam skóry szyte do drzwiczek? Kiedyś człowiek jeździł bykiem albo borewiczem i co? Szła maszyna, nawet jak z narzędzi miałeś parę pończoch na napinacz oraz młotek na bendix. Czas upływał bardziej na figlach. Papieros był smaczny, wódka zimna i pożywna. Wszedni u znajomych czy u obcych od biedy. No w ogóle człowiek

fajne, jakie piękno. Wyszło 20, dała stówę, nie miałem wydać, pachnę ręką. A teraz to dramat, źle. Nie żebym tu jęczał, proszę pana, co to to nie. Nie żebym płakał, czy darł szaty po stratach, że nie nalatał się człowiek przed laty, gdy jeszcze latał. I czasem na postoju tam, gdzie szel, powspominamy z kolegami późny PRL i omówimy trudny los branży transportowej. No bo na co to nam przyszło, no, sam pan powiedz.

0: Łona Koniecznej Krupa z projektem Taxi. Kacper Krupa nie tak dawno odwiedził nasze czwórkowe studio, ale dzisiaj rozmawiamy o Big Book Festiwalu. Ze mną natomiast jest Ania Król.
1: Przy jednym stole.
0: Mamy sierpień, to czemu rozmawiamy o nadchodzącym Big Book Festiwalu, skoro do tej pory odbywał się w czerwcu?
2: Dokładnie za miesiąc, bo dzisiaj 24 sierpnia. Dlaczego już o nim rozmawiamy, pytasz? Czy dlaczego rozmawiamy dopiero?
0: Dopiero teraz, normalnie bylibyśmy po Big Booku, a teraz?
2: Zaczęłam dzisiaj od tego, że ten czas jest taki przedziwny i względność duża, ale tak zupełnie poważnie, to jest nasz wrześniowy debiut. Po raz pierwszy festiwal od 14 lat odbywa się późnym latem, właśnie wczesną jesienią już, bo to jest już wczesna jesień. Sprawdzamy. Być może wrzesień, październik to są takie miesiące bardzo, bardzo dobre dla książek, ale też takie miesiące, kiedy już jesteśmy na miejscach, a jeśli podróżujemy, no to niekoniecznie nad morze czy w góry, tylko właśnie miasta i to odwiedzenie festiwalu może być wielu osobom po drodze. Nie wiemy na 100%, że ten festiwal zostanie festiwalem wrześniowym. Nie wiem, może już jesteśmy trochę starsi, kiedy zaczynaliśmy, to czerwiec, wiosna, wiesz, budzące się lato, głupoty, a teraz
0: kocyk, herbata
2: tak, i jesieniarstwo.
0: No, rozumiem, każdemu się zdarza.
2: Może w tą stronę trochę, ale tak naprawdę to też ze względów czysto takich praktycznych i logistycznych. Zwykle ten koniec roku szkolnego i początek wakacji to był taki moment, kiedy naprawdę bardzo wiele osób myśli już o wyjazdach, a niekoniecznie o książkach, bo jeszcze nie jest należy Rzaku. No i zobaczymy. Taki eksperyment.
0: No dobrze, ja życzę powodzenia, bo też faktycznie dla mnie to jest moment, kiedy no już właśnie tak myślę, no psuje się ta pogoda, liście spadają z drzew. Już teraz, wiesz, wyglądam dzisiaj przez okno i taki rozłożysty kasztan przed moim domem już się robi brązowy, niestety, nie? Trochę dlatego, że susza, trochę dlatego, że czas mija. No tak, więc to jest moment, kiedy faktycznie myślę więcej o książkach. No dobra, ale nie zmienia się jedno, czyli to, że zapraszacie wielu gości, w tym gości zagranicznych swoją drogą.
2: Tak, zapraszamy co roku wielu gości i ten tegoroczny program, widzisz, mam tutaj ze sobą taką swoją zmontowaną przez siebie książeczkę, bo naprawdę w tym programie jest tak wiele informacji, że czasem w krótkim wejściu radiowym trudno mi jest zebrać wszystko. W tym roku mamy gości z zagranicy, właściwie takiej bliższej, bo mocno europejskiej. Na przykład odwiedzi nas brytyjska pisarka Jane Campbell. To jest właściwie, można by powiedzieć, już taka starsza pani. Zresztą też bardzo ciekawe spojrzenie na kobiecość starych kobiet. Mówiąc to, czuję się aż dziwnie, takie mam ciarki, bo jednak jesteśmy w czwórce i pewnie większość naszych słuchaczy to są osoby, które teraz myślą sobie o swoich babciach, kiedy to powiedziałam. I pewnie tak jest, ale uważam, że to też jest bardzo ciekawe w kontekście właśnie tego podróżowania po różnych zaułkach czasu. Nie tylko osoby w wieku dojrzałym. Będziemy też gościć Norwegię. Będziemy gościć pisarkę rumuńską, która też właśnie przygląda się światu w takim momencie przełomowym i czasowi, i swojemu życiu. Zresztą o tych różnych przełomach życiowych też całkiem sporo w festiwalu. Więc mam wrażenie, że właśnie to spotkanie z literaturą europejską to jest też taki ciekawy kontekst dla patrzenia na to, co się dzieje u nas w literaturze. Wszyscy nasi goście zagraniczni, czy to Campbell, czy Raluca, która jest pisarką, tak jak powiedziałam, rumuńską, to są ludzie, którzy piszą powieści, to są literaci właśnie tworzący opowieści i historie. I cieszę

0: się bardzo, bo w tym roku dość dużo udało nam się zgromadzić właśnie takich historii fabularnych, opowieści. Ten festiwal w tym roku rzeczywiście jest taki bardzo o opowiadaniu siebie, opowiadaniu siebie kiedyś, teraz i później. Jest jeszcze jedna rzecz, której nie powiedziałam, właściwie może od tego powinnam zacząć, kiedy zapytałeś o tegoroczne hasło. Planujemy te festiwale w takich, powiedziałabym, okresach trzyletnich i tak sobie to wymyśliliśmy teraz, że zaczynamy od przeszłości, w przyszłym roku będziemy zajmować się teraźniejszością, a za 2 lata przyszłością, więc układa nam się to w taki ogromny, czasowy tryptyk, który mam nadzieję nas bardzo wchłonie.
1: To za 2 lata liczę na spotkanie autorskie z Simonem Reynoldsem, skoro tak? Skoro wyszło już Futuromania, no to trzeba, w Polsce to trzeba...
0: Słuchaj, tak. Możemy już zaraz po audycji wystosować list z zaproszeniem.
1: Ja się podpiszę z przyjemnością. No dobrze, zatem Big Book Festival to jest temat dla chłopaków z sąsiedztwa dziś, a moją gościnią jest Ania Król, muzycznie natomiast teraz cofniemy się do roku 98 z zespołem The Cardigans, bo tak, bywają okazje, żeby zagrać również takie hity.

0: Złota era szwedzkiego popu z przełomu wieków. Tak przynajmniej ja sądzę. The Cardigans, zespół, który ten utwór wydał jeszcze zanim ja się pojawiłem na świecie, moi drodzy.
1: Miasto po godzinach.
0: Rozmawiamy dzisiaj o Big Book Festiwalu. Ze mną jest Ania Krucz, organizatorka tegoż właśnie wydarzenia. No dobrze, ale miałem cię zapytać o rzecz, która mnie zastanawia w programie

0: festiwalu. Zastanawia mnie Silent Friday, czyli ciche czytanie. Na czym to polega w
1: Słuchaj,
0: ogóle? Co to jest?
1: Wreszcie taki święty spokój po prostu na festiwalu, bo wiesz, te festiwale to jednak bodźce, wydarzenia, ludzie, rozmowy, gwar i tak dalej. A tutaj okazuje się, że to, co nam jest też czasem potrzebne, to przyjść gdzieś do miłego miejsca, gdzie są inni, i nic nie mówić, nic nie musieć, po prostu wyjąć książkę i włączyć się gdzieś tam w tę przestrzeń i poczytać. My te silent readingi w różnych bardzo wersjach, bo i silent Friday, rave night i tak dalej, w bardzo różnych wydaniach już trenowaliśmy. Ja muszę ci powiedzieć, że kiedy pierwszy raz zaczęliśmy o tym rozmawiać w naszej fundacji, to miałam minę właśnie taką, jak teraz widzisz. To znaczy, ale po co? Dlaczego jak mam poczytać książkę, to miałabym gdzieś iść? Przecież w ogóle najfajniej jest zostać w domu. Ale to wtedy po raz pierwszy pewnie ujawniło się, że starsi mają inaczej, młodsi mają inaczej. Młodsi, jak się okazuje, wolą szukać ciszy i spokoju w miejscach, które potencjalnie są gwarne. I to się super sprawdza. I ja też spróbowałam, też się w to włączyłam. Rzeczywiście w sumie świetna zabawa, jakkolwiek by to brzmiało. Ale teraz, jak mnie o to zapytałeś, to sobie przypomniałam, że wczoraj chyba, czy przedwczoraj widziałam taki tekst gdzieś na Instagramie chyba, o tym, że młodzi ludzie bardzo wracają w tej chwili, to znaczy wracają, oni nie wracają, wracają w sensie, że już tam przez jakiś czas ludzie nie chodzili w tych celach do bibliotek, bo okazuje się, że są miejscami na tyle jakby i cichymi, w których można sobie znaleźć jakiś kąt, ale to jest oczywistość, ale co dla mnie nie było oczywiste, to, że nikt tam od nich nic nie chce, i nikt nas nie namawia do tego, żebyśmy cokolwiek musieli kupować. I nie wiem, czy jak tego słuchasz, to wydaje ci się, że to może być komfort. Ja jak to o tym usłyszałam, czy przeczytałam, to pomyślałam sobie, że tak, kurczę, już tak naprawdę nie ma miejsc, w których moglibyśmy po prostu pobyć, żeby ktoś czegoś od nas nie chciał, nie? I czegoś nam nie próbował sprzedać, opowiedzieć, wcisnąć, pokazać, wyświetlić i tak dalej.
0: Ja już jestem też domowym czytelnikiem, ale wspominam w ten sposób bibliotekę szkolną jako fajne miejsce do przebywania, przynajmniej kiedy byłem w szkole podstawowej, bo potem to już wolałem sobie wyjść do domu właśnie, bo mogłem.
1: Tak.
0: Ale kiedy jeszcze musiałem jako dziecko zostawać w szkole i gdzieś spędzić czas między lekcjami w jakiś sposób, między zajęciami dodatkowymi, no to tak, to biblioteka była fajnym miejscem, bo leżą różne te książki, nawet takie głupotki jakieś popularno-naukowe, ale leżą i mogę sobie je poczytać, nie muszę, cokolwiek.
1: Ale też fajny klimat, więc te nasze ciche czytania to jest, myślę, coś między właśnie komfortem czytania w domu pod kocykiem, a biblioteką, ale w kawiarni z możliwością napicia się dobrej kawy.
0: No dobrze, no to na koniec opowiedz mi za to, proszę cię, o spotkaniu, które ty poprowadzisz, bo wspomniałaś wcześniej o babciach, przeszliśmy teraz przez młodzież, no to teraz chyba ostatecznie to jest opowieść o najmłodszych.
1: Mówisz o spotkaniu z Leskim,
0: tak.
1: I Paweł Leszowski, Leski, czyli muzyk, pewnie stąd głównie go znacie, debiutuje u nas na festiwalu w roli literata. Ja z Pawłem znam się od lat tak naprawdę i książka, którą on w tej chwili publikuje pod tytułem Otwieranie słów, to jest książka, o której dużo wiem, dużo o niej rozmawialiśmy. Jest ona zapisem takich... próbą złapania świeżości języka, takiej zaskakiwalności języka mówionego przez dzieciaki i próbą przeniesienia tego na tekst pisany. Wyszła z tego opowieść coś pomiędzy reportażem a poezją, bo jest to taki zapis rzeczywistości, ale w takiej formie w sumie mocno poetyckiej. Absolutnie świetny pomysł, bardzo świeży. Powiedziałeś mi, że masz młodszą siostrę, no może jeszcze też pamiętasz, jak nie wiem, miała kilka lat i jak gadała różne rzeczy. I czasem pewnie ci się wydawało, co ona plecie, bo to jakieś takie w ogóle niepasujące do siebie słowa. A jest w tym rodzaj jakiegoś takiego piękna i takiej beztroski językowej, bo później, kiedy dorastamy, dojrzewamy, stajemy się dorośli, to coraz bardziej się formatujemy i ten nasz język jest coraz bardziej na uwięzi. Umiemy go stosować świadomie, ale jednocześnie podlega bardzo wielu rygorom, a dzieciaki tego nie mają.
0: To dotyczy w ogóle nie tylko nawet języka,

0: interakcji społecznych, mam wrażenie. Natomiast, no tak, no z czasem chyba, no nie wiem, czy tracimy tę umiejętność. Może niektórzy tracą, niektórzy nie. Może świadomie z niej rezygnujemy. Tak czy inaczej, szczegółów na temat również książki Leskiego będzie można się dowiedzieć, można ją będzie poznać na Big Book Festiwalu, który startuje równo za miesiąc.
1: Równo za miesiąc, 24 września wieczorem o godzinie 19 chyba pierwsze wydarzenie, albo 18, ale można to sprawdzić, nie ryzykując, że się pomyliłam w godzinach, można to sprawdzić już calutki program na naszej stronie. Na Facebooku większość wydarzeń i będą się pojawiały kolejne.
0: Ania Król, organizatorka Big Book Festiwalu, dziękuję ci bardzo.
1: Dzięki.
0: Że nas wpadłaś. A teraz posłuchajmy utworu, który oj, rzadko się pojawia w czwórce. Nie pod wszystkimi linijkami mogę się tutaj podpisać, bo niektóre się brzydko zestarzały, ale kochani,
1: a pamiętasz, który rok?

Ej, no bardzo zabawne, gdy piosenki powstają po to, żeby sobie zadrwić z popowych przebojów, a jednak potem same się tymi przebojami stają. No tak też właśnie było w przypadku Loser od Becka, chociaż to chyba nie jest najgorszy przykład nietrafionego odbioru, no bo Windą do nieba na weselach, no to jest chyba troszkę gorsze jednak. Natomiast Beck tutaj sam o sobie mówił, że jest chyba najgorszym raperem świata, także no ocencie sobie już sami oczywiście. Natomiast powspominaliśmy sporo w tej godzinie chłopaków z sąsiedztwa, no to może jednak czas na nowość, bo drugi album zapowiedziała Liwka. Nie tak dawno artystka, która przecież była dosyć, no niezbyt rozpoznawalna, bo miała skromne zasięgi, ale dzisiaj już gwiazda i wiem, że nawet u nas parę osób w redakcji chciało z nią porozmawiać.

0: No bardzo zdolna dziewczyna. Livka sięga po to, w czym czuje się dobrze, dlatego w Poza Tobą Nic mamy i śpiewanie, i rap, i melorecytację, i przede wszystkim to takie eteryczne śpiewanie. Myślę, że tak powinienem powiedzieć.
1: To nam siedzi.
0: O, jeszcze jak, z pewnością. Jestem przekonany, że ten kawałek trafi na naszą stałą rotację. Natomiast nie sprawdzajcie lepiej, jak głosował producent tego kawałka w tegorocznej Eurowizji, bo możecie się zawieść. Ale przed nami teraz na sam koniec Central Cee z kawałkiem piłkarskim, kawałkiem napisanym we współpracy z całkiem dużą marką. Natomiast jeśli mam być szczery, to w ogóle czasem, gdy myślę o tych utworach, które były pisane, sponsorowane przez jakieś duże właśnie koncerny, jakieś napoje, jakieś sporty i tak dalej, to no zwykle te kawałki nie są jakieś specjalnie udane, jakieś dobre, takie, że chciałoby się do nich wracać. Czy Central Cee jednak przełamał tę klątwę? Zobaczymy teraz. The Team to jego piosenka piłkarska, można powiedzieć, bo on ponoć kocha piłkę nożną.

0: Tu czwórka, Polskie Radio. Autopromocja.
1: Cześć, tu Kasia.
2: Hej, tu Domi.
1: Co robimy w poranki?
2: Przede wszystkim nie śpimy,
1: bo jesteśmy w radiu.
2: Pogadamy o tym, co przyciąga uwagę, czym żyją ludzie i internet.
1: Będzie trochę o modzie, kulturze i nowych trendach z naszej bańki.
2: A czasem o rzeczach naprawdę ważnych, jak...
1: Jak to, co zjeść na śniadanie i gdzie udać się na miejski chill.
2: Pojedziemy z wami do pracy.
1: Wyjdziemy na spacer z psem.
2: I udamy się na wakacje. Od poniedziałku do czwartku.
1: Bo u nas tydzień trwa 4 dni.
2: Od 7 do 10. Czwórka. To słychać.
1: Zapraszają Kasia Dydo i Dominika Płonka.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
4: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
3: Litorsal Senior?
4: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
5: Zdrowit.
4: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
6: Viviana Hagner w studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Zapraszamy na koncert festiwalu Krzyżowa Music. Wybitna niemiecka skrzypaczka wystąpi wraz z altowiolistą Martinem Moriartym, wiolonczelistą Eckarte Brunge i pianistą Janikiem Rafalimanana. Od lirycznych miniatur Chopina i Paderewskiego po pełne ekspresji kompozycje Malera czy Dworzaka. Studio imienia Witolda Lutosławskiego, 31 sierpnia, godzina 19. Bilety na stronie bilety24.pl. Współorganizatorem koncertu jest program Drugi Polskiego Radia.
0: Po reklamie.
7: Ona czuje we mnie pieniądz.
8: O nie, my tak nie gramy.

0: Daft Punk, moi drodzy, to tym razem nie jest remix Kanye'ego Westa, to nie jest jego samplowanie, to jest oryginał Daft Punku. 20 na zegarze.
1: Pogoda.
0: No i co? I zimno cały czas. W Białymstoku 14 stopni na plusie, także tak, mamy drugą połowę sierpnia i oto 14 stopni o godzinie 20. Natomiast spokojnie, miejscami na zachodzie, miejscami na południu stopni 20, to już troszkę lepsza temperatura, ale jeśli chodzi o północ, to tam w tym momencie ostrzeżenie przed gęstą mgłą zostało wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, a oprócz tego wiemy też, że w nocy jest już prognozowany deszcz w nocy oraz nad ranem właśnie na północy od 10 do 15 litrów na metr kwadratowy. Czego możemy spodziewać się w najbliższych dniach? Przez najbliższe 2-3 dni jeszcze utrzymania tego rodzaju temperatur, tego rodzaju pogody. Natomiast od drugiej połowy tygodnia możemy już spodziewać się ocieplenia, które ponownie miejscami przyniesie 30 stopni. Także wróci upał, przynajmniej na moment. Zobaczymy, jak długo się utrzyma, bo jak zwykle, no, prognozy długoterminowe to jest jednak troszkę wróżenie z fusów. Także liczmy na to, że przyjdzie jeszcze ciepło.
1: Autopromocja.
2: Od klasyków po najświeższe premiery. Od legend po nowych graczy. Numer raz na fali. Dwie godziny najlepszego rapu i spotkań z wyjątkowymi gośćmi. W każdy poniedziałek od 21 do 23. Zaprasza Numer raz.
1: Autopromocja.
3: Tak jak

0: No niby końcówka sierpnia, ale 10 listopada Jungle wystąpią w Łodzi i wtedy wszystkim przyda się nam trochę słońca, podobnie jak dziś, jak sądzę. Także proszę, oto łącznik między sierpniem a listopadem.
1: Chłopaki z sąsiedztwa. Sąsiedztwa.
0: Tu Adam Smolarek cały czas i trochę więcej soulu, trochę więcej jazzu będzie z nami do 21. Mam nadzieję, że taki plan wam odpowiada. Cały czas czekam na powrót mojego drugiego chłopaka z sąsiedztwa, ale to już niebawem spokojnie. Każdemu urlop kiedyś się kończy, prawda? No więc jemu też się skończy i wtedy nareszcie tutaj wróci i będziemy razem szczęśliwi. Natomiast dzisiaj w audycji do końca piękna muzyka. Najpierw romantyczna piosenka od Coco Jones. Być może zainspirowana jej niedawnym weselem. No kto wie, być może. Może teraz Love Me Through.

0: Denzel Curry, Kenneth Beats jako Kenneth Blue zresztą wracają z kolejnym wspólnym projektem. Album zatytułowany Second już jest dostępny na streamingach od paru dobrych dni. No i ten projekt jest przedstawiony jako kontynuacja ich poprzedniej wspólnej płyty, czyli Unlocked. Mimo, że no tamta płyta nosiła tytuł, tu mamy wyłącznie dwójkę, no to po 6 latach powrót można powiedzieć, że tak, to jest pewna kontynuacja. Ale ciekawostka, ten materiał, mimo że to jest zupełnie no właśnie świeży album, no powstał wyłącznie na Rolandzie SP-404, czyli takim ponad 20-letnim samplerze. Wydawałoby się, że raper może chcieć sięgnąć, czy producent mogą chcieć sięgnąć po dużo bardziej skomplikowaną technologię dzisiaj, ale jak widać, nie wszyscy potrzebują. Zresztą w Polsce też mamy przecież Expo 2000, który lubi samplery, prawda? No dobra, no ale skąd samplują tacy producenci jak Kenny Beats właśnie? No oczywiście, że nieraz z soulu, nieraz z jazzu. I tak się składa, że dosłownie parę dni temu nakładem Agencji Muzycznej Polskiego Radia ukazały się sesje Stanisława Sojki i Tomasza Stańki. One są dosyć surowe, to jest prawda, także w tej audycji nie posłuchamy ich zbyt wiele. Wiem, że już miała to swoją premierę na innej antenie, czyli w dwójce, ale sama jakość wydaje mi się, że jest bezcenna, jest też ciekawa do, powiedzmy, analizy stylu jednego i drugiego. Także posłuchajmy. Suita zaduszna, część pierwsza.
1: Dopiero wjechało.
0: No to tak, przed nami teraz Stanisław Sojka i Tomasz Stańko. Dlatego, że tak, to jest świeża rzecz z piątku? Tak, z piątku, więc dopiero wjechało.

Stanisław Sońka i co? Oczywiście, Stanisław Sońka, moi drodzy, i Tomasz Stańko. Ja wiedziałem, że za którymś razem się muszę na czymś potknąć, prawda? Ale te nazwiska są oczywiste, są doskonale znane. Zresztą, no niestety, dopiero co obchodziliśmy rocznicę śmierci Stanisława Sońki, więc no bardzo, bardzo przykra sprawa. Ale jeśli chodzi o ich formę w latach 80., bo tak, to właśnie z 88 roku pochodzą te sesje, no to Suita Zaduszna, część pierwsza, to jest właśnie jeden z utworów nagranych wtedy. No i zrobiło się bardzo poważnie, mimo mojego wspaniałego przejęzyczenia, ale nie wiem jak wy, natomiast ja bardzo szanuję ludzi, którzy grzebią po archiwach tych wszystkich digerów, którzy wyszukują kompletnie nieznane piosenki, sesje, albumy. Tu można wymienić oczywiście płyty z muzyką Henryka Debicha, Andrzeja Korzyńskiego, nie wiem, mamy takie wspaniałe wydawnictwo Renata Lewandowskiej, no to też jest wspaniała rzecz, która no trochę nie dziwnego, że wtedy nie stała się super popularna i jakoś się nie przebiła, ale robi wrażenie z dzisiejszej perspektywy. A wiem, że w takim wydawnictwie palce maczał nasz Bert redakcyjny, także warto sprawdzić album Dotyk. No nic, no ale okazuje się, że to są naprawdę niezłe, funkowe albo kosmiczne kompozycje, bardzo kolorowe, bardzo żywe. Wydawałoby się, że u nas się w latach 70. być może tak nie grało poza jakimiś piwnicami, ale grało się, jak najbardziej się grało. No i wracajmy do piosenek. Teraz już uwaga, Stanisław Sońka. Powiedziałem to dobrze. Kolejny bardzo słoneczny utwór w dzisiejszym zestawie muzycznym. Są na tym świecie rzeczy. To jest wersja koncertowa, wersja live'owa z 2013 roku. Źródło jest zaskakujące, ale dzisiaj w Chłopakach z Sąsiedztwa chyba dużo muzycznych zaskoczeń mamy, prawda?

No, wspaniale, wspaniale. Taki to był właśnie live w 2013 roku. W ten weekend zakończyła się tegoroczna trasa męskiego grania, no ale właśnie 13 lat temu również Stanisław Sojka na męskim graniu wystąpił. Są na tym świecie rzeczy. Męskie granie miało wtedy w ogóle dwójkę dyrektorów artystycznych, czyli Kasię Nosowską i OSTR-a. OSTR dzisiaj się jeszcze w tej audycji pojawi. Natomiast teraz, skoro mieliśmy Sojkę, to więcej Stańki. Z tym, że w nowoczesnej interpretacji, bo w wersji od EAPS. Kawałek nosi tytuł Purple Sun i jest utworem tytułowym z ich albumu, na którym, no właśnie, interpretują album o tej samej nazwie Tomasza Stańki.

Kilka lat temu byłem na koncercie EOPS, gdy grali Purple Sun Tomasza Stańki i oni mieli je grać w ogóle przed Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie, ale rozpętała się jakaś straszna burza i koncert trzeba było przenieść do środka, do klubu Studio. No i tak to było, że no, nie wszyscy się zmieścili. Pamiętam, że było sporo poirytowanych osób, że ale jak to, koncert miał być otwarty. No i był darmowy, był otwarty, no tylko był limit miejsc niestety. Mi akurat udało się przyjść wcześniej i dzięki temu to widziałem, a potem zagadałem do nich, że hej chłopaki, będziecie to nagrywać, bo wiem, że nagrywaliście już parę takich albumów, powiedzmy, będących hołdami dla znanych kompozytorów. A oni mówią, raczej nie wiem, może, ale raczej nie. No i cóż, jesteśmy parę lat później i już wiemy, że jak najbardziej nagrali Purple Sun właśnie za nami, ale też mimo wszystko wiem, że o tej porze wolimy raczej słuchać piosenek niż takiego instrumentalnego jazzu, więc żeby mimo wszystko pozostać w klimacie, ale jednak posłuchać piosenek, proponuję wam nowość od Pauliny Przybysz. Mama's Car to jest jej najnowszy numer po angielsku tym razem. Kawałek nagrany w towarzystwie Marka Pędziwiatra, czyli klawiszowca EAPS, Maxa Muchy, czyli basisty Hoshi oraz Vicky Drums i Tymona Kosmy, z czego ten ostatni na wibrafonie. Na naszym Instagramie możecie znaleźć też zajawkę rozmowy Dominiki Płonki z Pauliną Przybysz, a teraz zagrajmy Mama's Car.

0: Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz.
1: Zmieniam stan skupienia, teraz widzę więcej.

0: dla ciebie.
1: Szczyl. Parę dni temu ten gość odwiedził Studio Czwórki i zdradził trochę na temat albumu przedwczoraj, dzisiaj, pojutrze. Także to jest ta jego nadchodząca płyta, pierwsza od 5-6 lat w tym momencie. Nagranie tej rozmowy znajdziecie oczywiście na www.czwórka.online. A co do samej płyty, no to wysyłka fizyków, jak tak sprawdziłem na stronie, ma się zacząć pod koniec października, co oznacza, że prawdopodobnie wtedy wyjdzie ta płyta, bo z tego co widziałem, tak konkretnie nie zostało to podane na żadnych mediach społecznościowych. No ale ciekawe, jak tym razem będzie brzmiał ten materiał, bo Szczyl, no co, no, występował już z zespołem, występował już na początku z producentem, no a dla ciebie gościnnie tutaj zaśpiewała Carmen, więc też pytanie, czy będzie się pojawiał dodatkowy wokal, no zobaczymy. No ale beat jednak tym razem to po prostu beat, mimo że troszkę stylizowany na żywe instrumenty. No i tak, na pewno też dużo samplował wspomniany wcześniej OSTR na swojej jazzurekcji. I tutaj chyba nikt nie miał wątpliwości jednak, że to sample, no bo o to chodziło. Gość ma jakieś pojęcie o muzyce, ale też rapuje, też robi bity. No to przed nami teraz komiks od OSTR-a.

Smutno się zrobiło, smutno, chociaż to wciąż ten sam OSTR co chwilę temu przy komiksie, z tym, że tutaj akurat pojawił się gościnnie na płycie Slums Attack. Oddałbym to ten kawałek, no i tutaj też ciekawym fitem jest ten od Jerudy Adamadża, ponieważ to jest członek Gangstar Foundation, współpracownik zresztą tego podstawowego Gangstar również, a to był duet Guru i DJ Premiera, z czego Guru został w tym utworze wspomniany, także można powiedzieć, że klasyczek z Brooklynu jak najbardziej, ale jeśli o Pei mowa, no to on nieraz wskazywał na swoją wrażliwość, a w utworze, który przed nami wysamplował, uwaga, Memento z banalnym tryptykiem od SBB. Zaproszeni zostali natomiast Wilku i Bilon z Hemgru.

Slums Attack, Hemp Gru oraz Wiśniowy, z czego ten ostatni, no to jest jeszcze jeden głos, którego nie przedstawiłem wcześniej, a to przecież Hype Man Pay, z tym, że solowo raczej umiarkowanie rozpoznawalny. No i skoro weszliśmy w rap, to za moment numer raz przejmie antenę w audycji numer raz na fali. Dzisiaj sporo świeżej muzyki, sporo amerykańskiego rapu, także no cóż, no pozostaje mi zostawić was w dobrych rękach. Dziękujemy bardzo za te dwie godziny. Kasia Dubrawska, Michał Piwowarek, Adam Smolarek i słyszymy się ponownie jutro o tej samej porze, o 19:00. Kto do nas wpadnie? A nie powiem wam, ale być może znacie te głosy. Kończymy za to jeszcze raz Peją. Mój rap, moja rzeczywistość. Pa, pa!

0: Autopromocja.
1: Pakujesz się na wakacje i myślisz, w co ja to wszystko zmieszczę? A może tak walizeczkę od czwóreczki?
2: Tego lata codziennie od poniedziałku do czwartku

0: wygrania żółte i czarne walizki. Nowe, eleganckie, pakowne. Słuchaj Czwórki od rana do wieczora. W każdej audycji w Popołudniowie również ogłosimy jeden przedmiot, który włożymy do walizki. Zbierz 4 przedmioty i przed 19 podaj je wszystkie na antenie. A walizka być może będzie właśnie twoja. Twoja. Regulamin znajdziesz na naszej stronie. Czwórka na walizkach to konkurs dla bystrych, szybkich i słuchających nas bardzo uważnie.
1: Czyli dla ciebie.
2: Czyli dla ciebie.
3: Autopromocja.
4: Jej piękne czarne oczy, śniące czarne oczy.
5: O nie, my tak nie gramy.

0: Minęła godzina 21.
1: Pogoda.
0: Chłodno, zaczęło się robić chłodno, 15 stopni, chociaż dzisiaj dzionek też nie był zbyt ciepły, ale przyjemny. Słońce było na przemian z chmurami, to dosyć takimi ciemnymi, no ale było przyjemnie. Natomiast temperatura już to 15 stopni Celsjusza, a spadnie dzisiaj w nocy do 10 powyżej zera, więc no dosyć chłodno. Patrzę na jutrzejszą temperaturę, 22 stopnie w ciągu dnia, no i raczej dużo słońca. Ciśnienie dzisiaj to 1020 hektopaskali i obecnie wzrasta.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Kasia.
3: Hej, tu Domi.
2: Co robimy w poranki?
3: Przede wszystkim nie śpimy,
2: bo jesteśmy w radiu.
3: Pogadamy o tym, co przyciąga uwagę, czym żyją ludzie i internet.
2: Będzie trochę o modzie, kulturze i nowych trendach z naszej bańki.
3: A czasem o rzeczach naprawdę ważnych, jak...
2: jak to, co zjeść na śniadanie i gdzie udać się na miejski chill.
3: Pojedziemy z Wami do pracy.
2: Wyjdziemy na spacer z psem.
3: I udamy się na wakacje. Od poniedziałku do czwartku.
2: Bo u nas tydzień trwa 4 dni.
3: Od 7 do 10. Czwórka. To słychać.
2: Zapraszają Kasia Dydo i Dominika Płonka.
1: Autopromocja.

0: numer raz. Numer raz. Na fali w czwórce.
1: Dobry wieczór. 4 minuty po godzinie 21 i melduję się ja dzisiaj na, przepraszam bardzo, na kolorowo. Niebieska bluza, żółte spodenki. To taki niebo ze słońcem można połączyć śmiało. No i oczywiście te kolory są po prostu mi bliskie, bo jednak czwórka jest na żółto cała, więc ciepły, przyjemny, słoneczny kolor słońca, tak mogę powiedzieć, kolor słońca i nieba. No i dzisiaj myślę, że, znaczy nie będę wam uchylał dzisiaj nieba na pewno, chociaż postaram się muzycznie was zadowolić jak najbardziej będę potrafił. Do godziny 23 audycja Numer Raz na fali w czwórce i oczywiście ja nazywam się Numer Raz, no i będę wam prezentował utwory, które naszkowałem, a jest parę ciekawych rzeczy, w tym no, oczywiście nowa płyta pana The Game'a. No dzisiaj chyba 4 utwory wam naszykowałem. Jadąc tutaj do radia słuchałem dopiero pierwszy raz tej płyty, więc za długo nie posłuchałem, ale już mam parę takich swoich ulubionych utworów, no bo jednak myślę, że Games Documentary Part 3 wrócił pełną gębą i z tym nie ma co dyskutować. Kawałek z Drake'em między innymi, gdzie Drake jest mocno też hejtowany przez większość amerykańskich raperów, no ale jakby nie było, The Game to The Game, kawałek Love and Hate Part 2 z godzinnym udziałem Snoopa zamiast 50 Centa, niesamowite również, dobrze, ale The Game będzie w drugiej części audycji, czyli prawdopodobnie po godzinie 22. Zostańcie z nami, a jak na razie pierwsza propozycja, czyli Ready to Roll, Drug Game, to jest utwór z 1994 roku, totalnie zapomniany.

totalnie niewidoczny wcześniej znalazłem, dzielę się z wami tym utworem, a potem byśmy puścili, zamienimy tutaj kawałek, ale to już uzgodnię sobie za chwilę z panią realizator, bo byśmy puścili Mad Vibes Riches to Rags, ale to będzie po Drug Game. Także zapraszam was serdecznie, zaczynamy.

0: being promoted for the job he did on the streets of the H2O, where the pushers sell the drugs that the government allows in the country, and then they do time. Get caught with a nickel bag, brother man. Get caught with a nickel bag, sister lady, on your way to get your hair fixed. You'll do Big Ben. Big Ben, it's time.
1: Numer raz na fali.
2: Na fali.
3: Yo, 14 minut po godzinie 21, Riches to Rocks, zespołu Mad Vibes, zespołu, o którym naprawdę, chyba mogę powiedzieć wcześniej, za dużo nie słyszałem. I to jest właśnie magia internetu, że gdzieś coś się pojawia i wydaje mi się, że mógł ten kawałek w 97 roku przewinąć się przez moje uszy, przez mojego Walkmana. Chyba raczej nie. Myślę, że to musiało być trochę później jak już, bo przypomnę wam, że w 97 roku co najwyżej mogliśmy mieć Walkmany, czyli przenośne magnetofony na kasetę magnetyczną, na której była nagrana muzyka. No i ograniczone były możliwości, chociażby ze względu na baterie, które padały, a po drugie też, no niestety, ilość materiału, który mieściło się na kasecie, ponieważ 90 minut, no to było chyba najwięcej, nie wiem, czy były 120, chyba nie, 90 były najdłuższe, no ale zazwyczaj 60, album mieścił się na 60, jak był za długi, no to oczywiście 90, na, pamiętam, Grave Digga Six Feet Deep zmieściłby się na 60, ale ja dałem Kazikowi 90 Fuji. Pamiętam jak dziś. Jeszcze tą historię przytoczę przy właśnie Grave Diggers, który będzie później. No i jako, że ciężko było wyszukiwać takich zespołów, no bo nie było skąd, więc mogłem na to zupełnie nie trafić w tamtych latach. No ale trafiłem teraz i też się z tego powodu bardzo niezmiernie cieszę. A już za chwilę album, który ukazał się dopiero co, totalna świeżynka, 21 sierpnia. Dzisiaj mamy 24, czyli w piątek. Rhapsody, która już wcześniej dawała nam bardzo dobre single. Ja dzisiaj wybrałem dwa utwory z tej płyty, Free Your Mind, a potem Abandoned Me, więc posłuchajcie, bo Rhapsody to naprawdę bardzo zdolna, utalentowana raperka, która no już ma sporo na swoim koncie albumów, no ale każdy nowy jest na pewno dla niej wyjątkowy. Posłuchajcie.

Piękny utwór, myślę, że nawet można by powiedzieć delikatnie mówiąc wzruszający, bo to oczywiście była Rhapsody i jak sami mogliście usłyszeć w tych dwóch utworach, totalnie różna energia, a artystycznie myślę, że jest to bardzo już taki poziom, no nie wiem, czy można tutaj powiedzieć o jakimś wyższym artyzmie, ale myślę, że dojrzałość Rhapsody i muzyczna i po prostu człowiecza na pewno tutaj na tej płycie ją bardzo dobrze słychać, między innymi Nine Wonder, który z nią przez lata współpracował jako producent, no i dużo ciekawych albumów, featuringów i takich singlowych utworów, które gdzieś tam w trakcie mojej audycji przez te parę naście lat, bo to już parę naście lat, bo w 2012 drugi był debiut The Ideas of Beautiful, no więc już parę naście dobrych lat, praktycznie tyle, ile pracuję tutaj w czwórce. Dobrze, a już za chwilę będzie utwór Fast Life i pewnie niektórzy z was kojarzą ten numer Fast Life, czyli Kool G Rap z gościnnym udziałem NASA, ale zdecydowałem się puścić ten utwór wam w remiksie Buck Wilda z ekipy DITC, ponieważ Fast Life w oryginale zdarzało mi się grać, a ten utwór nie wiem, czy się już pojawił na antenie, natomiast stwierdziłem, że to jest dobry moment, dzisiaj jest piękny poniedziałek na to, żebyście mogli posłuchać razem ze mną Kool G Rap, razem z NASA-em, przepraszam, i Szybkiego Życia, trochę Szybkie Życie, jak mówisz, masz. Pora wersów. A tuż po tym będzie Marco Polo, który oczywiście na swoje producenckie płyty zaprasza niesamowitych gości. No i tutaj na wśród tych gości znalazł się m.in. Lerch Professor, znalazł się First Division czy Wading Road. Przepraszam, to jest tytuł utworu, a ja już się za aferą.

Wałem i mówię jakieś głupotki, ale dobrze. Long and Winding Road, tak nazywa się tytuł utworu, natomiast gościnnie pojawia się też profesor First Division, a oczywiście na tą płytę producencką ich wszystkich zebrał i zaprosił Marco Polo, czyli ten Marco Polo wynalazca, nie wynalazca, tylko ten, który, no wiadomo co, zna się Marco Polo, podróżnik, o, i tak skwituje. Posłuchajcie. Come on, kick it.

0: Numer raz na fali. Na fali.
1: Marco Polo, Kulgi Rap, Nas, no bardzo dużo dobrych artystów, którzy przed chwilą zarapowali, to już za nami, ale przed nami jeszcze sporo wspominek i myślę, że też sporo nowości, no bo już na drugą godzinę przełożę The Game'a i myślę, że od tego zaczniemy drugą godzinę, bo to dość ciekawa płyta, wydana chyba trochę znienacka, w sensie ja nie widziałem wcześniej żadnych zajawek. Widziałem, że się oczywiście pojawiał częściej na Instagramie, ale stwierdziłem, że po prostu tak ma chwilowo. Natomiast okazało się, że pan The Game wypuścił Documentary 3. Dosyć długi album, jeszcze nie patrzyłem jaka długość tej płyty jest, ale jeszcze powiem o tym oczywiście przed samym The Game'em, a na razie będzie old school i to bardzo fajny old school. Curious, czyli pan Ciekawski, utwór Uptown Heat w wersji ocenzurowanej. 93 rok, pierwszy album tego artysty, związanego bardzo mocno też z ekipą The Beatnuts, u której pojawiał się na fitach i na odwrót również się zdarzało. Bardzo przyjemny kawałek, wakacyjny chyba jest, chociaż może taki właśnie wakacyjny, już troszkę schodzący na jesień, ale...

Ja przy tym utworze zawsze się dobrze bawię. Natomiast potem będzie oczywiście horror, bo przejdziemy do roku 94, kiedy to Grave Diggers wydali album Six Feet Deep. No i to był strzał w dziesiątkę. Jak dla mnie totalne rozwalenie głowy. Nawet jest utwór na tej płycie, który nazywa się Bang Your Head. I wtedy no myślę, że zakochałem się totalnie w połączeniu brzmienia Rezy i Prince Paula z zespołu De La Soul, a Rezy oczywiście zespołu Wu-Tang Clan. Było to niesamowita przygoda, wręcz podróż, którą nam zaserwowali panowie, a to jeszcze wszystko w świecie takiego horroru, thrillera, w którym mogliśmy uczestniczyć i te skity, które tam są również przerażające, jakieś diabelskie, niesamowite, mają również niesamowity wpływ na ten cały album. A ten kawałek był to pierwszy singiel, który na tej płycie się ukazał. Jak on się ukazał, jak zobaczyłem klip i zobaczyłem tych dżentelmenów i to logo Grave Diggers, mówię, muszę mieć tą płytę. No i ciąg dalszy znacie, bo już o tym nie opowiadałem nieraz. Płyta przegrana od Kazika, słuchana od A do Z i no, do tej pory jak słucham tego albumu, to mam drogę ze Świętokrzyskiej, gdzie kiedyś mieściła się radiostacja, w której to się wszystko odbywało. Od Świętokrzyskiej nie było metra, więc 515 albo 505 na Mokotów, no i wtedy ta droga była tak niesamowicie piękna i te utwory, które no oczywiście była wtopa, bo zacząłem słuchać od drugiej strony i tam był tylko jeden utwór, bo to była chyba 90 właśnie i tam został tylko jeden utwór, jakiś skrawek tej płyty, mówię, nie nagrał mi albumu, no ale okazało się, że tylko przełożyłem na drugą stronę, przewinąłem oczywiście od początku, co wiązało się z utratą energii w bateriach, ale dalej już ta droga toczyła się między innymi z tym utworem, który za chwilę na antenie czwórki. Posłuchajcie.

Grave Digga, Six Feet Deep, przejść tu pod ziemią, stamtąd panowie rapowali i stamtąd przynosili niesamowite dźwięki i niesamowite rymy, bo naprawdę to wszystko było świetnie rozkminione i zawsze podziwiam takich artystów, którzy robią coś totalnie innego, coś nowego, pomimo że niby już wszystko jest i wszystko było, to jednak da się zrobić coś innego, coś wyjątkowego. Taki było właśnie Grave Digga. Na początku słyszeliście Rezę, na końcu słyszeliście właśnie Prince Pola, czyli producenta, który

Współpracował przez wiele lat z zespołem De La Soul. No i tutaj to połączenie tych dwóch stylowo producentów naprawdę niesamowicie zażarło. I pewnie, nie wiem, może w dzisiejszych czasach, gdyby to było super modne, to taki duet producencki byłby na wagę złota. No pewnie głównie, jeżeli chodzi o wyświetlenia i o zarobki artystów. A na koniec tej godziny pojawi się zespół, który również towarzyszy mi od tamtego roku, z którego ten utwór jest, czyli 95. Pamiętam, jak dzisiaj w mojej małej rączce trzymałem mały walkmanik i w tym małym walkmaniku leciała kaseta Funk Dubist, a na słuchawkach też takich małych, malutenki z pomarańczową gąbką, które się non-stop psuły i ten kabel się przerywał. Był to duży problem, ale to nie był aż tak duży problem, żeby nie móc słuchać, bo czasami nawet na jednej słuchawce się słuchało. Ważne, żeby muzyka docierała. A ten utwór i w ogóle ta płyta Brothers Doobie z 95 roku kojarzy mi się też z takim bardzo przyjemnym czasem, trochę z podskoczni, trochę z mojej ławkowskiej pod blokiem i z początków robienia rapu, no bo ta muzyka nam wtedy po prostu towarzyszyła i gdzieś tam słuchając dzisiaj tych kawałków naprawdę mam taki soundtrack tych wspomnień, które gdzieś tam też mi się przewijają we wspomnieniach. Wspomnień, które no, dosyć skomplikowane, ale myślę, że wytłumaczyłem na tyle, co potrafiłem. Także, moi drodzy, Rock On, Funk Dubist, rok 1995. Ja mam otwarty Rock On Lyrics, czyli na Geniusie będę rapował razem z chłopakami. Ostatnio mam taką zajawę, bo często się nie zastanawiałem wtedy, o czym oni w ogóle rapują. Tym bardziej, że nie znałem angielskiego, a to się po jakimś czasie zmieniło, więc mogę spokojnie przestudiować sobie teraz ten utwór pod tytułem Rock On od zespołu Funk Dubist.

0: Tu czwórka, Polskie Radio. Autopromocja.
1: The Gustibus. Audycja muzyczna, w której nie dyskutujemy o gustach. Po prostu gramy to, co się nam podoba. Niezależnie od metki, gatunku czy skali popularności. Będę przeglądał nowości, rozprawiał się z klasykami, słuchał swoich gości i wymyślał muzyczne tematy, jakich nie usłyszycie nigdzie indziej. Każdy wtorek od 21. Zapraszam, Bartek Czarkowski.
0: Autopromocja. A ja lubię cię, to ach to ty. Lubię, kiedy kupiony też czy.
2: O nie, my tak nie gramy. Czwórka, to słychać.

0: To była nowa Erika Badu z Alchemistem, a na zegarach 22.
1: Pogoda.
0: No przepięknie jest, moi drodzy, tylko tyle mogę powiedzieć, oczywiście trochę w cudzysłowie, ale jakość powietrza za to dzisiaj jest satysfakcjonująca i bardzo dobra, więc myślę, że tutaj bardzo duży plusik, 15 stopni w Warszawie, no i ta temperatura, widzę, w całej Polsce podobnie się tutaj gdzieś klaruje, w najcieplej w Gdańsku 16 stopni, w Katowicach 16 również, 17 w Poznaniu i w Gorzowie Wielkopolskim, natomiast tutaj im dalej na wschód, tym chłodniej, w Warszawie 15, w Łodzi tak samo, a Suwałki 12, Białystok 12, no i tutaj schodzimy na dół, Lublin 13, no a w Rzeszowie dzisiaj tylko 15 stopni, no i noc będzie dosyć chłodna, natomiast jutro raczej powinno być przyjemnie, może być troszeczkę chmur na niebie, ale raczej słońce powinno ten dłuższy czas jednak nam przyświecać, no a temperatura 23 stopnie Celsjusza w ciągu dnia.
1: Autopromocja.
2: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
3: A przede wszystkim wy.
4: Słuchaczki i słuchacze czwórki.
2: W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
3: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
4: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
2: Dorzućcie do pisek gramy co chcecie.
3: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
2: Do usłyszenia.
3: Zuza Zielińska,
4: Damian Sikorski
2: i Adam Smolarek.
1: Autopromocja.
5: Tak jak my.

0: numer raz. Numer raz. Na fali w czwórce.
1: I minęła godzina 22, a 5 minut minęło już po tej godzinie, więc mało, ale zaczęliśmy tą ostatnią godzinę audycji Numer Raz na Fali. Ja nazywam się Numer Raz, no i będę z wami dzisiaj do samego końca, czyli do 23. I oczywiście mam dla was dużo dobrych, fajnych, ciekawych, nowych i starych utworów, ponieważ zaczęliśmy od niesamowitego klasyka EDOG i Pete Rock, no, którzy połączyli siły, przy niejednym ciekawym projekcie, a teraz właśnie zobaczyłem coś, co mnie zaskoczyło i muszę to sprawdzić. No i ten utwór oczywiście pochodzi z takiego wspólnego projektu albumu Pete Rocka i EDOG. No a ten kawałek jest dla mnie totalnym sztosem. I trochę o nim zapomniałem i dzisiaj, jak szykowałem audycję i teraz leciał na żywo w czwórce, to stwierdziłem, że muszę sobie wrócić i odświeżyć no więcej takich wspólnych utworów tych dwóch ludzi, rapera i producenta. Także no zaczęliśmy na grubo tą audycję, tą godzinę, przepraszam, natomiast już za chwilę pojawi się utwór Crushing Down i muszę tylko sprawdzić, co to za artysta, bo gdzieś mi tutaj zniknął, a potem będzie ciekawa propozycja, ponieważ 320 zespół, nie wiem, czy kojarzycie, ja już parę razy puszczałem ich kawałki, bardzo ciekawa rzecz,

Runaway to Dublin, czy też Dublin po polsku. No i myślę, że to takie rozpoczęcie przed tym, co będzie później, bo The Game się zbliża wielkimi krokami. Jeżeli jeszcze nie słyszeliście, podkręcajcie odbiorniki, szykujcie kasety, żeby nagrywać, żeby potem puszczać swoim ziomkom, przesyłać, zanieść do ziomka i mówisz: ty, nowy The Game jest, nagrałem. Także mam nadzieję, że będzie wam się to podobać. Posłuchajcie.

Utwór prawie jak z lat 90. i to takie rasowe R&B. A to sami słyszeliście, bardzo przyjemna przejażdżka po bardzo przyjemnym bicie i myślę, że takie utwory nie do końca też rapowane zawsze będą u mnie miały miejsce i będę je gościł i pan prezentował. A już za chwilę powrót legendy, powrót nie jak powrót, Game jest w grze od wielu lat. Jak to gra, no nie kończy się, chociaż może się skończyć, natomiast The Game jak zaczął, no to nie zamierza raczej kończyć, tylko daje kolejne albumy swoim fanom, no i myślę, że jest trochę dla samego siebie zmiana trochę wyglądu, ponieważ widzę, że teraz raperzy w Stanach Zjednoczonych mają taką tendencję do zapuszczania takiej burzy włosów zarówno Jay-Z, jak i The Game, wiadomo, afro zawsze kojarzyło się z zachodnim wybrzeżem i to było zawsze, też dawało niesamowity klimat. No ale widzę, że teraz sporo raperów takie bujne fryzury zaczyna nosić, nie równiutko przestrzyżone, eleganckie, tak jak kiedyś to było modne, no tylko trochę takie te włosy nie do końca poukładane, chyba że to tak celowe jest, a ja się nie znam po prostu na modzie. No i zapewne tak jest, no pewnie, ale z drugiej strony są to ludzie, którzy też wyznaczają jakieś kierunki, wyznaczają jakieś trendy, które sami wymyślają na początku, więc no fajnie jest też, że ten klimat na przykład tego afro w dalszym ciągu funkcjonuje i że ci raperzy powracają jak to co oldschoolowcy klasyczni. Pierwszy album 2005 rok, potem 2006, 8, 11, 12, 15, w 2015 dwa albumy, The Documentary 2 i 2,5, 2016, 1992, potem Born to Rap 2019, Drillmatic, Hurt vs. Mind 2022 i 2026 po 4 latach przerwy, The Documentary 3. Ja się nie spodziewałem, cieszę się, że ten album jest. Zaczynam

słuchać i myślę, że im dłużej będę słuchał, tym ta płyta mi się będzie bardziej podobać, bo ma coś w sobie fajnego i to jest chyba też jakiś magiczna rzecz, którą The Game Say ma, że może nagrać albumy słabsze, które gdzieś tam przynajmniej dla mnie może mniej mi się podobały, natomiast jest w stanie zawsze powrócić z albumem, który po prostu znowu dużo mówi, a wiadomo, że w rapie słowo jest najważniejsze, więc ja was teraz zapraszam. To będzie czteroutworowa przejażdżka po albumie The Game'a. Cztery utwory. Pierwszy Love It or Hate It z gościnnym udziałem Snoop, Doggy Dogga, o którym wam mówiłem wcześniej. Potem będzie 40 Nights, potem będzie Run It Up z gościnnym udziałem Lona Thomasa i na końcu będzie jeszcze jakiś jeden kawałek, nie wiem, tego The Game'a gdzieś tutaj jeszcze był, ale pewnie się zapodział, no ale mam nadzieję, że znajdziemy. Posłuchajcie.

0: to let you know. Got a thing for you, and I can't let it go.
1: Yes, sir.

0: numer raz na fali. Na fali.
1: Numer raz na fali i The Game razy cztery, no bo czwórka to wiadomo, cztery kawałki idealnie podpasowały i również jakże inne te utwory były. Mam nadzieję, że słyszeliście to zróżnicowanie, ale też ten kunszt po prostu myślę, że i produkcyjny i rapowy The Game'a, bo słuchać tego po prostu dobrze. Chociaż jak dla mnie ten ostatni kawałek mocno taki za mało się działo na początku. Potem już było spoko, no jak już rapował, to było ok, ale wcześniej tak. Nie wiadomo do końca, co to miało być. Ale chciałem wam powiedzieć o jednej rzeczy, ponieważ wielu raperów jest w żałobie, ponieważ Hip Hop Camp, który miał się odbyć w ten weekend, który się właśnie skończył, niestety się nie odbył i również miałem tam występować. Informacje dostałem w czwartek wieczorem. Na szczęście nie wyjechałem w czwartek, bo też był taki plan, że wyjadę w czwartek, żeby być w czwartek na wieczór, żeby w piątek rano się już tam obudzić, pójść se na festiwal. Cały dzień w sobotę grałem, więc na to był jeszcze duży, sporo czasu. No ale stwierdziliśmy, że jednak nie ma sensu, wyjeżdżamy w piątek rano. No i skończyliśmy próbę z moim człowiekiem Musem. No i w tym momencie odczytałem wiadomość, że niestety camp został odwołany. No i pojawiły się przeróżne spekulacje, dlaczego. Oczywiście organizator umieścił wyraził się na temat tego, dlaczego koncert się, dlaczego festiwal się nie odbędzie. No i tak naprawdę myślę, że słuchaczom to nie wystarczyło, bo te tłumaczenia były dosyć dziwne. Przede wszystkim no, mała ilość sprzedanych biletów. Okej, gdzieś tam staram się rozumieć. No i oczywiście brzydka pogoda i to mam nadzieję, że to miało największy wpływ, bo faktycznie w ten weekend na początku, w piątek, przechodziły tam jakieś ulewne deszcze i burzy. A wiadomo, że wiatr był dosyć duży i zniszczenia też były ogromne. Więc możliwe, że przez to, no ale z drugiej strony ja jako artysta i fan tego festiwalu, na który jeździłem swego czasu, chciałem po prostu przeżyć niesamowitą przygodę, przede wszystkim 8-godzinną, wspaniałą podróż w jedną i w drugą stronę, no ale myślę, że koncerty wynagrodziłyby mi wszystkie te męczarnie z podróży, no i oczywiście samemu zagrać koncert na głównej scenie przed taką publiką, wow. No ale to się nie udało, więc wielu hip-hopowców jest naprawdę w żałobie, między innymi Procentę, którego pozdrawiam bardzo serdecznie. Dzisiaj widziałem, że jakiś live o 19 miał robić, no nie miałem jak słuchać, ale przypuszczam, że były tam po prostu jego przemyślenia, dlaczego to się tak nie udało i co dalej zrobić z tym wszystkim, bo jednak fajnie by było, jakby ten camp wrócił, a po takiej sytuacji nie wiadomo, czy to się wydarzy, no bo jednak na przykład jeden niemiecki raper ogłosił, że no to już taki hip-hop scam, bardzo mocno, a nie hip-hop camp, więc nie wiadomo, jak to się dalej potoczy. Dobrze, ale potoczy się dalej muzycznie na pewno świetnie. The Edge, Do Ya Dirt, i to jest 94 rok. Również niesamowicie oldschoolowy kawałek, a potem będzie Square One i Take Your Time. Dwa takie oldschoole, których nie znałem wcześniej. Przesłuchałem ich oczywiście przed audycją, ale pierwszy raz, a dzisiaj

0: Numer raz na fali. Na fali.
1: Square i Take Your Time, utwór. No, ja, mnie to zaciekawiło i będę szperał więcej, żeby może jakąś całą płytę tego zespołu Square One ogarnąć. Może jest na Spotify'u, może jest na jakiejś platformie, nie wiem, może jest na YouTubie, więc posprawdzam sobie, bo i brzmieniowo, no jest to bardzo w moim klimacie. Tak jak kawałek, który za chwilę się pojawi, czyli Edward Specjalny, tak zwany Special Ed, który ostatnio widziałem, pojawia się na różnych uroczystościach związanych z oldschoolowym rapem, ze swoimi kolegami po fachu, z Rakimem, z Kulji Rapem. Ostatnio widziałem jakieś takie spotkanie, tam główny przewodniczący zebrania wywoływał tych wszystkich raperów, między innymi Slick Ricka, i oni się pojawiali. Nie pamiętam, co to było za wydarzenie, ale też mnie to zaciekawiło. Special Ed, długie hairy, long hair tak zwane, ale tutaj jeszcze w miarę krótki włosami kręconymi, taki loczek tak zwany, no ale Special Ed naprawdę był specjalny i on te rymy składał wyjątkowo dobrze, wyjątkowo inaczej, specyficznie, plus jego wokal. Właśnie to, o czym zawsze mówię, że kiedyś raperzy naprawdę różnili się wszystkim, co było możliwe, od wokalu po flow, przez skille, i naprawdę każdy miał indywidualny styl, który rozwijał. Nie było kopiowania, nie było autotuna, który powodował, że wszystko brzmi tak samo. No nie było tych zabiegów, które są dzisiaj, które powodują, że tak naprawdę rap i muzyka staje się bezduszna, bo tutaj jednak będzie czuć i w bicie, i w rapie Special Eda ten niesamowity klimat. A potem będzie jeszcze Slow Comp i The Mayford Movement starring Double Back. I to jest, moi drodzy, piękny kawałek zespołu Digable Planets, na który chciałem iść właśnie na camp.

i to był jeden z tych koncertów, na których mi bardzo zależało. Jak zobaczyłem w ogóle, że jest Digable Planet, to pomyślałem sobie, fajnie jakbym tam zagrał. Udało się, marzenie się spełniło, ale nie do końca, bo ani ja nie zagrałem, ani Digable Planet nie zagrało, a ja po prostu ich nie zobaczyłem. Dlatego dzisiaj w audycji na koniec utwór, który otwiera drugi album tego zespołu. A ja się z wami żegnam. Czule oczywiście 12 minut do godziny 23 zostało na zegarach, także dobrej nocy. Słyszymy się w przyszłym tygodniu w niedzielę w audycji na cztery łapy. No i mam nadzieję, że będziecie tydzień mieli bardzo przyjemny, jak ja. Elo!

0: Czwórka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Cześć, tu Kasia.
2: Hej, tu Domi.
1: Co robimy w poranki?
2: Przede wszystkim nie śpimy.
1: Bo jesteśmy w radiu.
2: Pogadamy o tym, co przyciąga uwagę, czym żyją ludzie i internet.
1: Będzie trochę o modzie, kulturze i nowych trendach z naszej bańki.
2: A czasem o rzeczach naprawdę ważnych, jak...
1: Jak to, co zjeść na śniadanie i gdzie udać się na miejski chill.
2: Pojedziemy z wami do pracy.
1: Wyjdziemy na spacer z psem.
2: I udamy się na wakacje. Od poniedziałku do czwartku.
1: Bo u nas tydzień trwa. 4 dni.
2: Od 7 do 10. Czwórka. To słychać.
1: Zapraszają Kasia Dydo i Dominika Płonka.
0: Autopromocja.
3: Despacito. O nie, my tak nie gramy.

0: Zaklad, Zaklad, Kaster.
1: Panie dyrektorze, byliśmy tu przed miesiącem, zauważyliśmy wiele usterek. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o sprawy hodowli, poprawiła się sytuacja znacznie. Jeżeli chodzi o dyscyplinę pracy, poprawiła się. Ale to nie jest jeszcze to, na co chyba liczymy ze strony PGR-u.
2: Tu Czwórka Polskie Radio.
3: Słuchasz Czwórki.
4: Gramy.
5: Gramy.
4: Gramy w Czwórce.

Wasza, was, właśnie, tu jest cały mój problem. Nie wiem jak ono ma na imię, nie wiem jak ono ma na imię. Baby boom, tak daleko zaszedł, czy kiedy dum, to nie wiem które to wasze. Nie wiem jak ono ma na imię, nie wiem jak ono ma na imię. I boli mnie trochę ta rola, że mogę pogłaskać, ale nie mogę zapytać.

przyjdzie zawołać własne. A na razie nie wiem jak ono ma na imię. Nie wiem jak ono ma na imię. Baby boom, tak daleko zaszedł, że kiedy dum, to nie wiem które to wasze. Nie wiem jak ono ma na imię. Nie wiem jak ono ma na imię. I boli mnie trochę ta rola, że mogę pogłaskać, ale nie mogę zabrać.

setki raz i zawiodłem jako facet, jako przyjaciel, brat, syn i męża. Mam coś jeszcze do załatwienia ze światem, zanim dotrę do miejsca, gdzie postawię dom. Nie zliczę wschodów stron, wrzasku krzyku rąk, chwil, gdy toń pochłaniała moje imię. Przyszedłem pisać, to

drodze w mroku jakieś pół tysiąca stąd. Pomiędzy stanami kąta, węzłami wejściówek, żadna przemiana. Starczył mi rok, umiałem zabić się za to, co teraz staje się głupie. Nie lubię nie być obok, pół na pół nie żyć z tobą. Nie lubię czuć, że nie umiałbym bez tego już. Kurz lepi oczy mi do snu gdzieś na nowo.

sumie rozumiem skrywanie sumień niczym głosu za autotunem w bumie. Strumień posunięć zmienia kierunek, uderza w ciebie piorunę. Nemezis sumiennie zlicza wolumen, a ty opłacasz rachunek.

walczą podziemni raperzy. Nie można nikomu wierzyć. Autodestrukcja najgorszej imprezy. Złodzieje i milionerzy. Yo, mefedron, stale, że włos się jeży.

całe planety, bombardowanie orbitalne, rakiety, drony, roboty, mówię, nie wiem o czym, śnie na jawie, wywracają się oczy, ego rozpuszcza się, gdy się długo mocza, jest druga w nocy, chyba trzeciej nocy, dolej dosyp, czuję w głębi trzewin, gdy nie byłem bliżej odpowiedzi, pustka, która we mnie siedzi, śledzi świeży przesył i strażnika.

Rodzina się pewnie modli i tęskni, pewnie na pielgrzymce są u Matki Boskiej Licheńskiej, bo ten melanż trwa mniej więcej ile kongres wiedeński. Ale wracam, łapię metro, stacja Dworzec Wileński. Ofiar dzwoni, ale nie mam chęci na rozmowy. Stoi praska dziunia w stroju disco barokowym. Teraz pociąg mija szybko stację Stadion Narodowy. Kupowało się tu GTA.

0: Polskie Radio.
1: Gramy.
0: Gramy.
1: Teraz gramy.
2: Eros sur vodi. Tak się to robi. Eros sur vodi. Tak się to robi.

strych. Byłam ostatnio w tym stanie, gdy stanął mi zegar w wymyślonym czasie. Na skraju jest przepaść i straciłam zasięg bez mapy i forów. Myślałam, nie da się, mam plany na ciebie, mam plany na siebie. Melodię ułożył mi słowika czerwiec, położył te słowa, rytm nadała woda. Wcale nie był kwasie. Byłam ostatnio naiwna, więc chcę teraz do tego podejść taktycznie. Kiedyś w teodry to tylko na lody, by trochę ochłodzić strumienie magiczne. Jak będę sama, to nic, mam tyle samo co nikt. Jestem na pewno tą jedną na tysiąc, zwolniłam, bo

0: FFOB na remiksie. Przecież aż się rymuje nawet.
1: Tu czwórka, Polskie Radio.
2: Nieważne, co będzie jutro. Kiedy robi się późno,

siebie. Ten hajs jest po to, by w pył i zapomnieć. Mam plan, by złoto zdjąć tym raperom z ich szyi na dobra. Ten hajs jest po to, by gdy wychodzę ze sklepu, właściciel się pytał, kto to był. Ale nie kupisz przyjaźni, miłości i gości, którzy ze mną im, ale mogę to. Nieważne, co będzie jutro. Dziś jestem wolny jak wilk. Wylem w księżyc, co? Północ. Teraz budujemy swój rzym.